0: jest Meloradio.
1: Polska jest piękna w wakacje, lubię tak siedzieć i na ciebie patrzeć. Jadę po winę na stację, bo biorę cię na poważnie. Łapiesz za rękę, wtedy leci Karibu, a ja pijany zamawiam te same grzechy co zawsze, na pół papieros na klatce. Ziemia jest płaska, to niemożliwe jak to, że już nie wiruje świat nam. Nie dowierzałem jak folia, że zabrałem na stan. Na księżycu jeszcze nikogo nie było, choć to nie jest prawda. Jak to, że nigdy nie wierzyłem w

0: To jest Melo Radio.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Reklama.
1: Odkryj miejsce, gdzie poranek pachnie lasem, a wieczór odbija się w spokojnej tafli wody. Odwiedź ośrodek wypoczynkowy Julia w Samociążku nad Zalewem Koronowskim. To idealne miejsce na weekend, urlop i rodzinny relaks. Czekają domki, pokoje oraz sprzęt wodny. A gdy chcesz świętować, do dyspozycji masz salę bankietową, restaurację i chatę grillową. Ośrodek wypoczynkowy Julia w Samociążku nad Zalewem Koronowskim. Więcej na juliabydgoszcz.pl. Julia. Miejsce

0: Living. Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, europejski samochód roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
1: Zaprasza Autofrelik. Salon Mercedes-Benz w Bydgoszczy. Nowotoruńska 27. Po reklamie.

0: magazyn reporterów Meloradia Inowrocław.
1: Jakub Kozłowski, przed Wami magazyn reportera. Inowrocław widziane oczami ludzi, historii i miejsc, które znamy na co dzień. O swojej najnowszej książce Inowrocław, historia ludzi i spacer po mieście opowiada historyk i regionalista Edmund Mikołajczak. Posłuchajcie naszej rozmowy tylko w Meloradiu Inowrocław.
2: Dzień dobry, Jakub Kozłowski, portal Kai24info i Meloradio Inowrocław, a wraz ze mną wyjątkowy gość, autor publikacji, najnowszy publikacja o naszym mieście, czyli Inowrocław, historia ludzi, spacer po mieście, historyk, regionalista, pan Edmund Mikołajczak. Dzień dobry, panie Edmundzie.
3: Dzień dobry, witam państwa.
2: Panie Edmundzie, tak zaczynając naszą rozmowę, napisał pan już wiele książek, publikacji poświęconych Inowrocławiowi i regionowi. Czy po tylu latach nadal jest coś, co jest w stanie pana zaskoczyć o naszym mieście?
3: Tak, jest wiele, od razu powiem bez zastanowienia, jest wiele takich faktów, aspektów, okresów w dziejach, które są nie dość przebadane i ciągle czekają na swoich odkrywców. To jest niesamowite. Ja ponad 50 lat siedzę w temacie, który nazywa się Inowrocław, a ciągle się coś nowego odkrywa. Są przecież nieprzebadane jeszcze źródła w Archiwum Poznańskim. One są teraz dostępne w internecie z tych czasów doby nowożytnej. I nikt tego nie wykorzystał jak dotąd jeszcze w publikacjach. To taki przykład.
2: A które właśnie te etapy historii naszego miasta według pana są najbardziej nieodkryte, a zasługują na to, żeby...
3: Właśnie te, o których wspomniałem, czyli XVII-XVIII wiek. Mało wiemy. W tej mojej książce starałem się każdy okres uchwycić. Ale gołym okiem widać, że średniowiecze jest tutaj preferowane. Nie tylko dlatego, że mi najbliżej do średniowiecza, ale dlatego, że jest najwięcej źródeł, że po prostu miasto było wtedy znaczące i jest o czym pisać. No a potem przychodzi XIX wiek, wiek nowej koniunktury, gdzie także jest o czym pisać. A te wieki właśnie, o których wspomniałem, już XVI, także XVII, XVIII, są słabo znane i w nauce, i skutkiem tego w takiej szerszej opinii też.
2: Czy podczas pisania, no bo nie ukrywajmy, asumptem naszej rozmowy jest ta publikacja, czy podczas pisania zaskoczyło coś pana? Podczas zbierania informacji, researchu tak zwanego?
3: Ja mniej więcej wiem, czego się spodziewać było i to, co napisałem na tych 380 stronach, to jest to dokładnie, jak sobie założyłem. Nie jest to pełna monografia, absolutnie. To jest tylko taki zarys. To jest takie kompendium. Takie, żeby nie było nużące. Typowe monografie są po prostu bardzo uszczegółowione. Wiele jest tam statystyk, szczegółów różnego rodzaju. Nie zawsze to się dobrze czyta potem. Ja starałem się też patrzeć od tej strony, żeby czytelnik się nie znużył. Żeby jednocześnie jednak pokazać nie tylko mieszkańcowi Inowrocławia, ale także naszym gościom i osobom, które przypadkiem sięgną do tej książki, pokazać to, co jest najważniejsze. A to już nie jest takie łatwe, bo to jest subiektywne. No może mam pewne wyczucie po 50 paru latach pracy, mam pewne wyczucie, co jest dla Inowrocławia ważne z tych dziejów ponad 800-letnich, a co można sobie podarować. No często historycy piszą wszystko, co źródła niosą i źródła decydują o tym, co jest w książce. A ja starałem się to być takim reżyserem tej historii i pokazać to, co jest ważne.
2: A gdyby miał pan jednym zdaniem opisać Inowrocław komuś, kto nigdy tutaj nie był, jakich słów pan użył?
3: Słów, oczywiście. To nawet jest to wybrzmiało na końcu książki. Sól, solanki, bo to jest oczywiste. Na pewno takich słów, które są charakterystyczne dla miasta, więc królówka, bast, o, bast jest charakterystyczny, nigdzie tego nie ma. Ale także pewne nazwiska. I tutaj przykładowo też posłużyłem się Kasprowiczem, który jest jednym z symboli miasta. A książka jest dedykowana Kasprowiczowi w roku kasprowiczowskim, więc dlatego ten Kasprowicz jest tutaj często przywoływany.
2: Która historia opisana w książce najbardziej zapadła panu w pamięć? Z tych wszystkich, które pan zebrał tutaj, tych 380, jeżeli dobrze pamiętam, stron.
3: No tak, która jest zilustrowana na początku. Na pierwszej stronie okładki jest pieczęć. Ona nie jest przypadkiem, to nie jest tylko dekoracja. To jest pieczęć naszego miasta, samorządu miejskiego. Jutro na spotkaniu takim promocyjnym to więcej o tym powiem, bo ta pieczęć mówi nam bardzo wiele o mieście. Bardzo wiele.
2: Co jest w niej zawarte?
3: A, to jest też tylko hipoteza, bo ona jest na tyle tajemnicza, że tutaj każdy może mieć własne zdanie. Odkrył ją, że tak powiem, odkrył, bo ona jest przywieszona do dokumentu z 1339 roku, a dokument znajduje się w Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie. Ona jest przywieszona do niego i odkrył to profesor Stefan Krzysztof Kuczyński w latach 60. tamtego wieku. Ale opublikował w Wiadomościach Numizmatycznych, których tam nie bardzo, niewiele osób do tego sięgało, i poza tym to był jeszcze taki czas, kiedy ostrość tego zdjęcia była słaba i jego też koncepcja związana z odcyfrowaniem tego, co tam jest, została tutaj podważona w tej książce. Według profesora Kuczyńskiego tam były dwie baszty obronne i w środku wieża z kościoła ruiny naszej. To wydaje się trudne do zaakceptowania i teraz jest to troszkę podważone, ale za jakiś czas ktoś może wymyśleć nową koncepcję.
2: Tutaj rozszyfrowanie było jedną wielką zagadką w tej pieczęci.
3: Tak, i ona, to rzeczywiście wszystko wskazuje na to, że tam ukryty jest kościół, nasza romańska ruina, a to oznacza, że to jest najstarszy obraz naszego najcenniejszego zabytku, najstarszy, jaki w ogóle można sobie wyobrazić z tamtych czasów.
2: To jest bardzo wielki, potężny symbol Inowrocławia. Panie Edmundzie, w tej książce zabiera pan czytelników w podróż po naszym mieście sprzed wielu, wielu lat. Jaki to był świat? Jak wyglądało życie mieszkańców, ulice, miejsca, które dzisiaj znamy, a które wtedy były w zupełnie innej formie? Mhm.
3: Przede wszystkim trzeba powiedzieć, że ten świat się zmieniał przez te 8,5 wieku. Nie sposób tego ująć, więc generalnie. Raz byliśmy miastem, które mogło uchodzić za wzorzec dla innych. Byliśmy przecież w średniowieczu wzorcem prawnym dla miast okolicznych, które tworzyły się i tworzyły własne samorządy na wzór Inowrocławia, nie wyłączając Bydgoszczy, co bydgoszczanie wolą pomijać.
2: Taki psztyczek w nos wtedy.
3: Tak. No Bydgoszcz jest o ponad 100 lat młodsza, to nie ma co porównywać. I wtedy więc to, co się działo na ulicach, to jest przedmiot dumy dla badacza i współczesnego także inowrocławianina. Dlatego jak często prowadzam wycieczki i obserwujemy na Królówce te rzeźby tych tak zwanych rzaczków, to mówię sobie, i to napisałem też, czasami daję takie swoje prywatne sygnały też w tej książce, czemu nie, że szkoda, że tam nie ma wizerunków ludzi, którzy rzeczywiście wtedy mogli chodzić po mieście. Tylko są takie wyimaginowane rzaczki, które mogą być w każdym mieście. A więc średniowiecze to jest ten okres, który daje nam takie poczucie i dumy, i tu możemy powiedzieć, że wtedy po mieście chodziła elita, także finansowa, biorąc pod uwagę skalę krajową. Tu chodzili ludzie, którzy mieli takie majątki, których dzisiaj można przyrównać tylko do tych najbogatszych Polaków z kulczykami i tak dalej.
2: O tym samym pomyśleliśmy, panie. A kogo z miast tych rzaczków pan by umieścił? Tak teraz na...
3: Wszystko jest napisane tutaj.
2: Bo my dzisiaj możemy powiedzieć przedpremierowo, dzień przed oficjalną premierą.
3: Ponieważ one są na Królówce, między innymi, a Królówka z całą pewnością nosiła nazwę ulicy Tkaczy albo Tkackiej, co też w świadomości mieszkańców nie istnieje. My mówimy Królówka, Królówka, Królówka. A wcale nie wiemy, czy ta odkryta przeze mnie nazwa Tkaczy jest pierwotna. Może jeszcze wcześniej była jakaś inna. Musimy pamiętać, że nikt formalnie tych nazw nie uchwalał. Nigdzie tego nie ma. To są nazwy zwyczajowe. Ale są. Potem była to nazwa bydgoska, potem i dopiero od 1919 roku mamy Królowej Jadwigi. Ale do czego zmierzałem? Do czego innego. Chciałem powiedzieć, że tam można by więc tych tkaczy umieścić. Ale także przedstawicieli rzemiosł, które były rzadkie wtedy. Tu byli płatnerze, mieczownicy, złotnicy, ludzie, którzy świadczą o tym, ich obecność świadczy o tym, że miasto nie było tuzinkowe. Bo w tuzinkowym mieście to jakie są rzemiosła? No rzeźnicy są, bo to muszą być piekarze, bo muszą być szewcy, muszą być... Ale u nas były to rzadkie rzemiosła. A już nie mówię o kupcach bardzo, bardzo też zasobnych w majątek, bo rachunki, jakie zachowały się z ich transakcji, to są sumy niewyobrażalne. A więc tych ludzi bym umieścił. A z innych epok, potem jest epoka upadku, więc to już jest gorsza sytuacja. Można by potem sięgnąć do wieku XIX, gdy powstała kopalnia soli, a potem i cały przemysł, uzdrowisko i stacja kolejowa. I z tej epoki też można by pokazać rodzące się mieszczaństwo, takie średnie, ale dobrze rozumiane. Polskie też już w dużej mierze kupiectwo.
2: Które miejsce w Inowrocławiu według Pana ma najbardziej niedocenioną historię? Z tych, które Pan zna, z tych, które Pan opisywał. Historię, którą mieszkańcy mogliby bardziej poznać.
3: Ale pytanie...
2: To niełatwe
3: pytanie.
2: To oczywiście, że
3: tak,
2: nie.
3: Tak sobie przebiegam w myśli. Przebiegam przez sprawy związane z solą, ale one dosyć przecież były eksponowane, łącznie z solankami. Przemysł w ogóle, przemysł szklany na przykład, może jest mało znany rzeczywiście, zwłaszcza jego początki. A później już to było spopularyzowane, bo nasza huta Irena zawsze była głośna. O, głośno było o niej. Może sfera związana z transportem, czyli nasz węzeł kolejowy. I sięgnijmy na przykład do czasów okupacji niemieckiej. Tam była największa działalność podziemna wśród tych kolejarzy. Oni mieli co robić, bo musieli obserwować, jakie idą na przykład na wschód transporty, ale nie ograniczali się do tego. I tu mało znane są takie fakty, że nasi kolejarze organizowali też poważne, sabotażowe, dywersyjne akcje. Łącznie z wykolejaniem wagonów, żeby Niemcom popsuć szyki. Myślę, że to jest mało znany aspekt z dziejów tych najnowszych miasta.
2: To można powiedzieć, tacy pozytywni rebelianci byli nasi nowosławcy kolejarze.
3: Tak. W ogóle jak powiemy sobie, że miasto w tamtych czasach, w czasie okupacji, było ogołocone z inteligencji, która była wywieziona. W to miejsce przybyli osadnicy z Niemiec. To wydawałoby się, że to będzie już tak zniemczone miasto, że tu nic w zakresie konspiracyjnej działalności się specjalnie nie wydarzy, bo jest zbyt niebezpiecznie. A jednak udało się znaleźć, to nie moje dzieło, to dwaj panowie napisali specjalną książkę na ten temat.
1: Zostańcie z Meloradiem Inowrocław. Do usłyszenia.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Inowrocław.
1: Jakub Kozłowski, przed nami kolejny magazyn reportera. Jakie historie kryją się za ulicami, budynkami i mieszkańcami Inowrocławia? O tym w swojej nowej publikacji pisze Edmund Mikołajczak. Co możecie znaleźć w książce Inowrocław, historia ludzi i spacer po mieście? Posłuchajcie sami.
3: Mówi o panu Lucjanie Dąbku, nie żyje już, i Alojzy Nowickim, też nie żyje, którzy napisali książkę o podziemiu wojskowym tutaj i doszukali się około 300 nazwisk. 300 mieszkańców miasta ryzykowało życie, żeby szkolić się, żeby prowadzić wywiad, żeby angażować się w tajne nauczanie. To jest duma, to jest powód do dumy.
2: Rozmawiałem kilka miesięcy temu z naszym kronikarzem, panem Jerzym Moganowskim, którego serdecznie pozdrawiamy. Pytałem się o zainteresowanie młodych ludzi ogólnie Inowrocławiem, no to mówisz, z przykrością stwierdził, że się nie interesują za bardzo historią naszego miasta. Czy mieszkańcy według pana, jako historyka, regionalisty, dobrze znają historię Inowrocławia? Czy wciąż ona kryje jeszcze jakieś tajemnice? No, jak każde miasto, można powiedzieć.
3: Może się nasi słuchacze, widzowie trochę obrażą, bo ludzie są różni.
2: Oczywiście.
3: Są tacy, którzy są wielkimi pasjonatami i dużo wiedzą. Ale tak przeciętny mieszkaniec, no to niestety. A już młodzież, też są tacy, którzy się interesują. Ale przeciętny jest słabo zorientowany. Nawet tak wspaniałe rzeczy z naszej historii, jak fakt, jacy tu ludzie przewinęli się przez miasto, jakich mamy rodaków i Inowrocławian z urodzenia. Nie wiedzą, że król Łokietek na przykład, czy królowa Węgier Fenenna urodzona tutaj na zamku, to wszyscy tutaj wychowywali się, oni się wychowywali tutaj, a niektórzy, bo dzisiaj trzeba powiedzieć, jest młodzież, zwłaszcza po maturze, wybywa z miasta. I po studiach nie wracają. Wtedy też to było takie zjawisko. Przecież myśmy nie byli miastem uniwersyteckim, na przykład w czasach zaborów albo przed wojną, ale była pewna równowaga, bo także wartościowi ludzie przybywali do miasta. I oni potrafili wnieść nowego ducha w to życie miejskie. Tak jak na przykład doktor Krzymiński. Z Wielkopolski zwłaszcza sporo jest takich właśnie ludzi, jak Wilkoński na przykład. To są ludzie, którzy tu się nie urodzili, a
2: no,
3: na pewno są...
2: dla mieszkańców Inowrocławia, Solanek zwłaszcza, wielka postać.
3: Oczywiście. Ale w świadomości przeciętnego mieszkańca słabo to wszystko znajduje odbicie i stąd ta książka ma, mam taką nadzieję, wypełnić pewną lukę.
2: Panie Edmundzie, mówił pan o spacerach, spotkaniach z mieszkańcami, wycieczkach. Gdyby miał pan zabrać czytelników na jeden spacer po Inowrocławiu, dokąd by ich pan zaprowadził? Takie jedno miejsce. Ale może być też wiele. Odhaczanie punktu.
3: O! Tak, tak. Bo idąc w jedno miejsce, bo przypuśćmy, że mamy takich kuracjuszy, czy gości miasta, którzy nie lubią chodzić albo nie mogą. To można ich zaprowadzić w takie miejsce, wokół którego można zbudować pewną narrację i pokazać kawał historii. Na pewno tym miejscem będzie romańska bazylika. Na pewno tym miejscem może być wejście do Solanek. Przecież tam jak obejrzymy się dookoła, to mamy mnóstwo obiektów. To widzimy Solanki ze najstarszymi obiektami, widzimy najstarszy basen, nowe obiekty solankowe, kawałek ulicy Solankowej, gdzie mieszkali bardzo ciekawi ludzie, widzimy kawałek Wilkońskiego, widzimy kościół Józefa i wokół tego można zbudować narrację, jak to wszystko wyglądało w XX wieku i jak miasto się rozwijało w tę stronę. Także jest takich miejsc sporo. Królówka oczywiście też.
2: A czy w tej książce jest więcej historii miasta, czy właśnie historii tych ludzi, którzy je tworzyli?
3: Starałem się zachować pewną równowagę, dlatego książka jest zbudowana z takich trzech części. Pierwsza to są, i tak mniej więcej po 130 stron każda. Pierwsza to jest historia. Oczywiście niezbyt uszczegółowiona, ale to, co mi się wydawało najważniejsze. Od pierwszej wzmianki do 1990 roku. Mniej więcej taką cenzurę przyjąłem, bo o czasach super najnowszych, tych ostatnich tam dwóch, trzech dekadach, to pomijamy w tej części historycznej. To niech się zajmą następni.
2: teraz się to tworzy właśnie.
3: Tak, to
2: teraz tworzy,
3: był zbyt subiektywnie. To musi, historia musi mieć, musi się odleżeć. Druga część to, to są właśnie ludzie. Ale przy okazji ludzi wychodzą nam pewne fakty, więc wzbogacamy tę pierwszą część, tylko w inny sposób. A trzecia to jest spacer po mieście, taki lżejszy, gdzie sobie podzieliłem miasto na takie, nazwijmy to, sektory, tak dosyć subiektywnie i w sposób zupełnie subiektywny to, co miałem w głowie, opisuję, co tam jest ciekawego, co kiedyś się tam działo i znów historia jest wzbogacana, tylko z jeszcze innej strony. Także jak przeczytamy całość, to mamy chyba ten Inowrocław dobrze przedstawiony, na ile mi się to udało zrobić. Czytelnik musi to ocenić, czy to ten wybór, bo to jest swego rodzaju wybór, jest trafny, czy moje wyczucie w tej kwestii jest poprawne.
2: Czy jest jakaś postać związana z Inowrocławem albo z Inowrocławia, o której dziś mówi się zdecydowanie za mało, z pana perspektywy? Albo postać?
3: Aha. Najpierw powiem pewien mały plusik. Przez wiele lat mało mówiliśmy o założycielu miasta, a każdy przyzna, że to jest ważna postać dla miasta, czyli Kazimierz I Konradowicz. W ogóle nie istniał w pamięci przez całe lata.
2: Mamy teraz piękny mural od kilku lat.
3: Tak, ale kiedyś była tylko malutka uliczka na osiedlu Solno tam. I to wszystko, całe upamiętnienie. A dzisiaj mamy już tablicę na poczcie, mamy mural, mamy zapowiedzi pomnika, dużo się o Kazimierzu mówi i sporo też pisze. I on już dociera do tej świadomości pomału. Gorzej z Łokietkiem, który przecież zasługuje na promocję jeszcze większą, bo to jest postać ważna dla całego kraju, niesamowicie, odnowiciel państwa przecież. Lepiej wykorzystał tę szansę Brześć, mając oczywiście tę podstawę, że nasz kochany Władysław był księciem brzesko-kujawskim długi czas, ale tutaj się z całą pewnością urodził, choć oczywiście nie mamy bezpośredniego dowodu w postaci jakiegoś aktu, no nie ma, ale tutaj mieszkali jego rodzice, no więc szansa na to, że urodził się gdzie indziej jest prawie żadna, a już na 100% wychowywał się tutaj. I to słabo jest u nas udokumentowane. Mamy ulicę Łokietka, mamy, no chwała Bogu, ale ulica Łokietka może być w każdym mieście, bo to jest król i to jest postać o zasięgu krajowym. Natomiast my nie zdajemy sobie sprawy, że my mamy szczególne do niego prawo. I to...
2: Powinno to wybrzmieć tak. U nas.
3: No Henryk Arctowski, chociaż 3 lata tylko tu się uczył w naszym gimnazjum, to jest postać światowego formatu, uczony tej miary, którym powinniśmy się chwalić, bo on właściwie kształcił się za granicą potem cały czas, więc nasze gimnazjum jest jedyną szkołą na terenie Polski udokumentowaną, może jeszcze chodził jako dziecko gdzieś w Warszawie, bo stamtąd pochodzi, ale z całą pewnością te 3 lata spędzone w Inowrocławiu to jest jedyny jego kontakt z polskim szkolnictwem, nie polskim wtedy, ale w sensie takim, że na naszych ziemiach, bo państwo było niemieckie, zdobywał wiedzę. I to na tyle ten pobyt tu był ciekawy, że dojrzała w nim stopniowo polska świadomość narodowa. Pamiętajmy, że w naszym gimnazjum, w dzisiejszym Kasprowiczu, chodziła młodzież męska różnych nacji. Relacje między nimi były też czasami napięte, zwłaszcza, że w dobie germanizacji nauczyciele, w znakomitej większości Niemcy, no, traktowali tych Polaków zdecydowanie gorzej. I Henryk Arctowski, przecież pochodzący z niemieckiej rodziny, a więc on przyszedł na świat jako Heinrich Arzt, jeszcze bez tej polskiej końcówki, tutaj dojrzała polskość jednak. On zobaczył, co tutaj może miał. Miał też nauczycieli polskich, którzy jeszcze byli wtedy i kolegów i potem przyjął nazwisko już spolszczone, ale tu już za granicą. Arctowski. To jest niesamowita sprawa.
2: Jeszcze ktoś? takich postaci, można powiedzieć, ogólnopolskich? Czy właśnie on się tak najbardziej wybija teraz?
3: Na pewno jest więcej. Niektóre są zupełnie mało znane. Jest znakomity prawnik Zygmunt Cybichowski. Znamy Stefana Cybichowskiego, bo to architekt, twórca wielu kościołów, około setki kościołów, między innymi kościoła Józefa. Ten modernizm w jego wykonaniu tutaj mamy w Inowrocławiu, ale jego brat Zygmunt to był znakomity prawnik, sędzia z sądu Trybunału Rozjemczego w Hadze. To był taki sędzia o znaczeniu europejskim, ale mało mamy, nie kojarzymy go z Inowrocławiem za dużo. Trochę więcej profesor Moll, który tu się wychowywał, urodził się w Kowalewie, ale tu się wychowywał, tu kończył szkołę, zdał maturę i potem został autorem pierwszego w Europie Środkowo-Wschodniej przeszczepu serca.
2: Panie Edmundzie, zwróćmy jeszcze do okresów naszego miasta. Wspominał Pan, że był on też wzorem do naśladowania dla sąsiednich miast. Który właśnie okres miasta uważa Pan za najbardziej fascynujący? Czy to jest właśnie ten XVI-XVII wiek?
3: Nie, to zdecydowanie wcześniej. Mhm. Nasze miasto uzyskało prawa miejskie w XIII wieku. Mam 1238-9. Potem te inne miasta kujawskie, takie jak Brześć, Radziejów, czy Pakość, czy potem też Bydgoszcz, one były wzorowane na tym prawie inowrocławskim. Można mówić, że prawo niemieckie w wersji magdeburskiej czy lubeckiej na Kujawach było prawem w wersji inowrocławskiej. Ta pieczęć, która jest na pierwszej stronie, wracamy do niej. Tak, wracamy do niej. Ona jest dowodem na to, że na początku XIV wieku istniała Rada Miejska, istniał samorząd, a ta Rada miała też kompetencje sądowe, bo w ogóle wtedy kompetencje Rady były większe niż dzisiaj. Dzisiaj jest więcej powodów do różnych kłótni, a w sumie te kompetencje są znacznie mniejsze niż kiedyś. Sądownictwo, książę, który założył miasto, dał olbrzymi samorząd mieszczanom. Najpierw on był ograniczony do wójta, ale mieszczanie nie chcieli takiego mieć jednego tylko nad sobą i doprowadzili do powstania Rady Miejskiej. Więc nasza Rada Miejska istniała z całą pewnością na początku XIV wieku, a może i jeszcze wcześniej. Potwierdzona jest dla XIV wieku. To mamy co najmniej 720 lat. Nasi radni może nie zawsze zdają sobie sprawę, że tyle lat nasza Rada Miejska funkcjonuje.
2: Panie Edmundzie, czy są miejsca, obok których przechodzą nasi mieszkańcy w Wywalce i Inowrocławia obojętnie, a o których historii w ogóle nie wiedzą, może być fascynująca na przykład, taka ciekawa, porywająca, a którą teraz może Pan zdradzić, bo nasi widzowie, słuchacze na pewno by się chcieli dowiedzieć.
3: Jakie to obiekty?
2: Oczywiście.
3: I Inowrocław ma pecha, jeśli chodzi o obiekty, bo wiele z tych obiektów, które byłyby, spełniały te warunki, o których mówimy, już nie istnieje. Szkoda. Bo na przykład szkoła Staszica powstała w latach 80. XIX wieku, a więc no powiedzmy ma 140 lat temu powstała. To przeżyła kilka etapów. To był bardzo ważny gmach dla historii Inowrocławia. Tam się odbywały posiedzenia Rady Miejskiej też.
1: To na tyle w tym magazynie. Melo Radio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom spokojnego tygodnia i zostańcie na 98.1 FM.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Melo Radia Inowrocław.
1: Jakub Kozłowski, przed Wami magazyn reportera. Inowrocław widziany oczami ludzi, historii i miejsc, które znamy na co dzień. O swojej najnowszej książce Inowrocław, historia ludzi i spacer po mieście opowiada historyk i regionalista Edmund Mikołajczak. Posłuchajcie naszej rozmowy tylko w Melo Radio Inowrocław.
3: Najpierw on był ograniczony do wójta, ale mieszczanie nie chcieli takiego mieć jednego tylko nad sobą i doprowadzili do powstania Rady Miejskiej. Więc nasza Rada Miejska istniała z całą pewnością na początku XIV wieku, a może i jeszcze wcześniej. Potwierdzona jest dla XIV wieku. To mamy co najmniej 720 lat. Nasi radni może nie zawsze zdają sobie sprawę, że tyle lat nasza Rada Miejska funkcjonuje.
2: Panie Edmundzie, czy są miejsca, obok których przechodzą nasi mieszkańcy bywalcy Inowrocławia obojętnie, a o których historii w ogóle nie wiedzą, może być fascynująca na przykład, taka ciekawa, porywająca. A teraz może pan zdradzić, bo nasi widzowie, słuchacze na pewno by się chcieli dowiedzieć.
3: Jakie to obiekty?
2: Oczywiście.
3: I na Wrocław ma pecha, jeśli chodzi o obiekty, bo wiele z tych obiektów, które byłyby, spełniały te warunki, o których mówimy, już nie istnieje. Szkoda. Bo na przykład Szkoła Staszica powstała w latach 80. XIX wieku. A więc no, powiedzmy, ma 140 lat temu powstała. To przeżyła kilka etapów. To był bardzo ważny gmach dla historii Inowrocławia. Tam się odbywały posiedzenia Rady Miejskiej też, bo była piękna aula. I tam rozpoczynałem swoją pracę zawodową jako nauczyciel WF-u. I ta piękna aula, w której kiedyś urzędowali radni, służyła jako taka prowizoryczna sala gimnastyczna potem. A dzisiaj tej szkoły nie ma, więc jest tylko miejsce. Można stanąć na tym miejscu, popatrzeć, co tu się działo. Na pewno bardzo ciekawym jest dawne starostwo, czyli obecny urząd miejski przy Alei Ratuszowej. To jest obiekt, który też ma niesamowitą historię. Ile tam przewinęło się ciekawych postaci. Tam narodziła się też ta w umysłach tych Niemców, niemieckich urzędników, ta zbrodnia zwana Krwawą Niedzielą w więzieniu. Bo tam była ta lista tych zakładników, tych więźniów i z tą listą przyszli ci dwaj zbrodniarze, żeby wykonać prywatny wyrok.
2: Jak według pana zmieniło się spojrzenie na Inowrocław przez lata pracy historyką? Mówi pan, 50 lat około się pan tym zajmuje.
3: Spojrzenie
2: tak,
3: czyje?
2: Na nasze miasto, spojrzenie mieszkańców innych miast, ogólnie spojrzenie na nasze
3: życie. Ono oczywiście się
2: podwórka.
3: Ono się oczywiście też zmienia. Bo miasto raz przeżywa okres prosperity, a innym razem upadku.
2: Sinusoida.
3: I w związku z tym to zdanie o naszym mieście też nie jest jednolite. Ale dzisiaj ciężko. Dzisiaj po pierwsze jest mało znane. Chyba za mało robimy w kwestii promocji. No czasami promocją może być jakieś konkretne działanie. To jest chyba najlepsza promocja. Nie, żeby tylko wydać folder, który pokazuje to, co mamy, ale po prostu dodawanie nowych rzeczy. Żeby było głośno. Tak jak tężnia taką rolę wypełnia. Tężnia taką rolę wypełnia. Tylko trzeba takich tężni, w cudzysłowie, mieć więcej. Nie mamy kopalni niestety, bo jak gdyby była kopalnia, to byśmy mieli wielki atut. Dzisiaj, kiedy ta turystyka też zyskuje na znaczeniu, a przemysł trochę nam upada, więc musimy czymś to zastąpić. Powstają czasami obiekty, które są oczywiście same w sobie pozytywne, cenne nawet, ale nie stanowią czegoś wyjątkowego. Bo jeśli zbudujemy na przykład termę i jest to mała terma, to inne miasta nas przebijają. Tutaj nie możemy na tej bazie zbudować narracji, że oto przyjeżdżajcie wszyscy do Inowrocławia. Mamy dobrze, że uratowano ten kawałek muru miejskiego przy ulicy Kaszczelańskiej, bo on się tam już sypał, a ponieważ tych śladów średniowiecza mamy tak mało, no więc trzeba było go ratować. Ale znów, tak obiektywnie mówiąc, nie zaimponujemy hełmnu Toruniowi czy innym miastom na Śląsku, które mają mury dookoła niemal, to tym kawałkiem nie zaimponujemy. To nie są argumenty, by móc żeby się miasto przebiło. Ale to nie jest takie łatwe wymyśleć teraz coś takiego, co byłoby realne do zrobienia i miało ten aspekt takiej wyjątkowości.
2: I ciekawości dla
3: tak.
2: odbiorcy.
3: Dlatego chwała, trzeba chylić czoło przed panem Janem Osetem nieżyjącym i jego współpracownikami, którzy założyli Komitet Społeczny Budowy Tężni. Bo wtedy jeszcze te tężnie nie były takie modne. Oczywiście w sąsiednim Ciechocinku z są stałe tężnie. Wtedy jeszcze była niewielka tężnia w Konstancinie, a my jako trzecia, duża, ładnie pomyślana tężnia, i ona zrobiła karierę, że tak powiem. To jest pomysł. Ciekawe, jakie inne pomysły jeszcze...
2: Można by się podczas tej rozmowy narodzą.
3: Może się
2: narodzą. Panie Wójcie, ile czasu poświęcił Pan na napisanie tej książki? Tak mniej więcej.
3: Nie chcę tu wprowadzać w błąd, bo takie książki to nie pisze się aż tak dużo, jeśli się posiada materiały. Gdybym zaczynał od zera i no to nie, to wtedy to są lata pracy. Ale ja wykorzystałem te swoje lata pracy i to, co w komputerze miałem, to tylko zebrałem. Ale jeszcze jedno, pisałem sobie spokojnie przez 3 lata, ale mógłbym to napisać wcześniej, tylko po prostu mam inne rzeczy jednocześnie do roboty i czasami przez 2 tygodnie nie zrobiłem nic. No i to tak, ale... Czyli
2: później i profesjonalnie, i szybciej.
3: Tak, tak.
2: No właśnie.
3: Nikt mnie tu nie gonił.
2: Czy była jakaś historia, która bardziej przypominała film niż rzeczywistość? Z tych, które pan tutaj opisał? Czy które pan zrobił? Wow.
3: Film, w sensie
2: tak, film, akcji,
3: jakaś pisna, sensacyjna
2: oczywiście, że tak.
3: Fabuła, żeby się narodziła.
2: Tak, przygodowa.
3: No myślę, że byłyby takie postacie, które można... Na kanwie ich życiorysu można zbudować film sensacyjny i to znakomitą produkcję. Rzucę nazwisko Eligiusza Gałęzyskiego. Rodzina Gałęzyskich zasiedziała w Inowrocławiu i tutaj było 2 synów. Jeden, Włodek, był znakomitym koszykarzem i został w Polsce, potem w Toruniu do końca życia. Mieliśmy kiedyś koszykarzy na poziomie takim juniorskim, znakomitych. Drugim był tam jego kolegą, był taki Rysiu Olszewski, też zmarł niedawno, który był potem najlepszym koszykarzem w Polsce na początku lat 60., olimpijczyk. Ale wspomniany Gałęzyski tak samo. Oni stanowili trzon i nowocławscy koszykarze, jak dorośli, poszli na studia do Torunia, stanowili trzon potem pierwszoligowego AZS-u Toruń, tak zwanych twardych pierników. I brat tego Włodka Gałęzyskiego, starszy, Eligiusz, to ma życiorys, rzeczywiście niesamowity życiorys. Związany z wojną, z działalnością w partyzantce, z licznymi akcjami przeciwko Niemcom, przeciwko Rosjanom, ucieczki z niewoli, z transportów, przedostanie się na zachód do armii Andersa, a potem zostaje na zachodzie, kończy studia i w Londynie, potem w Ameryce i zostaje wiceprezesem wielkiego koncernu lotniczego Lockheed. To jest kariera.
2: Musimy do Stevena Spielberga zapytać.
3: To jest niesamowite.
2: Zrobi o tym film. Nawet.
3: Ale jednocześnie, i tu trzeba jeszcze ten wątek dodać, jaki patriotyzm był u tego chłopaka, a potem mężczyzny, który nie wrócił do Polski. To taki mały, mały incydencik. Otóż jest olimpiada w Los Angeles. On siada na stadionie, bo tam mieszkał w Los Angeles. Zaprosił swojego młodszego brata, żeby przyjechał do Stanów. Usiedli razem na stadionie i było otwarcie igrzysk i tamten Eligiusz z takim życiorysem, człowiek ze stali, zaczął płakać. A ten go pyta, brat, co się stało? No bo nie ma naszej reprezentacji, bo wtedy nasi nie pojechali. Taka była decyzja Moskwy. Dla niego to był szok, że on nie zobaczył polskiej flagi. A tak na to liczył. Wspaniały życiorys.
2: To są historie, których mieszkańcy nie znają. Panie Edmundzie, zbliżając powoli do końca, czy jest temat związany z Inowrocławiem, którego jeszcze pan nie opisał, a chciałby pan opisać?
3: Ja tak sobie wymyśliłem, że to jest takie podsumowanie i może już tam spokój.
2: Spokojnie, jeszcze będzie parę książek na pan.
3: Nie, no to nie musi być książka. Na pewno będę coś robił, co może mieć wymiar trochę jakiegoś artykułu. Niebawem już ukaże się Ziemia Kujawska. Cieszę się, że ta Ziemia Kujawska, czyli ten właściwie już w tej chwili rocznik, ukazuje się od 1963 roku, że udaje się to jedyne czasopismo naukowe utrzymać. Jestem współautorem dwóch artykułów, które się teraz ukażą w tym najnowszym tomie. Jeden związany z prezydentem Krzemińskim i jego pogrzebem i drugi z nowo odkrytym listem z XV wieku. Listem, który ocalał wśród akt krzyżackich w Berlinie i razem z profesorem Sławomirem Jóźwiakiem przybliżymy go czytelnikom. Może właśnie takie przyczynki to jeszcze damy radę, żeby jakoś istnieć w tej historiografii naszej, ale czy książkę to w tej chwili nawet nie mam pomysłu. Muszę najpierw odetchnąć po tym.
2: Tytułem końca kilka słów do naszych słuchaczy, odbiorców, czytelników pana książki. Co by pan chciał przekazać?
3: No więc chyba to, po co ta książka powstała. Ona, o tym dzisiaj mówiliśmy, że troszkę ta świadomość historyczna, zwłaszcza młodego pokolenia, jest słaba. Jako radny zrobiłem, żeby choć trochę tutaj nadgonić, zrobiliśmy kilka spotkań z historią w teatrze dla młodzieży naszych szkół podstawowych, konkretnie dla siódmoklasistów. I to chyba było potrzebne. Może to będzie kontynuowane, ale przy okazji zorientowaliśmy się, że ta młodzież rzeczywiście nie zna historii swojego miasta. No i trzeba dalej działać, nie tylko poprzez książkę, poprzez spotkania, ale może jakieś jeszcze inne formy, żeby przyszłe pokolenia wiedziały skąd, gdzie są ich korzenie. Bo jeżeli, i to jest chyba najważniejsze, co powinno wybrzmieć tu na koniec, bo jeżeli zapomnimy o tym, to nie będzie już kontynuacji naszej ojczyzny. Proszę zauważyć, że słowo patriotyzm dzisiaj nie jest najmodniejsze, a słowo ojczyzna też rzadko jest wypowiadane.
2: Często słowo patriotyzm już nie ma takiej definicji jak kilkadziesiąt, kilkaset lat temu. To jest najgorsze chyba dzisiaj.
3: Niektórzy uważają, że jak ktoś jest patriotą, to jest od razu nacjonalistą i tam kryją się same podejrzane sprawy. Ale to jest chyba celowa jakaś działalność, żeby tutaj te najlepsze cechy, które definiują Polaka, żeby je zniszczyć. To jest niesamowite. I ta książka ma być małym antidotum na to zjawisko niekorzystne.
2: Czego panu życzyć? Standardowe pytanie.
3: Zdrowia nie.
2: Jak to nie? Zdrowia w prezencie, w pakiecie, zawsze życzę.
3: Bo to przy okazji zawsze się mówi. Optymizmu, żeby jeszcze była werwa i chęć do pracy.
2: I tego panu życzymy, a moim i państwa gościem był Edmund Mikołajczak, autor książki Inowrocław. Historia ludzi, spacer po mieście. Dziękuję, panie Edmundzie.
3: Dziękuję również.
1: To na tyle w tym magazynie. Zostańcie z nami.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Inowrocław.
1: Jakub Kozłowski, przed wami magazyn reportera. Samorządowcy i mieszkańcy zwracają uwagę na problem wykluczenia komunikacyjnego Inowrocławia. O sytuacji dotyczącej połączeń drogowych rozmawiano podczas konferencji prasowej w Urzędzie Miasta. Co udało się ustalić? Posłuchajcie sami.
4: Dzień dobry, witam serdecznie na dzisiejszej konferencji prasowej poświęconej kwestii skomunikowania Inowrocławia oraz powiatu inowrocławskiego z siecią dróg szybkiego ruchu. W dzisiejszym spotkaniu uczestniczą pan prezydent miasta Inowrocławia Arkadiusz Pajok.
5: Dzień dobry.
4: Zastępca prezydenta miasta Inowrocławia pan Szymon Łacki.
6: Dzień dobry.
4: Wicestarosta powiatu inowrocławskiego pan Henryk Procek.
7: Dzień dobry.
4: Oraz członek zarządu powiatu inowrocławskiego pan Andrzej Rybacki.
8: Dzień dobry.
4: Tak jak wspomniałam, tematem dzisiejszej konferencji będą działania podejmowane przez samorządy miasta oraz powiatu w sprawie realizacji drogi szybkiego ruchu S15 oraz uwzględnienia Inowrocławia w przebiegu trasy Via Pomerania. Oddaję teraz głos panu prezydentowi, panu prezydencie Korytarzu.
5: Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, spotkamy się z Państwem dzisiaj po kilku kolejnych miesiącach marazmu, można tak krótko powiedzieć, czyli kilku miesiącach, gdzie nie zadziało się nic w kwestii wykluczenia komunikacyjnego miasta Inowrocławia, powiatu inowrocławskiego, ościennych wszystkich naszych gmin, samorządów. I chcieliśmy z Państwem dzisiaj pewne rzeczy przedyskutować i o pewnych rzeczach też Państwa poinformować. Działania, które do tej pory nasze samorządy, czy ja bezpośrednio jako prezydent również podejmowałem, nie odnoszą konkretnego jeszcze skutku. Chcemy iść po prostu dalej, szerzej. Rozmawiamy w wielu kręgach samorządowców o tym, jak bardzo potrzebne jest skomunikowanie miasta Inowrocławia czy powiatu inowrocławskiego z drogami szybkiego ruchu, z innymi miastami, które takie drogi posiadają. Widzimy ten problem, widzimy potrzebę pobudowania takiej drogi. Jesteśmy w takiej sytuacji, takiego niefortunnego trójkąta, który gdzieś powstał między Bydgoszczą, Toruniem, Włocławkiem w zasadzie i dalej, gdybyśmy szli tutaj w kierunku południowym czy południowo-zachodnim, też do Poznania. Te duże aglomeracje, te miasta prezydenckie w województwie kujawsko-pomorskim posiadają dostęp do takiej drogi, natomiast Inowrocław jest wykluczony z tej mapy drogowej dróg szybkiego ruchu i z tego miejsca chcieliśmy tutaj Państwu przekazać najważniejszą chyba informację. Chcemy zawiązać społeczny komitet, jeśli chodzi o walkę z wykluczeniem komunikacyjnym powiatu inowrocławskiego i miasta Inowrocław, ale chyba co najważniejsze i na to chcemy się zdecydowanie dobrze przygotować. Mamy do tego całe wakacje i tak naprawdę połowę września, ale też i połowę czerwca. Chcemy zaprotestować w Warszawie przed kancelarią premiera, być może również przed Sejmem i aby Inowrocław był słyszalny w Warszawie, jak bardzo ta droga jest potrzebna. Od razu mówię, że jest to pomysł, jest to jakby tutaj inicjatywa mieszkańców, którzy zgłaszają się tydzień w tydzień tak naprawdę i mówią o tym otwarcie, że są skłonni również zaprotestować. Zresztą przypominamy sobie nasze protesty również, jeśli chodzi o obwodnicę Inowrocławia. Ten protest ma mieć również taki właśnie charakter, absolutnie pozapolityczny i z tego miejsca też będziemy tutaj, zaraz pan starosta pewnie też o tym będzie mówił, czy pan prezydent. Z tego miejsca chcemy też zachęcić i zaapelować o to, aby ten protest był przede wszystkim protestem pozapolitycznym dla naszego wspólnego dobra. Mam nadzieję, że włączą się w to również wszelkie możliwe środowiska polityczne, że nie będą tutaj podejmowane żadne działania międzypartyjne, natomiast jeden jest cel. Inowrocław ma się rozwijać, powiat inowrocławski ma się rozwijać. I droga musi w najbliższym czasie do Inowrocławia powstać. Chcemy zachęcić mieszkańców, chcemy zachęcić przedsiębiorców. Rozmawiamy również z inwestorami, którzy są również zainteresowani takim właśnie protestem, bo wielokrotnie podkreślają, że dla nich logistyka jest najważniejsza i jeśli taka logistyka w najbliższym czasie, w najbliższych latach pojawiłaby się, kolokwialnie mówiąc, w kierunku Inowrocławia, to są w stanie również inwestować tutaj pieniądze. To, co powiedziałem na wstępie, to nasza wspólna sprawa. To nie jest sprawa mieszkańców Inowrocławia, to nie jest sprawa Inowrocławia, to jest sprawa naszego całego regionu, aby powiat inowrocławski, aby wszystkie gminy ościenne, aby samorządy, które z nami konkretnie sąsiadują i z miastem Inowrocław, miały dostęp do drogi szybkiego ruchu. Mówimy to nie tylko o projekcie Via Pomerania, który tak naprawdę w naszej ocenie w tej chwili umarł, ale mówimy również o koncepcji konsultowanej również z marszałkiem województwa kujawsko-pomorskiego, czyli drodze S15, która też w zamyśle gdzieś jest. Zresztą za naszymi plecami macie Państwo tutaj również pewne wizualizacje. To stwarza przestrzeń, to stwarza nam wielkie możliwości i jeśli nie będziemy słyszalni, nie będziemy postrzegani poważnie w Warszawie, nikt nas nie będzie brał pod uwagę na mapie drogowej naszego kraju. Nie rozwiniemy naszego regionu, nie rozwiniemy naszego powiatu, naszego miasta, jeśli nie będzie dobrze ono skomunikowane z drogami szybkiego ruchu. Przypomnę jeszcze raz. 5 miast w województwie kujawsko-pomorskim, 5 miast prezydenckich, tylko Inowrocław poza zasięgiem drogi szybkiego ruchu. Mówimy tutaj o autostradzie, mówimy tutaj o drodze ekspresowej, czy w ogóle jakiejkolwiek drodze, która pozwoliłaby przemieszczać się zdecydowanie szybciej. Liczyliśmy na to, że Via Pomerania, projekt Via Pomerania przy tym projekcie będziemy mogli skorzystać ze względu na charakter obronny tej drogi, co wielokrotnie było podkreślane. Ja przypomnę też, że w roku już 24 jesienią skierowałem pismo do prośbę o uwzględnienie tych naszych potrzeb do premiera Donalda Tuska. No niestety tutaj nie było oczekiwanego oddźwięku. Wielokrotnie też spotykaliśmy się na poziomie samorządu, ale też i z osobami decyzyjnymi, bo przecież gościliśmy tutaj m.in. też premiera Kosiniaka-Kamysza, który w bazie w Latkowie też mówił o tym, że jest to bardzo ważna inwestycja, która faktycznie w jego ocenie również powinna być minimalnie chociaż przedłużona do Inowrocławia, a może i dalej. No przypomnę, że na naszym terenie funkcjonują jednostki wojskowe, mamy przecież strategiczne magazyny paliw. Powtarzamy to faktycznie cały czas i to są argumenty, które powinny przemawiać do osób decyzyjnych, żeby brać nas pod uwagę, jeśli chodzi o charakter obronny Via Pomerani. No niestety nie ma tutaj odzewu. Oczywiście będziemy kierowali zaproszenia do tego protestu również do naszych parlamentarzystów z naszego okręgu, z naszego również miasta, którzy w pewnym czasie podejmowali pewnego rodzaju działania. W tej chwili tych działań jakby tutaj nie widzimy, albo one są w jakiś sposób ograniczone. Ja przypomnę również, że pan senator Ryszard Brejza w 25 roku, bodajże już w styczniu albo w lutym, zapowiedział, że to już jest tak naprawdę wszystko na tyle załatwione, że będziemy mogli się cieszyć niedługo drogą do Inowrocławia. W tej chwili jakby ten temat został mocno wyciszony. Jeszcze raz podkreślam, proszę nie... nie

0: chcemy zorganizować w Warszawie. Prawdopodobnie mogę powiedzieć datę już konkretną. To jest chyba 17 września. Nie chciałbym tutaj przekłamać, ale... Przepraszam, 16 września, tak? Od 16 chyba do 16, 17, 18 wiemy, że jest posiedzenie Sejmu. Chcielibyśmy właśnie w tych dniach zaakcentować swoją obecność w Warszawie. Oczywiście też przekazując odpowiednią petycję na ręce pana premiera. No i też chcielibyśmy i oczekujemy wszelkiego możliwego wsparcia naszych parlamentarzystów, nie tylko z Inowrocławia, ale z naszego całego okręgu, z różnych opcji politycznych. Tak jak powiedziałem, tutaj powinniśmy się przede wszystkim zjednoczyć i żeby faktycznie Inowrocław w najbliższych latach brany był pod uwagę, jeśli chodzi o rozwiązania drogowe, abyśmy mogli przede wszystkim rozwijać nasz region. Panie starosto, myślę, że kilka słów również.
1: Nie wiem, czy to są mikrofony kierunkowe, ale zaraz. Szanowni Państwo, przede wszystkim to bardzo istotne jest to, że po pierwsze zostaliśmy wybrani przez naszych wyborców, przez mieszkańców powiatu, przez mieszkańców miasta. Zostaliśmy wybrani na radnych, tutaj prezydent został wybrany, czy też my tutaj zasiedliśmy w zarządzie powiatu, ale to tylko i wyłącznie dzięki temu, że po prostu mieszkańcy na nas zagłosowali. To samo dotyczy strony politycznej. Również zostali wybrani Państwo, jeżeli chodzi przez tych samych obywateli, może w innych okręgach wyborczych. I musimy zachować wszyscy bardzo fair wobec naszych wyborców i musimy po prostu o ich sprawy cały czas zabiegać, bo oni są tutaj w tym wszystkim podmiotem. Mieszkańcy naszego powiatu czy też miasta są podmiotem tej dyskusji. Pierwsza sprawa to taki naturalny przebieg autostrady A1. Powinien przebiegać między Bydgoszczą a Toruniem i Inowrocław byłby naturalnie już blisko autostrady i pewnie już by był inny etap rozwoju naszego miasta, naszego regionu, tak jak to się dzieje w innych miastach, ponieważ bliskość dróg ekspresowych i autostrady decyduje bardzo mocno o rozwoju, o logistyce. Duże firmy przychodzą, jak mają zapewnione między innymi dostęp ułatwiony do komunikacji. Widzimy również, że na razie starania tej strony politycznej nie przyniosły takiego efektu, jakiego oczekiwaliśmy, ponieważ nie ma konkretów. Widzimy artykuły, widzimy zdjęcia. I też tutaj popieramy prezydenta, widzimy, że bez protestu społecznego nie pójdziemy do przodu. Nie będzie po prostu progresu. Sam uczestniczyłem jeszcze w protestach odnośnie obwodnicy i pamiętam, że ta obwodnica miała być takim, zadanie tej obwodnicy miało być takie, że miała to być zachęta do połączenia się z tą obwodnicą i ta zachęta została zrobiona, jednak widzimy, że po prostu nikt z tej zachęty jak na razie nie korzysta. Powiat robi z gminami, jeżeli chodzi o budowę dróg, mamy bardzo dobry kontakt. Planujemy remonty dróg powiatowych na terenach każdej gminy powiatu inowrocławskiego. I są one albo realizowane, albo w trakcie realizacji. I tutaj dołączam się do apelu pana prezydenta. Musimy po prostu wszystkim wręczyć cenę na pokład. Niezależnie z jakiej jesteśmy opcji politycznej, czy jesteśmy tylko samorządowcami, czy musimy po prostu tutaj się zjednoczyć, te siły. I na pewno będę chciał jechać na ten protest i musimy zrobić wszystko, żeby on był skuteczny. Nasi mieszkańcy muszą też sobie zdać sprawę z tego, że muszą się włączyć do tych protestów, ponieważ jeżeli nie będziemy mieli wsparcia mieszkańców, pojadą

0: tylko samorządowcy, to jest za mało. Dlatego też apeluję, żebyśmy wszyscy się jednoczyli wokół tej jednej wspólnej sprawy, żeby poprawić warunki przede wszystkim gospodarcze i drogi w tej chwili to jest okno na świat. I musimy te okna otworzyć jak najszerzej.
1: Szanowni Państwo, to co powiedział pan starosta, tak naprawdę walczymy o naszą przyszłość.
2: To na tyle w tym magazynie. Melo Radio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom spokojnego tygodnia i zostańcie na 98.1 FM. Zostańcie z Melo Radiem Inowrocław. Do usłyszenia.
3: To jest tydzień. To jest

0: emoția. Ieți la Tomorrowland cu Meloradien, Cyril, Armin van Buuren, Lost Frequencies, David Guetta i mnóstwo innych najlepszych DJ-ów. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Autopromocja. Reklama.
1: Twoje auto zasługuje na najlepszą ochronę i wygląd.
2: Zabezpiecz lakier folią ochronną PPF i zapomnij o zarysowaniach.
1: Chcesz nowy kolor? Zmienimy go folią w dowolnym odcieniu.
2: Polerowanie i powłoki ceramiczne to blask i ochrona na lata.
1: Dodaj stylu, przyciemnimy szyby i zapewnimy więcej prywatności.
2: Imperial Detailing Studio, Inowrocław, ulica Świętego Mikołaja 7.
1: Zadzwoń 570 771 571.
2: Zadbaj z nami o swoje auto.
3: Każdy z nas ma swoje smaki, ale swojskie smaki smakują każdemu. Zapraszamy do sklepu Swojskie Smaki przy ulicy Barcińskiej 54A w Pakości. Przez cały tydzień, także w niedzielę, czekają na Was swojskie ciepłe wędliny, wyroby z dziczyzny, konina, wiejskie kurczaki i kaczki oraz garmażerka. Swojskie Smaki to gwarancja jakości i najlepszego smaku. Sprawdź koniecznie. Swojskie Smaki przy ulicy Barcińskiej 54A w Pakości.
0: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.

0: magazyn reporterów Meloradia Inowrocław.
1: Jakub Kozłowski, przed Wami magazyn reportera. W Janikowie nie brakuje inwestycji i remontów. Które zadania udało się już zrealizować, a jakie dopiero przed mieszkańcami? O tym w rozmowie z burmistrzem Janikowa Bartłomiejem Jaszczem. Tylko w Meloradiu Inowrocław.
2: Dzień dobry, Jakub Kozłowski, portal KAI24info i Meloradio Inowrocław. Jesteśmy w Urzędzie Miejskim w Janikowie, a wraz ze mną burmistrz Janikowa, pan Bartłomiej Jaszcz. Dzień dobry, panie burmistrzu.
3: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry, szanowni państwo.
2: Panie burmistrzu, jest absolutorium, jest wotum zaufania. Gdyby miał pan dziś powiedzieć mieszkańcom, to udało się nam zrobić przez te dwa lata, to czego, od czego zaczął pan tutaj tą listę?
3: Trudne pytanie na początku, natomiast oczywiście odpowiedzi jest, uważam, prosta. Mi osobiście zależało, żeby miasto i gmina Janikowo nadać nowe stadium pod względem zarówno gospodarczym, pod względem turystyki, rekreacji. Wspólnie z radnymi powiedzieliśmy sobie, że przez 5-letnią kadencję chcielibyśmy, aby nasze miasto się rozwinęło, żeby dorównało innym miastom, takim jak Barcin, Mogilno, Kruszwica, pod względem przede wszystkim turystyki, sportu, rekreacji, co udało się zrealizować. W 2025 roku rozpoczęliśmy budowę kręgielni wraz z salą zabaw dla dzieci. Uważam, że taki obiekt w gminie i mieście Janikowo jest potrzebny, przede wszystkim dla naszych mieszkańców. Dlaczego? Bo ponieważ dzieci i młodzież niestety w naszym mieście nie mają gdzie się podziać. A ten budynek będzie otwarty całoroczny. To nie jest tylko kręgielnia, to nie jest tylko sala zabaw, ale także tam będzie strefa bilardu, strefa darta. Będzie strefa, gdzie będzie można pójść i obejrzeć mecz lub jakiś film. Będzie strefa gastro. Także jest to obiekt całoroczny. Oczywiście weekendy będzie otwarty dłużej, w dni powszednie krócej, ale ma służyć przede wszystkim naszym mieszkańcom. Wspólnie z radnymi także podjęliśmy decyzję, że w naszym mieście mamy przedszkola, mamy szkoły, natomiast nie mamy żłobka. Dlatego rozpoczęliśmy także w 2025 roku budowę żłobka, gdzie do końca lipca bieżącego roku ta budowa się zakończy. Będzie to miejski żłobek Pszczółki Mai dla 48 dzieci w okresie od 0 do 36 miesięcy. Takie dzieci w takim wieku w tym żłobku będą mogły uczęszczać i przebywać. Poza tym, panie redaktorze, przede wszystkim skupiliśmy się także na poprawieniu infrastruktury drogowej. W zeszłym roku udało się kilka dróg na terenie sołectw zrealizować. Przede wszystkim w miejscowości Ludzisko, Kołudamała, Kołodziejewo, a także Góry. W 2024 roku udało się zmodernizować 10 dróg na terenie przede wszystkim miasta. No, polepszyło to jakość poruszania się po naszych drogach. Powiedzieliśmy sobie, że w tej kadencji także jest bezpieczeństwo naszych mieszkańców najważniejsze, dlatego skupiliśmy się na doświetleniu przejść dla pieszych i sukcesywnie od 2024 roku doświetlamy przejścia dla pieszych, wynosimy takie newralgiczne, bardzo niebezpieczne krzyżówki względem całego miasta, czyli przy szkołach, a także przy przechodni, są zrobione wyniesienia, duże przejścia dla pieszych, gdzie samochody muszą zwolnić nawet do 10 km na godzinę. I w tym kierunku będziemy do końca kadencji zmierzać. Mógłbym mówić wiele, co się zadziało w Janikowie, ale to są najważniejsze punkty, gdzie mogłem się odnieść w tej krótkiej wypowiedzi.
2: Jeszcze mamy kilkanaście pytań.
3: Proszę bardzo.
2: Panie burmistrzu, z czego jeszcze dzisiaj nie jest pan do końca zadowolony i co z pana perspektywy, ale też z mieszkańców, wymaga poprawy w Janikowie?
3: 6 maja 2024 roku przejąłem urząd po poprzedniku, panu Andrzeju Brzezińskim, gdzie był 34-letnim włodarzem. Jest to trudne zadanie, przejąć urząd i być jako drugim burmistrzem w gminie i mieście Janikowo. Z czym przyszło się zmierzyć? Na początku, panie redaktorze, przede wszystkim trzeba było się zmierzyć z samym samorządem. To znaczy, ja nigdy nie byłem samorządowcem. Pochodzę z firm prywatnych. Pracowałem 19 lat w firmach prywatnych i trzeba było się przede wszystkim nauczyć bycia samorządowcem. Chwilę to naprawdę czasu wymagało. Natomiast to, co nas spotkało 5 lutego 2025 roku, nie życzyłbym żadnemu włodarzowi, czy to wójtowi, czy burmistrzowi, czy prezydentowi, ponieważ wtedy dowiedzieliśmy się, że do końca lipca nastąpi hibernacja produkcji sody, a co za tym idzie, nasze miasto ma dwa podstawowe problemy, czyli brak oczyszczalni ścieków, gdzie skutkuje to przede wszystkim odbiorem ścieków w dalszym ciągu na zakład produkcyjny w Janikowie, a druga sprawa dotyczy alternatywnego źródła ciepła, czyli zapewnienia centralnego ogrzewania, źródła energii dla wszystkich wspólnot mieszkaniowych, budynków użyteczności publicznej, a także domków jednorodzinnych. Liczyliśmy, że będziemy przez 5 lat rozwijać nasze gminy, nasze miasto, natomiast w tej chwili to musimy się skupić na zapewnieniu dwóch najważniejszych czynników, żeby to miasto w ogóle funkcjonowało.
2: Panie burmistrzu, budżet gminy przekracza obecnie 117 milionów złotych. Czy Janikowo jest dziś w dobrej kondycji finansowej?
3: Janikowo, panie redaktorze, jest w dobrej kondycji finansowej. Przez 2 lata urzędowania nie wzięliśmy żadnego kredytu, natomiast w tym roku, patrząc na ilość inwestycji, które musimy zrealizować, musieliśmy podjąć uchwałę o emisji obligacji, które zabezpieczą pieniądze na wszystkie inwestycje, które muszą być wykonane do końca 2026 roku. Mogę tylko podać przykład, że w naszej gminie na 2026 rok zostały zaplanowane inwestycje na poziomie 40 milionów złotych. Nie wszystkie uda się zrealizować, ale uważam, że wszystkie inwestycje, które zostaną zakończone do końca 2026 roku, będzie to poziom około 35 milionów złotych. Patrząc na inne gminy, uważam, że tutaj mamy bardzo dużą część budżetu przeznaczoną właśnie na inwestycje, na remonty, na rozwój gminy i miasta.
2: Ile to jest mniej więcej? Tej części największej, przeznaczonej na te kluczowe inwestycje?
3: Uważam, że punkt selektywnej zbiórki odpadów, czyli wykonanie z prawdziwego zdarzenia takiego punktu przy ulicy Bolesława Prusa plus wykonanie i montaż 21 sztuk altan elektrycznych, które mają przede wszystkim zapewnić poprawę jakości segregacji wszelkich odpadów komunalnych, jest to kwota 17 milionów złotych. Do tego mamy kwotę budynku kręgielni na ponad 8 milionów złotych i budynek żłobka na ponad 7 milionów złotych. To są te główne strategiczne inwestycje, które będą w tym roku wykonane.
2: Właśnie ta kręgielnia, żłobki to są te inwestycje, które mieszkańcy odczują najbardziej przed końcem, czy to jeszcze jakieś dojdą?
3: Panie redaktorze, jeszcze na pewno dojdą, natomiast w dniu dzisiejszym nie chciałbym o tych wspólnych planach z radnymi mówić, ponieważ przede wszystkim musimy znaleźć źródło dofinansowania, bo z własnych środków nie jesteśmy w stanie tych inwestycji wykonać. Natomiast plan jest na bogato. Tylko tyle mogę zapewnić mieszkańcom.
2: Mówił pan o drogach, chodnikach, które dziś są uważane za najpilniejsze do zrealizowania.
3: Uważam, że dla mieszkańców najpilniejszą taką inwestycją wymagającą przez wszystkich mieszkańców gminy miasta Janikowo, to jest przede wszystkim poprawienie jakości wody, czyli już nie modernizacja, nie remont, a budowa nowej instalacji wodociągowej. Borykamy się z tym problemem niesamowicie. Mieszkańcy narzekają na jakość wody, przede wszystkim po wszelkich awariach, a mamy ich bardzo dużo, no bo stan infrastruktury instalacji wodociągowej jest w krytycznym stanie, ja tego nie będę ukrywał. Nawet w niektórych fragmentach gminy mamy rury azbestowe. I o tym mieszkańcy dobrze wiedzą. Dlatego też się skupiamy na tym, żeby pozyskać źródło dofinansowania na budowę nowej instalacji wodociągowej.
2: Odejdźmy na chwilę od Janikowa i przejdźmy do innych miejscowości w gminie, na przykład do Broniewic, Głogów, Staczy Kołodziejewa. Jak wygląda tam sytuacja? Inwestycjami, z drogami, z rozwojem?
3: Pan redaktor mówi już o miejscowościach sołectw. Ja powiedziałem, że 70% budżetu na wszelkiego rodzaju remonty i inwestycje będę przeznaczał dla miasta, natomiast 30% wartości budżetu będę przeznaczał na inwestycje w sołectwach. I od 2024 roku tak się dzieje. Na sołectwach przede wszystkim utwardzamy drogi gruntowe poprzez dowóz kruszywa wraz z rozplantowaniem, a także utwardzeniem. Natomiast wykonujemy także duże inwestycje drogowe, gdzie powstają nowe drogi asfaltowe, z kostki betonowej czy strylinki. Kilka takich inwestycji przez okres 2 lat zostało wykonanych, o których wcześniej wspominałem.
2: Wspominał Pan o inwestycjach, o zmianach, czy informacja o sprzedaży zakładu soli grupie K+S, który temat jest dzisiaj bardzo duży, kluczowy, który się odbił szerokim echem w przestrzeni publicznej, była dla Pana zaskoczeniem?
3: Tak, Panie redaktorze. No, dla mnie to była...
2: To jest symbol Janikowa, z głównych.
3: No, pan redaktor poruszył już teraz kwestię dla mnie bardzo ważną. Dlaczego? Bo ja zarówno w zakładzie produkcyjnym Janikowa, jak i w zakładzie produkcyjnym Inowrocław spędziłem 19 lat. Współpracowałem, realizowałem inwestycje, także remonty. Natomiast to, co spotkało nas przed długim weekendem, w pierwszym tygodniu czerwca, no, dla mnie było dużym zaskoczeniem. Uważam, że dla mieszkańców także. Natomiast po pewnych przemyśleniach, już wystudzonych emocjach, mogę powiedzieć, że ta decyzja właściciela może spowodować, że branża solna, czyli zakład produkcyjny w Janikowie, jeżeli chodzi o produkcję soli, może rozwinąć się na skalę zabezpieczającą środkową część Europy i wschodnią. Dlaczego? Bo mam zapewnienia od firmy, która sprzedaje nowemu właścicielowi, że nie mówimy tutaj w żaden sposób o ograniczeniu produkcji soli, wręcz mówimy o nowych inwestycjach, o modernizacji istniejącej infrastruktury technologicznej, jeżeli chodzi o produkcję soli. Firma K+S planuje zainwestować między 300 a 350 milionów złotych w rozwój fabryki solnej w Janikowie.
2: Przeszedł Pan płynnie do kolejnego pytania. Co te pieniądze, czyli około 350 milionów złotych, mogą realnie zmienić dla Janikowa?
3: Przede wszystkim, jeżeli będą powstawać nowe budynki na terenie przemysłowym, no będzie to skutkować przede wszystkim, że dodatkowe podatki będą wpływać do budżetu gminy. Natomiast jeżeli chodzi o modernizację infrastruktury technologicznej, spowoduje to, że w jakim stopniu na pewno będzie miało to wpływ na ograniczenie kosztów produkcji. Bo w tej chwili wiemy dobrze, że zakład produkcyjny w Janikowie posiada elektrociepłownię, gdzie są kotły miałowe, czyli materiały kopalniane, gdzie od 2029 czy 2030 roku, no tak na dobrą sprawę, koszty związane z ETS-em, czyli z emisją spalin do atmosfery, mogą tą produkcję po prostu zabić, tak? Nie będą konkurencyjni w stosunku do innych przedsiębiorstw.
2: Kemetika zapewnia, że nie będzie kolejnych zwolnień. Czy wierzy Pan w tę deklarację?
3: Wierzę w tę deklarację, ponieważ padają te słowa od prezesa całej korporacji Kemetika, pana Kamila Majczaka. Wiem, że zarząd spotkał się ze związkami zawodowymi i takie zapewnienia także zapadły. Prawdopodobnie też zostały takie zdania czy punkty wpisane w umowie przedstępnej. Ja jej osobiście nie widziałem, natomiast no, słowa są słowami i deklaracje są deklaracjami.
1: To na tyle w tym magazynie. Melo Radio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom spokojnego tygodnia i zostańcie na 98.1 FM. Zostańcie z Melo Radiem Inowrocław. Do usłyszenia.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Melo Radia Inowrocław.
1: Jakub Kozłowski, przed nami kolejny magazyn reportera. W Janikowie nie brakuje inwestycji i remontów. Które zadania udało się już zrealizować, a jakie dopiero przed mieszkańcami? O tym w rozmowie z burmistrzem Janikowa Bartłomiejem Jaszczem. Tylko w Melo Radio Inowrocław.
2: Kiedy po raz pierwszy samorząd dowiedział się o sprzedaży? To rzeczywiście był ten pierwszy tydzień czerwca, czy to
3: tak,
2: było wcześniej?
3: To był pierwszy tydzień czerwca, dosłownie przed Bożym Ciałem.
2: Coś jeszcze Pan dodaje?
3: Nie, proszę bardzo.
2: Co powiedział pan mieszkańcom, pracownikom, którzy obawiają się o swoją przyszłość w tym zakładzie?
3: Ja z pracownikami nie spotkałem się zakładu solnego, natomiast w Radzie Miasta mamy także przewodniczącego związków zawodowych. I z panem przewodniczącym związków zawodowych rozmawiałem na ten temat i też związki zawodowe dostały taką informację jeszcze od właściciela, że miejsca pracy są zapewnione. Mówimy o rozwoju, a jeżeli mówimy o rozwoju, to dla mnie jest informacja, że mówimy także o ewentualnych kolejnych zatrudnieniach, gdzie w gminie i mieście Anikowo, po tym co się stało, dla mnie osobiście jest to bardzo ważna informacja.
2: A czy firma K plus S daje większą gwarancję stabilności niż dotychczasowy właściciel?
3: Przeprowadzając te inwestycje, o których mówi zarząd Kemetiki, to uważam, że tak.
2: Jakie korzyści dla mieszkańców, no bo też wybrzmiało, może przynieść planowana inwestycja, instalacja termicznego przetwarzania, przekształcenia odpadów?
3: Panie redaktorze, patrząc na to, z czym się borykamy i patrząc na wszelkiego rodzaju koszty, przede wszystkim energii cieplnej, to mogę panu z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że paliwa kopalniane to za 3-4 lata będzie najdroższy system ogrzania wszystkich tych naszych budynków, czyli bloków, budynków użyteczności publicznej, a to są szkoły, to są przede wszystkim budynki rekreacji. Czyli węgiel będzie najdroższy, paliwa kopalniane, następnie będzie gaz, następnie będzie biomasa, a najtańszym źródłem, którym można ogrzać takie miasto jak Janikowo, będzie to energia z odpadów. Jeżeli mówimy o instalacji termicznego przetwarzania odpadów przemysłowych, 3 czerwca, zaraz po informacji medialnej, ja zorganizowałem spotkania z radnymi, które odbyło się 3 czerwca tutaj w Urzędzie Gminy, gdzie uczestnikami tego spotkania także był zarząd Kemetiki. Wspólnie przez 2 godziny temat został omówiony z inwestorem. Radni zadawali pytania i uważam, że mają już inne spojrzenie na tą inwestycję, która ma powstać w Anikowie, niż na początku to, co poszło do mediów społecznościowych, czy ukazało się w mediach. Natomiast do spotkania 3 czerwca doszło także jeszcze z sołtysami, z dyrektorami szkół, z dyrektorami, kierownikami jednostek, a także z przedsiębiorcami, czyli odbyło się 2 spotkanie z zarządem Kemetiki, gdzie tak samo najpierw była prezentacja, wysłuchanie zarządu Kemetiki. Przedsiębiorcy, sołtysi, kierownicy, dyrektorzy zadawali trudne pytania, na wszystkie udzielono odpowiedzi. Także też już inaczej patrzą na tą inwestycję. Kolejne spotkanie będą już z mieszkańcami, panie redaktorze. One będą jeszcze zaplanowane w miesiącu czerwcu. Nie jestem w stanie powiedzieć na jaki dzień, bo trwają jeszcze uzgodnienia. Natomiast w odpowiednim czasie wyjdzie informacja do mieszkańców, że takie spotkania lub takie spotkanie odbędzie się w Janikowie i ja już z tego miejsca bardzo serdecznie wszystkich mieszkańców zapraszam, bo mieszkańcy są najważniejsi, muszą wiedzieć wszystko o takiej instalacji, mogą przyjść zadać szczegółowe pytania, bo tam będzie technolog od tego typu instalacji i mam nadzieję, że po tym spotkaniu wszelkie wątpliwości zostaną wyjaśnione.
2: Zwolennicy mówią o tańszym cieple i miejscach pracy, przeciwnicy właśnie o tych kwestiach środowiskowych. Czy jest w stanie pan dzisiaj zagwarantować, że ta inwestycja będzie bezpieczna w 100% dla mieszkańców i całego miasta?
3: Przed spotkaniem jeszcze byłem trochę tak, miałem znak zapytania, może nie sceptycznie nastawiony do tej inwestycji, natomiast po spotkaniu jestem już całkowicie przekonany, że ta instalacja spełniająca przede wszystkim restrykcje unijne, krajowe, będzie bardziej bezpieczna niż to, co było produkowane w Janikowie od 1957 roku. Jest to instalacja, której uważam, że Europie tak nowoczesnej jeszcze nie powstała.
2: Jakie argumenty pana przekonały?
3: Jakie argumenty mnie przekonały? Przede wszystkim wszelkiego rodzaju zabezpieczenia, jakie będą wbudowane w cały proces produkcyjny. Od dostarczenia tych wszystkich materiałów przemysłowych do punktu ich spalania. Potem jeszcze, z tego co ja, przepraszam bardzo, wiem, jeszcze będzie ta strefa dopalania. To wszystko się będzie odbywać na zasadzie podciśnienia, czyli próżni, gdzie w innych instalacjach nie jest to stosowane. Dlatego jestem o ten aspekt bezpieczny. Natomiast jeszcze raz powtórzę, zapraszam wszystkich mieszkańców na spotkanie, które odbędzie się w czerwcu, gdzie będą mogli przyjść, zadawać pytania. Patrząc z punktu miasta, będziemy mieli tanią energię cieplną, bo mówimy przede wszystkim, aby zabezpieczyć miasto, panie redaktorze, na 30, minimum 30 lat, a maksimum 40 lat w tanie ciepło. Ta energia nie jest wpisana w tej chwili w żadne ETS-y, czyli nie będą żadne koszty narzucane przez Unię Europejską w stosunku do tego, co będzie spalane w tej instalacji, czyli tańsze ciepło popłynie do mieszkańców.
2: Na początku 2025 roku w naszym Inowrocławiu również odbywało się takie spotkania w związku z instalacją termicznego przetwarzania odpadów w Mątwach. Jeżeli na spotkaniach w Janikowie, które się odbędą jeszcze w czerwcu, jeżeli z tego co Pan mówił, mieszkańcy powiedzą, którzy z mieszkańców powiedzą, że oni nie chcą tej instalacji, to jakich właśnie argumentów użyją władze miasta, żeby ich przekonać? Albo żeby złagodzić te opinie?
3: Panie redaktorze, przede wszystkim muszą poznać to, co ma technolog do powiedzenia na temat tej instalacji, która ma powstać w Janikowie. Mieszkańcy muszą przyjść przygotowani, aby zadawać pytania. Pytania, czego się boją, no bo to jest najważniejsze. Spalarnia zawsze jest to, dla mieszkańców działa bardzo, bym powiedział, sceptycznie. Natomiast patrząc na to, co ma powstać w Janikowie, instalacja termicznego przetwarzania odpadów przemysłowych, zabezpieczona wszelkiego rodzaju instalacje, jeżeli coś by się miało wydarzyć, to uważam, że jest to bezpieczna inwestycja na terenach przemysłowych, bo ona, panie redaktorze, ma powstać na terenach przemysłowych. Tam, gdzie stoi zakład produkcyjny w Janikowie, przy zakładzie gospodarki popiołami lub przy oddziale utylizacji, tam, gdzie oddajemy nasze ścieki bytowe, to tylko w tych dwóch lokalizacjach ona może powstać. Nie ma innego miejsca i nie będzie zgody, aby powstała na terenie gminy miasta Janikowo, ze względu na to, że tam są tereny przemysłowe i tam mogą ewentualnie nowe firmy zakładać swoje działalności gospodarcze, gdzie będą czerpać przede wszystkim tanie źródło energii, a to jest bardzo ważne w dzisiejszej dobie, aby mogli otworzyć swoje działalności gospodarcze, a co za tym idzie, żeby były nowe miejsca pracy. Bo jeżeli powstanie spalarnia, to tam się pojawią nowe miejsca pracy. Wiemy dobrze, że na chwilę obecną minimum 50, a maksimum może 80. Do tego, jeżeli dojdą jeszcze inne odnogi działalności gospodarczych, to uważam, że to się nie wydarzy w ciągu 2-3 lat, ale uważam, że w ciągu 5 lat może z 200 miejsc pracy, nowych miejsc pracy w gminie mieście Janikowo być dla naszych mieszkańców. Bo dla mnie, jeszcze raz powtórzę, mieszkaniec jest najważniejszy, aby, i co jest jeszcze bardzo ważne, żeby ta młodzież, która skończy szkołę średnią, skończy studia, nie wyjeżdżała do sypialni dużych miast, tylko żeby chociaż 15 czy 20% zostało w Janikowie, bo oprócz przemysłu to będzie jeszcze turystyka i rekreacja. By już się zadziało to wcześniej, natomiast musieliśmy troszkę zmienić podejście do naszych planów, aby zabezpieczyć w miasto te w dwa newralgiczne parametry.
2: Zahaczył Pan ważny temat depopulacji. Na jakim poziomie jest teraz w Janikowie? Rzeczywiście ona jest tak duża jak w Inowrocławiu, w Pakości, bo też rozmawiamy z burmistrzem Pakości, to też to zjawisko tam występuje.
3: To ja podam przykład, że w roku ubyło nam około 150 mieszkańców. Współczynnik zgonów wynosił na poziomie chyba 146, czyli 146 zgonów mieliśmy w 2025 roku, a 64 urodzenia. I muszę tutaj pana redaktora zdziwić, że jesteśmy jedną z lepszych gmin z powiatu inowrocławskiego, jeżeli chodzi o wskaźnik, bo w innych gminach gorzej to wygląda. Natomiast na chwilę obecną mamy ponad 12 tysięcy mieszkańców. Patrząc na to, że mamy jedną szkołę w Wianikowie, trzy szkoły jeszcze w sołectwach, to na chwilę obecną widać spadek, ale nie tak drastyczny niż w innych miejscowościach. Natomiast jeżeli nie będzie pracy w Wianikowie, nie będzie nowych miejsc pracy w Wianikowie, nie będzie nowych biznesów, to faktycznie może się stać, że za 5 lat w Wianikowie będzie tylko 10 tysięcy mieszkańców, znaczy w gminie i mieście Wianikowie. Może do takiego scenariusza dojść. Osobiście życzę sobie, że jeżeli będą nowe miejsca pracy, to część dzieci po studiach, po szkołach średnich zostaną, założą swoje rodziny w naszym mieście i będzie im się tutaj mile mieszkać.
2: Panie burmistrzu, wybiegnijmy trochę w przyszłość.
3: Proszę bardzo.
2: Jakie są największe szanse rozwoju Wianikowa, powiedzmy, do 2030-31 roku, tak na 5 lat do przodu?
3: Panie redaktorze, co będzie za 5 lat, nie wiem. Natomiast co bym sobie życzył, to przede wszystkim, żeby naszą plażę, czyli mamy zbiornik jeziora Pakowskiego, aby w tym miejscu można przede wszystkim mile spędzić czas w okresie wiosennym, w okresie letnim, żeby w tym miejscu była turystyka, rekreacja. Chciałbym, żeby nasze miasto stało się takim miastem pięknym, żebyśmy przebudowali jeszcze dużo dróg wewnętrznych w mieście, gdzie chyba jak każde miasto mamy problem z ilością miejsc parkingowych. Natomiast już podjęliśmy takie działania, tworzą się projekty i chcielibyśmy jeszcze w tej kadencji przede wszystkim przebudować ulicę Ogrodową, gdzie tam jest największy problem, jeżeli chodzi o miejsca parkingowe, miejsca postojowe, ulicę Młodzieżową, ulicę Wewnętrzną, a także chcielibyśmy wykonać kilka nowych inwestycji już na terenie starego Janikowa, bo zawsze mieszkańcy mówią, że ta część za przejazdem kolejowym, czyli stare Janikowo, było pomijane. U mnie się liczą, ja traktuję mieszkańców wszystkich na równi, tyle ile pieniędzy mam w budżecie przeznaczonych na inwestycje, dzielę równomiernie. Wiadomo to, co powiedziałem, 70% miasto, 30% sołectwa, to i tak jest bardzo, bardzo dużo funduszy przeznaczonych na rozwój tego miasta, rozwój tej gminy.
2: Panie burmistrzu, zmierzamy powoli do końca. Wróćmy do tych mieszkańców. Jak by pan przekonał młodych, żeby przyjeżdżali do Wianikowa?
3: Na chwilę obecną, panie redaktorze, nie mam jeszcze argumentu. Natomiast za 3 lata te argumenty same się pojawią. Mam nadzieję, że wspólnie z radnymi uda się na koniec kadencji rozwinąć to miasto, bo cały czas mówimy o rozwoju. Będzie tutaj miejsce, aby przede wszystkim w czasie wiosennym i wakacyjnym do Wianikowa mogły przyjeżdżać przede wszystkim akademie sportowe, ponieważ już złożyliśmy do Ministerstwa Sportu i Turystyki projekt naszego stadionu do lekkiej atletyki. Taki prawdziwy stadion, żeby uprawiać, żeby dzieci, czy młodzież, czy nawet osoby czynnie pracujące, ale nawet i seniorzy, mogły uprawiać sport.
1: To na tyle w tym magazynie. Melo Radio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom spokojnego tygodnia i zostańcie na 98.1 FM.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Melo Radia Inowrocław.
1: Jakub Kozłowski, przed Wami magazyn reportera. Budowa zakładu termicznego przekształcania odpadów to temat, którym dziś żyje całe Wianikowo. Jak ten temat wygląda z bliska i co już udało się ustalić? O tym więcej burmistrz Bartłomiej Jaszcz. Tylko w Melo Radio Inowrocław.
3: 3 czerwca doszło także jeszcze z sołtysami, z dyrektorami szkół, z dyrektorami, kierownikami jednostek, a także z przedsiębiorcami. Czyli odbyło się drugie spotkanie z zarządem Kemetiki, gdzie tak samo. Najpierw była prezentacja, wysłuchanie zarządu Kemetiki. Przedsiębiorcy, sołtysi, kierownicy, dyrektorzy zadawali trudne pytania, na wszystkie udzielono odpowiedzi. Także też już inaczej patrzą na tą inwestycję. Kolejne spotkanie będą już z mieszkańcami, panie redaktorze. One będą jeszcze zaplanowane w miesiącu czerwcu. Nie jestem w stanie powiedzieć na jaki dzień, bo trwają jeszcze uzgodnienia. Natomiast w odpowiednim czasie wyjdzie informacja do mieszkańców, że takie spotkania lub takie spotkanie odbędzie się w Janikowie i ja już z tego miejsca bardzo serdecznie wszystkich mieszkańców zapraszam, bo mieszkańcy są najważniejsi, muszą wiedzieć wszystko o takiej instalacji, mogą przyjść zadać szczegółowe pytania, bo tam będzie technolog od tego typu instalacji i mam nadzieję, że po tym spotkaniu wszelkie wątpliwości zostaną wyjaśnione.
2: Zwolennicy mówią o tańszym cieple i miejscach pracy, przeciwnicy właśnie o tych kwestiach środowiskowych. Czy jest w stanie Pan dzisiaj zagwarantować, że ta inwestycja będzie bezpieczna w 100% dla mieszkańców i całego miasta?
3: Przed spotkaniem jeszcze byłem trochę tak, miałem znak zapytania, może nie sceptycznie nastawiony do tej inwestycji, natomiast po spotkaniu jestem już całkowicie przekonany, że ta instalacja spełniająca przede wszystkim restrykcje unijne, krajowe, będzie bardziej bezpieczna niż to, co było produkowane w Janikowie od 1957 roku. Jest to instalacja, której uważam, że Europie tak nowoczesnej jeszcze nie powstała.
2: Jakie argumenty Pana przekonały?
3: Jakie argumenty mnie przekonały? Przede wszystkim wszelkiego rodzaju zabezpieczenia, jakie będą wbudowane w cały proces produkcyjny. Od dostarczenia tych wszystkich materiałów przemysłowych do punktu ich spalania, potem jeszcze z tego co ja, przepraszam bardzo, wiem, jeszcze będzie ta strefa dopalania, to wszystko się będzie odbywać na zasadzie podciśnienia, czyli próżni, gdzie w innych instalacjach nie jest to stosowane. Dlatego jestem o ten aspekt bezpieczny, natomiast jeszcze raz powtórzę, zapraszam wszystkich mieszkańców na spotkanie, które odbędzie się w czerwcu, gdzie będą mogli przyjść, zadawać pytania. Patrząc z punktu miasta, będziemy mieli tanią energię cieplną, bo mówimy przede wszystkim, aby zabezpieczyć miasto, panie redaktorze, na minimum 30 lat, a maksimum 40 lat w tanie ciepło. Ta energia nie jest wpisana w tej chwili w żadne ETS-y, czyli nie będą żadne koszty narzucane przez Unię Europejską w stosunku do tego, co będzie spalane w tej instalacji, czyli tańsze ciepło popłynie do mieszkańców.
2: Na początku 2025 roku w naszym Inowrocławiu również odbywały się takie spotkania w związku z instalacją termicznego przetwarzania odpadów w Montfach. Jeżeli na spotkaniach w Janikowie, które się odbędą jeszcze w czerwcu, jeżeli z tego co Pan mówił, mieszkańcy powiedzą, któryś z mieszkańców powiedzą, że oni nie chcą tej instalacji, to jakich właśnie argumentów użyją władze miasta, żeby ich przekonać? Albo żeby złagodzić tę opinię?
3: Panie redaktorze, przede wszystkim muszą poznać to, co ma technolog do powiedzenia na temat tej instalacji, która ma powstać w Janikowie. Mieszkańcy muszą przyjść przygotowani, aby zadawać pytania. Pytania, czego się boją, no bo to jest najważniejsze. Spalarnia zawsze jest to, dla mieszkańców działa bardzo, bym powiedział, sceptycznie. Natomiast patrząc na to, co ma powstać w Janikowie, instalacja termicznego przetwarzania odpadów przemysłowych, zabezpieczona wszelkiego rodzaju instalacje, jeżeli coś by się miało wydarzyć, to uważam, że jest to bezpieczna inwestycja na terenach przemysłowych, bo ona, panie redaktorze, ma powstać na terenach przemysłowych. Tam, gdzie stoi zakład produkcyjny w Janikowie, przy zakładzie gospodarki popiołami lub przy oddziale utylizacji, tam, gdzie oddajemy nasze ścieki bytowe, to tylko w tych dwóch lokalizacjach ona może powstać. Nie ma innego miejsca i nie będzie zgody, aby powstała na terenie gminy miasta Janikowo, ze względu na to, że tam są tereny przemysłowe i tam mogą ewentualnie nowe firmy zakładać swoje działalności gospodarcze, gdzie będą czerpać przede wszystkim tanie źródło energii, a to jest bardzo ważne w dzisiejszej dobie, aby mogli otworzyć swoje działalności gospodarcze, a co za tym idzie, żeby były nowe miejsca pracy. Bo jeżeli powstanie spalarnia, to tam się pojawią nowe miejsca pracy. Wiemy dobrze, że na chwilę obecną minimum 50, a maksimum może 80. Do tego, jeżeli dojdą jeszcze inne odnogi działalności gospodarczych, to uważam, że To się nie wydarzy w ciągu 2-3 lat, ale uważam, że w ciągu 5 lat może z 200 miejsc pracy, nowych miejsc pracy w gminie Mieścianikowo być dla naszych mieszkańców. Bo dla mnie, jeszcze raz powtórzę, mieszkaniec jest najważniejszy, aby, i co jest jeszcze bardzo ważne, żeby ta młodzież, która skończy szkołę średnią, skończy studia, nie wyjeżdżała do sypialni dużych miast, tylko żeby chociaż 15 czy 20% zostało w Janikowie, bo oprócz przemysłu to będzie jeszcze turystyka i rekreacja. By już się zadziało to wcześniej, natomiast musieliśmy troszkę zmienić podejście do naszych planów, aby zabezpieczyć w miasto te w dwa newralgiczne parametry.
2: Zahaczył Pan ważny temat depopulacji. Na jakim poziomie jest teraz w Janikowie? Rzeczywiście ona jest tak duża jak w Inowrocławiu, w Pakości, bo też rozmawiamy z burmistrzem Pakości, to też to zjawisko tam występuje.
3: To ja podam przykład, że w roku ubyło nam około 150 mieszkańców. Współczynnik zgonów wynosił na poziomie chyba 146, czyli 146 zgonów mieliśmy w 2025 roku, a 64 urodzenia. I muszę tutaj pana redaktora zdziwić, że jesteśmy jedną z lepszych gmin z powiatu inowrocławskiego, jeżeli chodzi o wskaźnik, bo w innych gminach gorzej to wygląda. Natomiast na chwilę obecną mamy ponad 12 tysięcy mieszkańców. Patrząc na to, że mamy jedną szkołę w Janikowie, trzy szkoły jeszcze w sołectwach, to na chwilę obecną widać spadek, ale nie tak drastyczny niż w innych miejscowościach. Natomiast jeżeli nie będzie pracy w Janikowie, nie będzie nowych miejsc pracy w Janikowie, nie będzie nowych biznesów, to faktycznie może się stać, że za 5 lat w Janikowie będzie tylko 10 tysięcy mieszkańców, znaczy w gminie i mieście Janikowie. Może do takiego scenariusza dojść. Osobiście życzę sobie, że jeżeli będą nowe miejsca pracy, to część dzieci po studiach, po szkołach średnich zostaną, założą swoje rodziny w naszym mieście i będzie im się tutaj mile mieszkać.
2: Panie burmistrzu, wybiegnijmy trochę w przyszłość.
3: Proszę bardzo.
2: Jakie są największe szanse rozwojowe Janikowa, powiedzmy, do 2030-31 roku, tak na 5 lat do przodu?
3: Panie redaktorze, co będzie za 5 lat, nie wiem. Natomiast co bym sobie życzył, to przede wszystkim, żeby naszą plażę, czyli mamy zbiornik jeziora Pakowskiego, aby w tym miejscu można przede wszystkim mile spędzić czas w okresie wiosennym, w okresie letnim, żeby w tym miejscu była turystyka, rekreacja. Chciałbym, żeby nasze miasto stało się takim miastem pięknym, żebyśmy przebudowali jeszcze dużo dróg wewnętrznych w mieście, gdzie chyba jak każde miasto mamy problem z ilością miejsc parkingowych. Natomiast już podjęliśmy takie działania, tworzą się projekty i chcielibyśmy jeszcze w tej kadencji przede wszystkim przebudować ulicę Ogrodową, gdzie tam jest największy problem, jeżeli chodzi o miejsca parkingowe, miejsca postojowe, ulicę Młodzieżową, ulicę Wewnętrzną, a także chcielibyśmy wykonać kilka nowych inwestycji już na terenie starego Janikowa, bo zawsze mieszkańcy mówią, że ta część za przejazdem kolejowym, czyli stare Janikowo, było pomijane. U mnie się liczą, ja traktuję mieszkańców wszystkich na równi, tyle ile pieniędzy mam w budżecie przeznaczonych na inwestycje, dzielę równomiernie. Wiadomo to, co powiedziałem, 70% miasto, 30% sołectwa, to i tak jest bardzo, bardzo dużo funduszy przeznaczonych na rozwój tego miasta, rozwój tej gminy.
2: Panie burmistrzu, zmierzamy powoli do końca. Wróćmy do tych mieszkańców. Jak by pan przekonał młodych, żeby przyjeżdżali do Janikowa?
3: Na chwilę obecną, panie redaktorze, nie mam jeszcze argumentów. Natomiast za 3 lata te argumenty same się pojawią. Mam nadzieję, że wspólnie z radnymi uda się na koniec kadencji rozwinąć to miasto, bo cały czas mówimy o rozwoju, że będzie tutaj miejsce, aby przede wszystkim w czasie wiosennym i wakacyjnym do Janikowa mogły przyjeżdżać przede wszystkim akademie sportowe, ponieważ już złożyliśmy do Ministerstwa Sportu i Turystyki projekt naszego stadionu do lekkiej atletyki. Taki prawdziwy stadion, żeby uprawiać, żeby dzieci czy młodzież, czy nawet osoby czynnie pracujące, ale nawet i seniorzy mogły uprawiać sport. Chcielibyśmy przyciągnąć tutaj akademie piłkarskie, akademie sportowe, zabezpieczyć ich miejsca, gdzie mogą przede wszystkim spędzić czas, czyli kręgielnia, czyli coś, co jeszcze mamy w planach, oczywiście dzisiaj nie powiem, to co powinno powstać przy plaży, ale musimy przede wszystkim zabezpieczyć w miejsca noclegowe, bo na chwilę obecną głównym problemem, aby takie zespoły czy akademie mogły przyjeżdżać do Nikowa, to są miejsca noclegowe.
2: Sezon wakacyjny w pełni, imprezy, wydarzenia, co się szykuje w Nikowie? No dnia Nikowa, ale coś jeszcze?
3: Panie redaktorze, jesteśmy przed sezonem wakacyjnym, to prawda. 3-4 lipca będą odbywać się Dni Janikowa, gdzie już wszystkich mieszkańców bardzo serdecznie zapraszam. 3 lipca będziemy mieli zespół Cleo o godzinie 21. 4 lipca o godzinie 18 Long & Junior. I później będziemy mieli jeszcze dwóch wyśmienitych DJ-ów, którzy poprowadzą już imprezy taneczne. Natomiast w sierpniu zawsze na albo przedostatni weekend sierpnia lub w ostatni weekend sierpnia, w sobotę, w tym roku będzie w ostatni weekend sierpnia, 29, będą nasze dożynki gminne w miejscowości Sosnowiec. Także przez okres wakacyjny te dwie główne imprezy odbędą się w Janikowie, ale oprócz tego nasz miejsko-gminny ośrodek kultury czy ośrodek sportu i rekreacji w Janikowie takie mniejsze eventy także będzie organizował dla wszystkich grup społecznych, może w ten sposób powiem.
2: Panie burmistrzu, tak na zakończenie kilka słów do naszych słuchaczy, odbiorców, co bym chciał przekazać mieszkańcom.
3: Panie redaktorze, co ja bym chciał przekazać mieszkańcom? Chciałbym przekazać przede wszystkim, że ja jako burmistrz wspólnie z radnymi robimy wszystko, aby zapewnić byt naszemu miastu. Aby zapewnić przede wszystkim rozwój gospodarczy w strefie przemysłowej. Życzyłbym mieszkańcom, aby za niekrótki okres, bo niby 3 lata to ktoś powie, oj, dopiero za 3 lata. Ale ja uważam, że to jest niekrótki okres, aby pojawiły się dużo nowych miejsc pracy, bo wiem, że mieszkańcy Janikowa szukają tej pracy, odwiedzają mnie. Ale problem pracy to jest całego powiatu inowrocławskiego, bo mamy na chwilę obecną 12,5% stopę bezrobocia w powiecie inowrocławskim. Natomiast mam nadzieję i zrobimy wszystko, aby bynajmniej naszym mieszkańcom z gminy i miasta Janikowo żyło się lepiej, żeby mile mogli spędzać czas, czy to na terenach przy plaży, czy to w naszych budynkach kręgielni, czy na hali widowiskowo-sportowej, czy na basenie. Tego Wam serdecznie wszystkim mieszkańcom życzę.
2: A moim rozmówcą był burmistrz Janikowa, pan Bartłomiej Jasz. Dziękuję, panie burmistrzu.
3: Dziękuję, panie redaktorze.
1: To na tyle w tym magazynie. Melo Radio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom spokojnego tygodnia i zostańcie na 98.1 FM.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Melo Radia Inowrocław.
1: Jakub Kozłowski, przed nami kolejny magazyn reportera. Samorządowcy i mieszkańcy zwracają uwagę na problem wykluczenia komunikacyjnego Inowrocławia. O sytuacji dotyczącej połączeń drogowych rozmawiano podczas konferencji prasowej w Urzędzie Miasta. Co udało się ustalić? Posłuchajcie sami.
4: Inowrocław ma się rozwijać, powiat inowrocławski ma się rozwijać i droga musi w najbliższym czasie do Inowrocławia powstać. Chcemy zachęcić mieszkańców, chcemy zachęcić przedsiębiorców, rozmawiamy również z inwestorami, którzy są również zainteresowani takim właśnie protestem, bo wielokrotnie podkreślają, że dla nich logistyka jest najważniejsza i jeśli taka logistyka w najbliższym czasie, w najbliższych latach pojawiłaby się, kolokwialnie mówiąc, w kierunku Inowrocławia, to są w stanie również inwestować tutaj pieniądze. To, co powiedziałem na wstępie, to nasza wspólna sprawa, to nie jest sprawa mieszkańców Inowrocławia, to nie jest sprawa Inowrocławia, to jest sprawa naszego całego regionu, aby powiat inowrocławski, aby wszystkie gminy ościenne, aby samorządy, które z nami konkretnie sąsiadują i z miastem Inowrocław, miały dostęp do drogi szybkiego ruchu. Mówimy to nie tylko o projekcie Via Pomerania, który tak naprawdę w naszej ocenie w tej chwili umarł, ale mówimy również o koncepcji konsultowanej również z marszałkiem województwa kujawsko-pomorskiego, czyli drodze S15, która też w zamyśle gdzieś jest. Zresztą za naszymi plecami macie Państwo tutaj również pewne wizualizacje. To stwarza przestrzeń, to stwarza nam wielkie możliwości i jeśli nie będziemy słyszalni, nie będziemy postrzegani poważnie w Warszawie, nikt nas nie będzie brał pod uwagę na mapie drogowej naszego kraju. Nie rozwiniemy naszego regionu, nie rozwiniemy naszego powiatu, naszego miasta, jeśli nie będzie dobrze ono skomunikowane z drogami szybkiego ruchu. Przypomnę jeszcze raz, 5 miast w województwie kujawsko-pomorskim, 5 miast prezydenckich, tylko Inowrocław poza zasięgiem drogi szybkiego ruchu. Mówimy tutaj o autostradzie, mówimy tutaj o drodze ekspresowej, czy w ogóle jakiejkolwiek drodze, która pozwoliłaby przemieszczać się zdecydowanie szybciej. Liczyliśmy na to, że projekt Via Pomerania, przy tym projekcie będziemy mogli skorzystać ze względu na charakter obronny tej drogi, co wielokrotnie było podkreślane. Ja przypomnę też, że w roku już 24 jesienią skierowałem pismo do prośbę o uwzględnienie tych naszych potrzeb do premiera Donalda Tuska. No niestety tutaj nie było oczekiwanego oddźwięku. Wielokrotnie też spotykaliśmy się na poziomie samorządu, ale też i z osobami decyzyjnymi, bo przecież gościliśmy tutaj m.in. też premiera Kosiniaka-Kamysza, który w bazie w Latkowie też mówił o tym, że jest to bardzo ważna inwestycja, która faktycznie w jego ocenie również powinna być minimalnie chociaż przedłużona do Inowrocławia, a może i dalej. No przypomnę, że na naszym terenie funkcjonują jednostki wojskowe, mamy przecież strategiczne magazyny paliw. Powtarzamy to faktycznie cały czas i to są argumenty, które powinny przemawiać do osób decyzyjnych, żeby brać nas pod uwagę, jeśli chodzi o charakter obronny Via Pomerania. No niestety nie ma tutaj odzewu. Oczywiście będziemy kierowali zaproszenia do tego protestu również do naszych parlamentarzystów z naszego okręgu, z naszego również miasta, którzy w pewnym czasie podejmowali pewnego rodzaju działania. W tej chwili tych działań jakby tutaj nie widzimy, albo one są w jakiś sposób ograniczone. Ja przypomnę również, że pan senator Ryszard Brejza w 25 roku, bodajże już w styczniu albo w lutym, zapowiedział, że to już jest tak naprawdę wszystko na tyle załatwione, że będziemy mogli się cieszyć niedługo drogą do Inowrocławia. W tej chwili jakby ten temat został mocno wyciszony. Jeszcze raz podkreślam, proszę absolutnie nie traktować mojej wypowiedzi ani moich zaraz tutaj gości jako jakiegokolwiek apelu politycznego. Walczymy poza polityką, ponad wszelkimi podziałami o to, żeby Inowrocław i powiat inowrocławski rozwijał się w dobrym kierunku. Tak jak na razie możemy tylko pozazdrościć na przykład Grudziądzowi, Włocławkowi czy innym miastom, które również w naszym województwie się znajdują. I taki proces chcemy zorganizować w Warszawie. Prawdopodobnie mogę powiedzieć datę już konkretną. To jest chyba 17 września. Nie chciałbym tutaj przekłamać, ale... Przepraszam, 16 września, tak? Od 16 chyba do 16, 17, 18 wiemy, że jest posiedzenie Sejmu. Chcielibyśmy właśnie w tych dniach zaakcentować swoją obecność w Warszawie. Oczywiście też przekazując odpowiednią petycję na ręce pana premiera. No i też chcielibyśmy i oczekujemy wszelkiego możliwego wsparcia naszych parlamentarzystów, nie tylko z Inowrocławia, ale z naszego całego okręgu, z różnych opcji politycznych. Tak jak powiedziałem, tutaj powinniśmy się przede wszystkim zjednoczyć i żeby faktycznie Inowrocław w najbliższych latach brany był pod uwagę, jeśli chodzi o rozwiązania drogowe, abyśmy mogli przede wszystkim rozwijać nasz region. Panie starosto, myślę, że kilka słów również.
5: Nie wiem, czy to są mikrofony kierunkowe, ale zaraz. Szanowni Państwo, przede wszystkim to bardzo istotne jest to, że po pierwsze, zostaliśmy wybrani przez naszych wyborców, przez mieszkańców powiatu, przez mieszkańców miasta. Zostaliśmy wybrani na radnych, tutaj prezydent został wybrany, czy też my tutaj zasiedliśmy w zarządzie powiatu, ale to tylko i wyłącznie dzięki temu, że po prostu mieszkańcy na nas zagłosowali. To samo dotyczy strony politycznej. Również zostali wybrani Państwo, jeżeli chodzi no, ten sam od tych samych przez tych samych obywateli, może w innych okręgach wyborczych. I musimy zachować wszyscy bardzo fair wobec naszych wyborców i musimy po prostu o ich sprawy cały czas zabiegać, bo oni są tutaj w tym wszystkim podmiotem. Mieszkańcy naszego powiatu czy też miasta są podmiotem tej dyskusji. Pierwsza sprawa to taki naturalny przebieg autostrady A1 powinien przebiegać między Bydgoszczą a Toruniem i Inowrocław byłby naturalnie już blisko autostrady i pewnie już by był inny etap rozwoju naszego miasta, naszego regionu, tak jak to się dzieje w innych miastach, ponieważ bliskość dróg ekspresowych i autostrad decyduje bardzo mocno o rozwoju, o logistyce. Duże firmy przychodzą, jak mają zapewnione między innymi dostęp ułatwiony do komunikacji. Widzimy również, że na razie starania tej strony politycznej nie przyniosły takiego efektu, jakiego oczekiwaliśmy, ponieważ nie ma konkretów. Widzimy artykuły, widzimy zdjęcia i też tutaj popieramy prezydenta, widzimy, że bez protestu społecznego nie pójdziemy do przodu. Nie będzie po prostu progresu. Sam uczestniczyłem jeszcze w protestach odnośnie obwodnicy i pamiętam, że ta obwodnica miała być takim... Zadanie tej obwodnicy miało być takie, że miała to być zachęta do połączenia się z tą obwodnicą. I ta zachęta została zrobiona, jednak widzimy, że po prostu nikt z tej zachęty jak na razie nie korzysta. Powiat robi z gminami, jeżeli chodzi o budowę dróg, mamy bardzo dobry kontakt. Planujemy remonty powiatowych na terenach każdej gminy.

0: sportowcami, czy musimy po prostu tutaj się zjednoczyć te siły i na pewno będę chciał jechać na ten protest i musimy zrobić wszystko, żeby on był skuteczny. Nasi mieszkańcy muszą też sobie zdać sprawę z tego, że muszą się włączyć do tych protestów, ponieważ jeżeli nie będziemy mieli wsparcia mieszkańców, pojadą tylko samorządowcy, to jest za mało. Dlatego też apeluję, żebyśmy wszyscy się jednoczyli wokół tej jednej wspólnej sprawy, żeby poprawić warunki przede wszystkim gospodarcze i drogi w tej chwili to jest okno na świat. I musimy te okna otworzyć jak najszerzej. Dziękuję bardzo.
1: Szanowni Państwo, to co powiedział pan starosta, tak naprawdę walczymy o naszą przyszłość. Bez barw politycznych jesteśmy w stanie na pewno dużo zdziałać. Uważam, że powołanie takiego komitetu, na pewno też będziemy Państwa informować o ewentualnych osobach, które będą odpowiedzialne czy to z ramienia powiatu czy miasta. Tam, gdzie ewentualnie mieszkańcy mogliby się zgłaszać, czy chęć udziału w takim proteście, czy ewentualnie chęć udziału w organizacji tego protestu. W najbliższym czasie na pewno Państwa o tym też poinformujemy. Natomiast za Państwa pośrednictwem bardzo też chcieliśmy tutaj z tego miejsca prosić, żeby faktycznie ten temat był cały czas dla Państwa też aktualny. Żebyśmy dla tego naszego wspólnego dobra zrobili wszystko, co się da, aby ktoś o Inowrocławiu zaczął faktycznie myśleć, ktoś o powiecie inowrocławskim zaczął faktycznie myśleć. W najbliższych dniach też na pewno podejmę tutaj, pewnie też przy współpracy z panem starostą, ewentualnie panią starostą, rozmowy z poszczególnymi samorządami sąsiednimi naszymi, którym też musi na tym zależeć. Na pewno zależy, bo przecież w takich rozmowach nieoficjalnych o tym bardzo często rozmawiamy. I też liczę na to, że samorządy ościenne się w tą naszą akcję też włączą, że włączą się też mieszkańcy ościennych samorządów, bo to jest nasze wspólne dobro. Tak jak powiedziałem, no jesteśmy otoczeni dookoła po kilkadziesiąt kilometrów, stąd drogami szybkiego ruchu, a bezpośrednio nie możemy w tej mapie drogowej tych dróg szybkiego ruchu uczestniczyć. To jest dla nas w tej chwili no, bardzo, bardzo dużym problemem, jeśli chodzi o rozwój naszego regionu. Także mam nadzieję, że wszyscy to dobrze odbiorą, dobrze zrozumieją i spotkamy się tego 16 września w Warszawie.
0: A też do Państwa dziennikarzy, żebyście Państwo po prostu się włączyli i nam również pomogli, bo też jesteście mieszkańcami.
1: Tak jest. To jest bardzo, bardzo ważne. Mam nadzieję, że tak jak powiedziałem przed chwilą, spotkamy się wszyscy w Warszawie 16 września na proteście, który ma mieć charakter pokojowy, ma mieć charakter pozapolityczny, podkreślam po raz kolejny, który ma nam w konsekwencji na koniec dnia przynieść drogę, która nam trochę otworzy okno na świat. Mam nadzieję, że...
0: Oczywiście rozumiem, że zapraszamy też tą stronę polityczną.
1: Oczywiście, jak powiedziałem wcześniej, będziemy rozmawiać, będziemy też zapraszać. Jeśli będziemy w Warszawie, akurat zamierzamy być w Warszawie na proteście w momencie, kiedy będzie też posiedzenie Sejmu, to też liczymy na wsparcie naszych parlamentarzystów obecnych wtedy we wrześniu również w Warszawie na posiedzeniu. No mam nadzieję, że tak jak powiedziałem wcześniej, wszelkie możliwe granice polityczne zostaną tutaj złamane, ponieważ dla wspólnego naszego dobra chcemy drogi dla Inowrocławia, chcemy drogi dla powiatu inowrocławskiego. Liczymy też, tak jak pan starosta zauważył po raz kolejny, na Państwa skuteczną pomoc również medialną dla naszego wspólnego dobra, dla mieszkańców. Z naszej strony to wszystko. Jeśli Państwo macie jakieś pytania, to oczywiście jesteśmy do dyspozycji. Dla nas kluczową datą taką jest 16 września. Od dzisiaj zaczynamy pracę nad organizacją tego przedsięwzięcia, tego protestu. No i zachęcamy jeszcze raz wszystkich mieszkańców, przedsiębiorców, wszystkie osoby, którym zależy na rozwoju naszego regionu. Również środowiska uzdrowiskowe zachęcamy, bo to przecież też nasi godni przedsiębiorcy, którzy też mają pewnego rodzaju problemy. Iść szeroką ławą do Warszawy, żeby pokazać tą pozytywną moc i żeby być słyszalnym w kontekście tego wykluczenia komunikacyjnego. Mam nadzieję, że to się w niedalekiej przyszłości zmieni, ale to jest nasza rola, żebyśmy o to zawalczyli. To na

0: Tyle w tym magazynie. Melo Radio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom spokojnego tygodnia i zostańcie na 98.1 FM.
1: To jest tydzień. To jest tydzień.

0: to promocja.
1: Są słowa, które w każdym języku brzmią tak samo. Słowa, które znaczą tylko jedno. Impreza! I ja was właśnie na takie weekendowe tyryty zapraszam. W soboty i niedzielę od 10:00. Weekendowe Melo, pokaz strzała.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
3: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
2: Doskonale, kupujemy.
4: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Codziennie tysiące mieszkańców miasta i powiatu inowrocławskiego zaczynają swój dzień na KI24 Info. To nie przypadek. Wszystko masz pod jednym adresem. KI24

0: portalem KI24info.
1: Hello, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
0: O reklamie. Melo Radio Inowrocław. Słuchaj na 98.1 FM. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Melo Radia Inowrocław.
4: Jakub Kozłowski, przed Wami magazyn reportera. Dzisiaj w naszym radiu gościmy Jacka Jabłońskiego, prezesa Inopool oraz promotora bilarda w Inowrocławiu. Opowiedział nam, jak wygląda rozwój tej dyscypliny w mieście i jak wiele osób zaczęło grać. Co jeszcze nam zdradził? Posłuchajcie sami. Tylko w Melo Radio Inowrocław.
5: Dzień dobry, Jakub Kozłowski, Melo Radio Inowrocław, a wraz ze mną wyjątkowy gość, prezes Inopool Inowrocław, pan Jacek Jabłoński. Dzień dobry, panie prezesie.
6: Dzień dobry, witam słuchaczy, witam pana.
5: Panie prezesie, pierwsze pytanie na początek. Jako miłośnik bilarda nie mogę tutaj nie pokusić się o pytanie, jak powstał klub Inopool i skąd wziął się pomysł na rozwijanie właśnie tego sportu w Inowrocławiu?
6: Klub Inopool to nie klub właściwie, to stowarzyszenie Inopool w Inowrocławiu. Powstał w 2018 roku w lutym. Spotkało się kilku pasjonatów bilarda, od lat grających w bilard. Po prostu postanowiliśmy iść troszeczkę naprzód. Były różne turnieje, spotykaliśmy się na grze wspólnej, generalnie w kręgielni inowrocławskiej, bo tylko tutaj mamy warunki do gry. No i pomysł między nami, który już tam jakiś czas rósł, że tak powiem, w nas, żeby stworzyć stowarzyszenie, żeby to zalegalizować, żeby podziałać tak prężniej. I w 2018 roku doszło do skutku, zarejestrowaliśmy się jako stowarzyszenie zwykłe Inopool. No i do dzisiaj dnia działamy.
5: Jak wyglądał początek działalności? Ile osób sympatyzowało ze stowarzyszeniem?
6: Na początku generalnie to była grupa osób, założycieli, gdzieś 10-11 osób, jakoś tak to liczyło, pamiętam, jak to zakładaliśmy. W tej chwili jest 19 członków takich stałych, gdzie opłacamy sobie składki, z tych składek się utrzymujemy. Ale graczy było więcej, więc graczy de facto w Inowrocławiu jest bardzo dużo. Wtedy też było gdzieś tam 30-40 może graczy, ale nie każdy chciał przystąpić, nie każdy chciał się, że tak powiem, bawić w to.
5: Jakie są dziś największe osiągnięcia Inopool na poziomie lokalnym i ogólnopolskim?
6: No takie spore. Generalnie rzecz biorąc od 2018 roku, że tak powiem, tutaj na miejscu, znaczy my wcześniej już organizowaliśmy różne turnieje. Ale nie było to pod egidą stowarzyszenia. Ale jako teraz stowarzyszenie, czyli od 2018 roku, organizujemy cykl Grand Prix Inowrocław. Jest to cykl taki 12 turniejów co roku cyklicznie, czyli od 7 lat te turnieje się odbywają już pod egidą stowarzyszenia. Oprócz tego gramy różne turnieje inne, gramy eliminację Mistrzostw Polski Amatorów. Zawodnicy najlepsi z tego cyklu, 5 takich turniejów jest tutaj w Inowrocławiu organizowanych przez Polski Związek Bilardowy za pozwoleniem Polskiego Związku Bilardowego. No i najlepszych 8 zawodników, 6-8 zależy w danym roku ile mamy miejsc, jedzie do Łodzi na finał Mistrzostw Polski Amatorów. Jest to największa impreza w Europie amatorska. Nie są tam zawodowcy, tam nie mogą grać zawodnicy z pierwszej ligi na przykład lub z kadry Polski, ale jest to taka naprawdę elita i bardzo dobrze bilardziści, nie tylko z Polski, ale też no, z krajów takich jak Słowacja, Litwa i w ogóle. Nie? I my cieszymy się, bo możemy organizować eliminację Mistrzostw Polski w regionie tutaj Kujaw. Klubów bilardowych w Polsce zgłoszonych do tych eliminacji jest chyba 36-38 w tej granicy. My jesteśmy jednym z tych klubów. Jako stowarzyszenie możemy to organizować, nie? Następnie co? No, przez te 7 lat istniała szkółka bilardowa dla dzieci. Wychowaliśmy kilku tam jakichś adeptów gry. Turnieje Mistrzostwa Inowrocławia co roku cyklicznie, czyli 7 lat z rzędu Mistrzostwa Inowrocławia pod patronatem pana prezydenta miasta zazwyczaj i 4 turnieje były Mistrzostwa Powiatu. W odmianę 8-9 bil to są najbardziej popularne odmiany w bilardzie, to organizujemy. No oczywiście no, przyciągamy rzesze miłośników, tak? Zmieniają się bilardziści. Jedni grali, że tak powiem, w latach tam 90. Ja też tak zaczynałem dawno, dawno temu. I potem 10-15 lat nie mieli kija w ręku. Ale wracają, grają, szukają jakiejś tam trochę rozrywki, trochę sportu. I to jest miłe, że przez to, że my działamy, jesteśmy troszeczkę bardziej widoczni, jako stowarzyszenie, jako to, no to przychodzą, pytają, dzwonią. No i to nas cieszy, tak? No nas cieszy, że że jest jakiś tam rozwój. Jest rozwój, są turnieje, zapraszam na te turnieje. No jest to odmiana 9 bil w tym momencie. Gramy w 8 i 9 bil, wtedy były odmiany najbardziej popularne. No, 9 bil, że tak powiem, jest to troszeczkę do 4 wygranych. Czasami ta partia układa się losowo, bo jest tam w tej akurat grze może przypadkowo można wbić 9 i powoduje to wygranie partii, nie meczu, ale partii, 4 partie trzeba wygrać, żeby zakończyć dany mecz, więc tutaj jest trochę przypadkowości na tym naszym poziomie jest.
5: Czyli można powiedzieć grafik napięty na najbliższe tygodnie, miesiące?
6: No tak, bo te turnieje bilardowe, Grand Prix Pool Billard Inowrocław generalnie to jest średnio co 3 tygodnie. Czyli co 3 tygodnie odbywają się, w okresie letnim nie gramy, czyli w okresie zaczynamy jesieni, koniec września zaczynamy ten cykl, 12 turniejów, a w międzyczasie zaczynamy w ogóle sezon mistrzostwami Inowrocławia Pool Billard, odmianę 8 bil, która była we wrześniu i generalnie rzecz biorąc jesteśmy zadowoleni z tych zawodów.
5: A skąd u pana wzięło się zamiłowanie do bilarda? Bo wiadomo, to jest, można powiedzieć, swego rodzaju powołanie. To jest dżentelmeński sport. Nie każdy ma cierpliwość, nie każdy to lubi. Też trzeba ćwiczyć, bo to są różne techniki. Odbijanie od band, wbijanie do sąsiedniej łuzy, do przeciwległej łuzy. Jak to wygląda u pana?
6: No, ponad 30 lat temu generalnie bilard w Inowrocławiu zaczął tutaj po prostu raczkować. Był taki klub bilardowy na ulicy Konopnickiej, blisko mojego liceum, mojej ukochanej Konopy.
5: Też byłem absolwentem.
6: No dokładnie. I tam ci gracze i ci młodzi, i my wszyscy młodzi, ja aczkolwiek byłem absolwentem, czyli nie chodziłem jeszcze, ale tam się uczyliśmy wszyscy grać. Ja jestem samoukiem, czyli sam się uczyłem, wszystko musiałem podglądać gdzieś tam. Nie było takich materiałów jak teraz, nie było treningów. Ja nigdy, że tak powiem, nie trenowałem, nie poświęcałem, że taki prawdziwy trening bilardowy, kilkugodzinny, no naprawdę, to trzeba mieć wytrzymałość i taką pokorę i w ogóle. Ale wielu graczy jest takich jak ja, właśnie tych starszych, którzy sami się uczyliśmy, sami między sobą. I potem się zaczęło właśnie gra troszeczkę z Bydgoszczy, graczy zaczęli przyjeżdżać z Torunia, w Grudziądzu, takie tam mistrzostwa organizowane. I my na wzór tego, w tym naszym klubie wtedy na Konopnickiej, też organizowaliśmy jakieś takie mniejsze turnieje. To był rok 93, 94, 95, to były te lata. I to taka ta pasja siedziała, że tak powiem, już od tamtąd. Jakiś taki zmysł, jak poczuł. Trenowałem pływanie, lubiłem w koszykówkę, siatkówkę, biegałem, ale no bilard przy stole no troszeczkę inaczej, co innego daje, tak?
5: Tak, no koszule, kamizelki, wszystko.
6: No tak, tak, no są takie sztywne reguły i zasady gry w bilard, oczywiście regulaminy bardzo sztywne, ale powodują właśnie tą taką trochę dostojność w tym bilardzie, tak? Trzeba się odpowiednio ubrać, trzeba się odpowiednio zachowywać przy stole bilardowym, trzeba być fair play przede wszystkim, bo na przykład na takich różnych turniejach bilardowych sędziów jest tylko 2-3 nieraz na większym turnieju. U nas jest 1 sędzia lub 2 i stolikowych sędziów nie ma. Trzeba być fair w stosunku do gracza, tak? Którym gramy, że popełniło się faul albo to, powinien się zachowywać, nie stać na linii strzału na przykład, tak? Gracze, którzy gdzieś tam grają, wiadomo, w jakichś barach i tu, no nie zawsze to rozumieją, ale my zapraszamy wszystkich, bo jest to dyscyplina taka naprawdę dla wszystkich.
5: A jak wygląda trening takich zawodników? Nie wiem, są jakieś rozpisane grafiki, kto w jakim dniu trenuje, czy mają jakieś rozpisane godziny, jak to wygląda, odbijanie, techniki?
6: Tak, tak, tak. Ci gracze profesjonalni, bardziej, którzy chcą po prostu potrenować i rozwijać się, no muszą tak postępować. My mamy jako stowarzyszenie 2 stoły bilardowe zakupione dzięki no, miastu Inowrocław, bo co roku, o, nie nadmieniłem, a to jest bardzo ważna rzecz, co roku od 7 lat, odkąd jesteśmy tu w stowarzyszeniu, dostajemy dotacje z Urzędu Miasta. Są to fajne różne pieniążki, które są potrzebne na taki rozwój właśnie. Mamy te stoły zakupione dzięki temu, mamy oprzyrządowanie do stołów. I na tych stołach bilardowych gracze, którzy bardziej chcą po prostu potrenować, trenują. No generalnie, jeżeli biorą 2-3 godziny, to trzeba grać i ustawiają sobie różne układy. Nieraz tylko sparują ze sobą, umawiają się i grają ze sobą umówione jakieś tam, że tak powiem, uderzenia jeden drugiemu ustawia na stole. Ale nieraz jest tak i gracze lubią, ja też tak lubię nieraz, iść sobie na godzinkę, półtora i samemu pograć sam ze sobą. Czyli robię jakiś układ na stole, bo każda właściwie rozgrywka jest inna. Bilard jest tak pięknym sportem, że jest każda rozgrywka inna. Po każdym uderzeniu na tym stole ta bila może być w różnych punktach, tak? Biała i różne inne. Każde rozbicie jest inne, więc trzeba tutaj mieć naprawdę taki zmysł, żeby to wszystko ocenić wcześniej i po swojemu grać, wbijać. Oczywiście techniki rotacyjne, techniki uderzeniową, no to trzeba godzinami, że tak powiem, wytrenować. Młodsi gracze albo w uczniowskich klubach sportowych, bo są w Polsce, jest tego mnóstwo w Polsce, przy nauczycielach. Oni poświęcają bardzo dużo czasu właśnie tygodniowo po kilkanaście godzin. Dlatego mamy młodzież w Polsce bardzo, bardzo dobrą, jeśli chodzi o bilard. Dlatego, że oni w uczniowskich klubach sportowych mają 10-12 lat, grali po kilka godzin na tak zwanych SKS-ach, bo tak to jest w tych niektórych miastach. U nas tego nie ma. U nas po prostu pasjonaci bilarda, mogło być więcej pasjonatów bilarda nauczycieli. Gdyby jakiś jeden, drugi nauczyciel się tym zainteresował i przy jakiejś szkole, to na pewno byłoby łatwiej, że tak powiem, nauczyć wiele dzieci grać. Nie, nie każdy nadaje się do koszykówki, do biegania, do piłki nożnej. Oczywiście każdy rodzic i wszyscy byśmy chcieli, żeby byli sami piłkarze, tak, koszykarze, bo to są popularne dyscypliny, ale niektórzy potrzebują trochę więcej spokoju, czegoś innego. Gra w bilard to właśnie daje, tak? Jest całkiem taka dyscyplina sportowa, troszeczkę inna, ale daje no, wiele innych rzeczy.
5: To jest wyluzowanie wewnętrzne.
6: No wyluzowanie jest, no ale no, takie opanowanie uczy, chcąc nie chcąc, tak? No to są jakieś tam prawa i fizyki, i geometrii, tak? Uczy jakieś pokory, oczywiście, no zastanowienia się, oceny sytuacji naprzód, tak? Żeby wiedzieć, co zrobić. Nie sztuką jest wbić jedną bilę, tylko sztuką jest wbić i myśleć już o kolejnych bilach. O danym tak zwanym, my to mówimy, układ, zrobić układ. Najważniejsze jest nie pomylić się. Czyli właściwie bilard to jest tak, gra się z przeciwnikiem, tak, ma się jednego, ale to jest gra ze sobą. Czym człowiek jest lepszy, bardziej, że tak powiem, swoją technikę potrafi wykorzystać na stole bilardowym, tym nie pomyli się. Jeśli nie pomyli, to skończy cały układ. Czyli od rozbicia wpada jakaś bila, jest zaliczona i on robi cały układ, 7 swoich bil, na przykład w 8, wbija czarną, wygrał z partię tak zwaną z kija. No jest to super. Może zrobić 3-4 takie partie z kija, jest 3-0, wygrywa mecz, nie? Na przykład.
5: Jak był słynny szachista Bob Fischer, który zawsze był 10 kroków do przodu, tutaj też trzeba być takim Bobem Fischerem, tylko w bilardzie.
6: Oczywiście tak, oczywiście. To trzeba myśleć naprzód, naprawdę. Nie sztuką jest wbić jedną bilę i nie pomyśleć o następnej po prostu. Dlatego nieraz ktoś tam patrzy, że coś jest łatwego, łatwe wbicie. Ktoś tak z boku jak patrzy, obserwuje. Albo nieraz widać to może na naszych tam, że to powiem, nagraniach, bo puszczam relacje z bilardów. I ktoś może się dziwić, a nie wbił tego, a nie tu, ale ten zazwyczaj ten zawodnik i my, no gramy też już na takim jakimś poziomie, że my myślimy o następnych ruchach, więc jest odpowiednia rotacja, która spowoduje, bo tam jest naprawdę 0,1 mm, naprawdę okruchy decydują o tym, że ta bila sklepała, nie weszła, a my chcieliśmy wejść na kolejną bilę, trzeba było rotację zrobić, a nie proste wbicie.
5: Czy jest pana jakiś zawodnik, który wywołuje u pana szczególną sympatię, nie wiem, Mark Shelby, Ronnie O'Sullivan, mistrz świata w bilarda?
6: No czy generalnie to są akurat, no to są bilardziści oczywiście jak najbardziej, ale no to jest odmiana snooker. Snookerzyści są, no moim zdaniem, no to jest naprawdę mistrzostwo świata. My jako bilardziści tacy w pula na pewno nam dużo, dużo brakuje do takich. Oni muszą mieć, stoły snookerowe są dużo, dużo większe. Większa precyzja, bo uzy są mniejsze. Mniejsze bile, więc oni są po prostu naprawdę ponad wszystko mistrzami, ponad wszystko. No Sullivan, Trump na pewno, to są Higgins, no oczywiście Henry, to są nazwiska, które zawsze gdzieś tam, że tak powiem, człowiek ogląda i im kibicuje do dzisiaj dnia. No ale są też zawodnicy, typowo pool billiard, którzy po prostu pool billiard nie jest tak na świecie proponowany jak snooker, nie? I tutaj nie wszyscy oglądają w telewizji, w tych telewizjach takich pomniejszych można obejrzeć Mistrzostwa Świata i tam naprawdę bilard jest bardzo ciekawy i też fajnie. Tam są zawodnicy, którzy po prostu bardzo ciekawie się to ogląda. Jeżeli troszeczkę ten bilard się rozumie, to naprawdę jest super.
5: A czym się różni tradycyjny bilard od snookera?
6: Czym się różni? No wszystkim, w ogóle zasadami, tak? No bo po pierwsze tak, pole gry jest dużo mniejsze. Cała precyzja uderzenia i wszystko w snookerze jest dużo trudniejsza, dlatego że są tipy mniejsze. Typy są mniejsze, uzy są oczywiście węższe i wszystko. No i tam jest inna zasada, tak? Tam się punktuje, czyli jest rozbicie, zawsze na przemian, zawsze musi być czerwona w snookerze wbita, potem punktowa jakaś, czy to jest czarna, czy to jest niebieska, wiadomo, inny kolor i zbiera się odpowiednie punkty. To przekroczy granicę punktową, no 60 kilka, 70 punktów czy więcej, no to wtedy już wygrywa tą partię, tak? Jeśli chodzi o snookera. A w bilardzie jest inaczej. Są dwie grupy bil. Są to tak zwane całe i połówki. One są oczywiście kolorem zaznaczone, wszystkie bile. Połówki mają tak zwany kolor i biały pasek, a całe bile mają cały kolor. One są ponumerowane. I bile od 1 do 7 to jest jedna grupa, a od 9 do 15 druga grupa. Ósemka to jest bila czarna. I tą czarną, w odmianę 8 bil, najbardziej taką popularną w Polsce, którą tutaj też gramy najczęściej,
4: To na tyle w tym magazynie. Melo Radio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom spokojnego tygodnia i zostańcie na 98.1 FM. Zostańcie z Melo Radiem Inowrocław. Do usłyszenia. Zostańcie z nami.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Melo Radia Inowrocław.
4: Jakub Kozłowski, wracamy z kolejnym magazynem reportera. W drugiej części rozmowy Jacek Jabłoński zdradził kulisy organizacji turniejów i plany na przyszłość bilarda w Inowrocławiu. Wyjaśnił nam, co może przyciągnąć młodych i jak zmienia się zainteresowanie tym sportem. O tym już za chwilę w naszym magazynie. Posłuchajcie sami.
6: Kto wbija czarno na końcu, po wbiciu swojej grupy bil, ten wygrywa to. Nie ma punktów, tak? W snukerze zbieramy te punkciki, tak? Pomału jest podejście, na przykład nieraz jest tylko jeden punkt, odstawiają się tam snukerzyści, albo grają, tak? Zbierają te punkty tam 8, 10, 70, kto zbije 147 breaka, no to jest super rewelacja, no bo to jest po prostu szczyszczenie kija. Wszystkie czerwone wbijasz czarną i po kolei wbija potem kolorami. No to jest to. A u nas tego nie ma, nie? W tej odmianie. Aczkolwiek odmiana w bilardzie w pulu jest taka odmiana 14 na 1. I tam jest taka gra na punkty. Każda bila ma jeden punkt, ale to jest taka mniej popularna odmiana, więc wbija się po prostu, gra się do 405, no i gra się po prostu na punkty. Wbicie jednej bili powoduje jeden punkt i tak się gra. Gracz, dopóki nie skusi, to gra, nie? Ciągnie bit.
5: A ilu zawodników w naszym stowarzyszeniu obecnie jest? Ilu zawodników prężnie działa, funkcjonuje?
6: W tej chwili mamy członków 19 zawodników, stowarzyszenie liczy, ale na przełomie tych 7 lat byli zawodnicy, byli bilardziści, bo niekoniecznie w stowarzyszeniu są zawodnicy, którzy grają, bilardziści, tak? Są 2-3 osoby, które bardzo rzadko grają w bilard, ale są pasjonatami, pomogli nam, że tak powiem, w tym stowarzyszeniu podziałać, pomagają, ale niekoniecznie biorą udział we wszystkich turniejach. Jest nas 19, prężnie działa grupa trochę mniejsza, może 6-7 osób, tak? No i tyle stowarzyszeń zarejestrowane mamy oficjalnie. Mam pomoc taką na pewno nieodzowną w organizowaniu na przykład tych właśnie eliminacji do Mistrzostw Polski Amatorów. Tomasz Wachowski zajmuje się tym, jeśli chodzi o ligę bilardową, bo my mamy oprócz tego, że my gramy te Grand Prix, jest wiązana w ligę bilardową od 4 lat. Zaczęliśmy od pierwszej ligi bilardowej. Skupiała ona 10 najlepszych graczy i rozgrywaliśmy sobie w sezonie każdy z każdym mecz. I w tej lidze bilardowej oczywiście gramy o to, kto jest najlepszym bilardzistą w Inowrocławiu. Ale miało to naprawdę taki fajny zasięg i stworzyliśmy już drugą ligę od 3 lat bodajże. Też skupiała 10-12 bilardzistów, a w tym roku mamy trzecią. Więc generalnie w lidze bilardowej w Inowrocławiu są 3, pierwsza liga 10 osób, druga liga też 10 osób, a w trzeciej lidze 6 lub 7, nie wiem, ale musieliśmy stworzyć, no bo przy większej ilości bilardzistów typu 16 ciężko nam po prostu zmieścić się z grafikiem gry, nie?
5: Czyli zapotrzebowanie rośnie na ten sport.
6: Zapotrzebowanie rośnie. Cieszy to, że są tacy naprawdę, mnie to cieszy przynajmniej, bo niekoniecznie muszą być to naprawdę jacyś gracze tacy bardziej profesjonalni, czy ktoś, kto tam grał od iluś lat. Są gracze, którzy się uczą, ale są odważni, no trzeba odważnie po prostu ten kij skrzyżować z lepszym może graczem, lepiej poukładanym, przez lata jakimś grającym. Ciężko jest może wygrać, ale dystans, że tak powiem, czyli partie w turnieju jest krótki. Dystans krótki, czyli do 3 partii wygranych jest mecz. Do 3 wygranych można pokonać u nas, na naszym poziomie, każdego z nas, naprawdę. Są gracze, którzy naprawdę grają fajnie, ale do 3 wygranych można każdego pokonać. To ja też, jakbym zagrał na dystansie na przykład do 1 z mistrzem świata i rozbijam bile, mam fajny układ, robię tego tak zwanego kija, to też jestem w stanie wygrać z mistrzem świata, podejrzewam, tak? Jak zrobię drugą partię z kija czy z podejścia, to też. I to tak to działa. Dlatego dystans jest krótki. Do 3, w lidze do 5 gramy, żeby promować dla tych słabszych graczy, żeby oni mogli powalczyć z trochę lepszymi graczami, tak?
5: Co jest największym wyzwaniem w szkoleniu młodych zawodników bilarda?
6: No nie wiem, to taki generalnie rzecz biorąc teraz w dobie po prostu internetu, w dobie telefonu i w ogóle trudno jest przyciągnąć troszeczkę młodzież. No czy młodzież taką naprawdę, czyli dzieci, tak, no od 10 tam do 14 roku życia. Na pewno bardziej popularne dyscypliny sportu zwykłe takie, tak, czy tam gry zespołowe, wiadomo, no, i czy jakaś lekka atletyka, czy pływanie, czy teraz karate i inne. No są bardziej popularne, nie? A tutaj po prostu mamy co roku kilku takich adeptów i z tych kilku czy kilkunastu zostaje 2, którzy chcą grać 3 może. Jest trudno. Jeśli chodzi o same treningi, o samo to, trudny jest początek. W ogóle bilard to jest taka dyscyplina sportu z jednej strony można powiedzieć łatwa, a z drugiej trudna. Czym głębiej, czym więcej się potrafi, tym ona jest trudniejsza. Bo początek jest łatwy. Nauczyć się wbić i podstaw, czyli postawy przy stole bilardowym, trzymania tego odpowiednio kija bilardowego, mierzenie, to jest, ta podstawa jest bardzo prosta. I każdy, ten pierwszy krok, każdy, czy starszy, czy młodszy zawodnik, zrobi szybciutko, ale potem właśnie techniki uderzeniowe, wyjścia białą, gdzieś tam na drugi koniec stołu, do następnej bili, odpowiednia rotacja, to powoduje trudność, to już musi być powtarzalność, to już muszą być treningi, to już muszą być godziny, że tak powiem, wytrenowane przy stole. Lub wytrenowane, no nie trzeba trenować, ale wystarczy się spotykać, nie wiem, 2-3 godziny dziennie, no też, ale w tygodniu chociażby z kimś, kto też jest pasjonatem i grać, i to powoduje coraz lepszą grę, po prostu, tak?
5: Też trzeba zainwestować w siebie.
6: No trzeba zainwestować też w siebie, ale no w sprzęt, tak, który pomaga grać, jak w każdej dyscyplinie sportu, to sprzęt też jest bardzo ważny, aczkolwiek no mamy graczy różnych, mamy graczy takich naprawdę, którzy bardzo lubią też się otaczać dobrym sprzętem, trochę takim gadżetowo, ale niekoniecznie im to pomaga, bo bardzo dobry sprzęt w granicach tam, nie wiem, kilku tysięcy, może kosztować i kilkanaście, ale kilka tysięcy nie zawsze pomaga, jest po prostu bardziej wymagający, trzeba być naprawdę ułożonym już graczem, żeby ten tip odpowiednio zadziałał, żeby technikę odpowiednio po prostu zastosować i tym kijem naprawdę dobrze uderzyć. Nieraz nieprofesjonalny kij, zwykły tak zwany, powoduje tą grę u takiego gracza trochę słabszego lepszą po prostu.
5: A co jest najważniejsze w bilardzie? Koncentracja, technika, odporność psychiczna, żeby też wytrzymać to, żeby uderzyć w bilę w taki sposób, żeby ona wpadła, żeby nie popełniać błędów, jak to wygląda?
6: No na pewno technika jest bardzo ważna, nie? Czyli całe to wyszkolenie, takie umiejętność techniczna prowadzenia tego kija tak odpowiednio, uderzyć. Najważniejsze jest po prostu panować w bilardzie, panować nad białą bilą. Biała bila powoduje, tak, jest uderzana przez kij, który my trzymamy, i ona powoduje wszystko, czyli musimy wbić bilę, którą mamy oczywiście na celowniku, ale potem tą białą musimy poprowadzić w to miejsce, które chcemy. Czym lepiej ją poprowadzimy i dokładniej, tym mamy następne uderzenie i otwarcie gry. Każde uderzenie następne jest otwarciem gry, czyli kontynuacją tej gry. Czyli uderzamy i aż kończymy cały układ, dochodzimy w 8 bil do tej ostatniej, czyli czarnej, wbijamy czarną. Ale oczywiście koncentracja jest bardzo ważna, bo często jest u nas na przykład nawet na dystansie tych trzech frame'ów wygranych, że zawodnicy prowadzą 2-0 przy stole, na przykład rozluźniają się troszeczkę. Nie jest luz, mam 2-0, to prawie zamykam, jedna partia mi została, żebym wygrał. I bardzo często jak się rozluźni, to po prostu przerywa 3-2. W siatkę też tak bywa, nie? No to jedyna dyscyplina, że ktoś...
5: Nigdy nie lekceważy się przeciwnika.
6: No nie lekceważy się, nie rozluźnia się, czyli to jest bardzo ważne, nie? To też jest ważne takie i opanowanie, oczywiście spokój taki też jest ważny. Niektórzy potrzebują jakieś takie, no koncentrują się różnie, potrzebują takie, że przed meczem gdzieś tam idą, sobie usiądą, spokoju. Niektórzy muzykę, no i to tak jest różnie. Nie? No,
5: ale... Czy stowarzyszenie współpracuje z jakimiś instytucjami, na przykład ze szkołami lub z kimś, kto mógłby bardziej wypromować bilard w naszym regionie?
6: Nie, tutaj nie współpracujemy ze szkołami, aczkolwiek stowarzyszenie bilardowe na początku wynajmowaliśmy dla naszych potrzeb. Mamy te dwa stoły bilardowe. Pracowaliśmy ze szkołą numer 5, podstawową. Tam na dole w piwnicy mieliśmy te stoły. Bardzo nam fajnie pan dyrektor tam pomógł. No i Urząd Miasta przy tym, bo wtedy można było te stoły tam wstawić, mogliśmy korzystać. Było bardzo ograniczone to niestety godzinowo, no ale to wiadomo, to jest szkoła, więc takie warunki mieliśmy. I chodziliśmy tam do godziny na przykład 19, mogliśmy sobie trenować i tu na pewno to pomogło bardzo, bo wtedy mieliśmy, że tak powiem, dzieci i młodzież. Przy szkole to było fajnie. A no tutaj na kręgielni nie zawsze. Nie zawsze rodzice chcą przyjechać, przywieźć te dzieci. No niestety sport bilardowy jest połączony też z taką komercją, czyli wszędzie, bo to nie tylko u nas w Polsce, ale wszędzie na świecie jest tak, że kluby bilardowe żyją też wtedy, jeżeli mają komercję, czyli wiadomo, też mają sprzedaż jakąś kawiarnianą, barową, jedzenie, a oprócz tego jest kilkanaście stołów bilardowych i tam jest też, są ligi, są turnieje, wszystko razem współpracuje na to, żeby zarobić, tak, na czynsz, na opiekunów, dla obsługi w ogóle, tak. No i w ten sposób to działa, jeżeli jest to po prostu razem wszystko, tak jak u nas na kręgielni na przykład, tak, jest kręgielnia, są kręgle, jest 6 stołów bilardowych, no ale jest też, wiadomo, kawiarnia, której trzeba korzystać, inaczej to by nie istniało. Same stoły bilardowe są bardzo drogie, samo wyposażenie i to, żeby mieć tutaj, nie wiem, 6-8 stołów bilardowych, potrzeba bardzo dużo miejsca, 200-300 metrów kwadratowych, no czynsze są wiadomo jakie, No i dlatego tak to jest, że trudno troszeczkę jest wypromować ten sport, czy tam utrzymać się, o, nie? No tak to bywa. Klubów bilardowych w Wrocławiu było bardzo dużo. Takich po 4 stoły i więcej, bo tak było w tych latach 90. Pamiętam chyba te 4-5 klubów, to na takie miasto było dużo. Ale pamiętam, w każdym barze też był stół bilardowy. I w tych latach, w latach takich 20 lat temu, tak, bo mieliśmy stowarzyszenie Kujawska Liga Bilardowa i to było takie pierwsze stowarzyszenie w Wrocławiu. Kilka osób działających teraz w tym stowarzyszeniu naszym Inopul, które też brało udział. 6 lat istniało, stworzyliśmy też Ligę Bilardową, tutaj Kujawską Ligę Bilardową i graliśmy z miastami typu Łabiszyn, typu chyba z Torunia, tak, z Torunia graczy, bo to była druga Liga Bilardowa oczywiście, z Bydgoszczy, ze Szczecina przyjeżdżali, mieliśmy drugą Ligę Bilardową i niektórzy gracze grali w tej Lidze Bilardowej. Było to takie rozwojowe, ale później po prostu troszeczkę tam, no nie wiem, troszeczkę graczy odeszło, niektórzy młodzi gracze właśnie odeszli na studia. No i to tak jakoś śmiercią naturalną umarło, że tak powiem, no i kilka lat było to suche, nie? W tej chwili reaktowaliśmy się, ale już pod nazwą innego stowarzyszenia, ale część tych graczy wtedy działających działa nadal, no ja jestem jakby prawie cały czas, chociaż też miałem przerwy kilkuletnie ze względu na rodzinę, na wiadomo jakieś inne zawodowe, trzeba było spełniać swoje i marzenia i w ogóle, no trzeba było się zająć czymś innym, nie?
5: Są priorytety,
6: a gra w bilard po prostu to jest taką trochę rozrywką, ale no na poziomie takim amatorskim, ale takim lekko profesjonalnym, nie? Bo po prostu jeździłem na Grand Prix Polski, byłem na Mistrzostwach Polski Oldboyów 9 i w 8 bil, więc tam gdzieś kilka tych turniejów takim na poziomie ogólnopolskim nie znałem. Jest tam ciężko na pewno grać i wygrać jakiś tam turniej, wygrać jakieś ten, ale no generalnie rzecz biorąc liznąłem, tak samo na mistrzostwach amatorów, no to byłem pewnie tam, nie wiem, 7-8 razy, czy może więcej i to też powoduje taką zajawkę po prostu tej gry, bo to jeżeli się widzi, bo na tym na przykład finale mistrzostw Polski amatorów jest na przykład 300 graczy, jest 30 parę stołów bilardowych, jest potężny klub w Łodzi i nie tylko w Łodzi, ale tam gdzie gramy te mistrzostwa, no to jak się wchodzi, jak ktoś trochę lubi tą atmosferę bilarda, tą otoczkę, no to jest coś pięknego, to są ciarki po prostu i chce się grać.
5: A czy patrząc okiem eksperta, pana okiem, w naszym tutaj, na naszym lokalnym podwórku jest jakiś gracz lub kilka graczy, którzy naprawdę mają talent i mogą zrobić karierę na poziomie ogólnopolskim albo europejskim?
6: No myślę, że w tej chwili niestety, ale dużo brakuje. Brakuje po prostu na pewno tych godzin takich wykutych, takim naprawdę prawdziwym treningu, bo przez te lata gdzieś tam ci gracze są bardziej doświadczeni już wiekowo. Jest tutaj takich trzech może graczy, którzy rzeczywiście radzą sobie i poradziliby sobie przy jakimś takim cyklu treningowym solidnym, kilka godzin chociaż w tygodniu i wtedy na tym podwórku tych mistrzostw polskich amatorów na pewno tam, zresztą my tam jeździmy regularnie, ale tam jest ciężko wyjść z grupy, ale kilku graczy wychodzi z grupy, gra dalej, tak zwaną pucharówkę, ale zajść dalej, wejść do ósemki tak zwanej, nie, w danym turnieju jest bardzo, bardzo nam ciężko. Ale byli gracze z tej szkółki bilardowej właśnie z tych lat wcześniejszych, 2004-2010, młodsi, którzy naprawdę mieli predyspozycję do tego, żeby grać, żeby osiągnąć dużo. Ci gracze, nawet tam dwóch, że tak powiem, grało w pierwszej lidze bilardowej. My graliśmy tu niektórzy w drugiej lidze bilardowej, ale przepaść jest spora, czyli między drugą a pierwszą to jest naprawdę duża przepaść sportowa, no trzeba naprawdę grać i trenować, poświęcać temu na pewno dużo, dużo czasu. W tej chwili na pewno z tych starszych graczy, no mówię, tak jak mówię, no dwóch, trzech graczy może rzeczywiście przy takiej dyscyplinie treningowej na pewno by pograło, ale mamy starszych graczy, więc w tych kategoriach oldboyowskich, są kategorie, nie? Polski Związek Bilardowy organizuje te turnieje, bardzo popularne, tam jest 100 do 200 graczy z całej Polski, więc to naprawdę jest z kim skrzyżować, że tak powiem, kije. I poziom jest niesamowity i tam na pewno sobie swobodnie kilku z nas radzi i poradziło.
4: To na tyle w tym magazynie. Melo Radio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom spokojnego tygodnia i zostańcie na 98.1 FM.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Inowrocław.
4: Jakub Kozłowski, przed Wami magazyn reportera. Inowrocław widziany oczami ludzi, historii i miejsc, które znamy na co dzień. O swojej najnowszej książce Inowrocław, historia ludzi i spacer po mieście opowiada historyk i regionalista Edmund Mikołajczak. Posłuchajcie naszej rozmowy tylko w Meloradiu Inowrocław.
5: Dzień dobry, Jakub Kozłowski, portal Kai24info i Meloradio Inowrocław, a wraz ze mną wyjątkowy gość, autor publikacji, najnowszy publikacja o naszym mieście, czyli Inowrocław, historia ludzi, spacer po mieście, historyk, regionalista, pan Edmund Mikołajczak. Dzień dobry, panie Edmundzie.
7: Dzień dobry, witam państwa.
5: Panie Edmundzie, tak zaczynając naszą rozmowę, napisał pan już wiele książek, publikacji poświęconych Inowrocławiowi i regionowi. Czy po tylu latach nadal jest coś, co jest w stanie pana zaskoczyć o naszym mieście?
7: Tak, jest wiele, od razu powiem bez zastanowienia, jest wiele takich faktów, aspektów, okresów w dziejach, które są nie dość przebadane i ciągle czekają na swoich odkrywców. To jest niesamowite. Ja ponad 50 lat siedzę w temacie, który nazywa się Inowrocław, a ciągle się coś nowego odkrywa. Są przecież nieprzebadane jeszcze źródła w Archiwum Poznańskim. One są teraz dostępne w internecie z tych czasów doby nowożytnej, gdzie nikt tego nie wykorzystał jak dotąd jeszcze w publikacjach. To taki przykład.
5: A które właśnie te etapy historii naszego miasta według pana są najbardziej nieodkryte, a zasługują na to, żeby...
7: Właśnie te, o których wspomniałem, czyli XVII, XVIII wiek. Mało wiemy. W tej mojej książce starałem się każdy okres uchwycić, ale gołym okiem widać, że średniowiecze jest tutaj preferowane. Nie tylko dlatego, że mi najbliżej do średniowiecza, ale dlatego, że jest najwięcej źródeł, że po prostu miasto było wtedy znaczące i jest o czym pisać. No a potem przychodzi XIX wiek, wiek nowej koniunktury, gdzie także jest o czym pisać. A te wieki właśnie, o których wspomniałem, już XVI, także XVII, XVIII, są słabo znane i w nauce, i skutkiem tego w takiej szerszej opinii też.
5: Czy podczas pisania, no bo nie ukrywajmy, asumptem naszej rozmowy jest ta publikacja, czy podczas pisania zaskoczyło coś pana? Podczas zbierania informacji, researchu tak zwanego?
7: Ja mniej więcej wiem, czego się spodziewać było i to, co napisałem na tych 380 stronach, to jest to dokładnie, jak sobie założyłem. Nie jest to pełna monografia, absolutnie. To jest tylko taki zarys. To jest takie kompendium. Takie, żeby nie było nużące. Typowe monografie są po prostu bardzo uszczegółowione. Wiele jest tam statystyk, szczegółów różnego rodzaju. Nie zawsze to się dobrze czyta potem. Ja starałem się też patrzeć od tej strony, żeby czytelnik się nie znużył. Żeby jednocześnie jednak pokazać nie tylko mieszkańcowi Inowrocławia, ale także naszym gościom i osobom, które przypadkiem sięgną do tej książki, pokazać to, co jest najważniejsze. A to już nie jest takie łatwe, bo to jest subiektywne. No może mam pewne wyczucie po 50 paru latach pracy, mam pewne wyczucie, co jest dla Inowrocławia ważne z tych dziejów ponad 800-letnich, a co jest, co można sobie podarować. No często historycy piszą wszystko, co źródła niosą i źródła decydują o tym, co jest w książce. A ja starałem się to być takim reżyserem tej historii i pokazać to, co jest ważne.
5: Gdyby miał pan jednym zdaniem opisać Inowrocław komuś, kto nigdy tutaj nie był, jakich słów by pan użył?
7: Słów, oczywiście. To nawet jest to wybrzmiało na końcu książki. Sól, solanki, bo to jest oczywiste. Na pewno takich słów, które są charakterystyczne dla miasta, więc królówka, bast, o, bast jest charakterystyczny, nigdzie tego nie ma. Ale także pewne nazwiska. I tutaj przykładowo też posłużyłem się Kasprowiczem, który jest jednym z symboli miasta. A książka jest dedykowana Kasprowiczowi w roku Kasprowiczowskim, więc dlatego ten Kasprowicz jest tutaj często przywoływany.
8: Która historia opisana w książce najbardziej zapadła panu w pamięć? Z tych wszystkich, które pan zebrał, tutaj, tych 380, jeżeli dobrze pamiętam, stron.
7: No tak, która jest zilustrowana na początku. Na pierwszej stronie okładki jest pieczęć. Ona nie jest przypadkiem, to nie jest tylko dekoracja. To jest pieczęć naszego miasta, samorządu miejskiego. Jutro na spotkaniu takim promocyjnym to więcej o tym powiem, bo ta pieczęć mówi nam bardzo wiele o mieście. Bardzo wiele.
8: Co jest w niej zawarte?
7: A, to jest też tylko hipoteza, bo ona jest na tyle tajemnicza, że tutaj każdy może mieć własne zdanie. Odkrył ją, że tak powiem, odkrył, bo ona jest przywieszona do dokumentu z 1339 roku, a dokument znajduje się w Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie. Ona jest przywieszona do niego i odkrył to profesor Stefan Krzysztof Kuczyński w latach 60. tamtego wieku. Ale opublikował w wiadomościach numizmatycznych, których tam nie bardzo, niewiele osób do tego sięgało i poza tym to był jeszcze taki czas, kiedy ostrość tego zdjęcia była słaba i jego też koncepcja związana z odcyfrowaniem tego, co tam jest, została tutaj podważona w tej książce. Według profesora Kuczyńskiego tam były dwie baszty obronne i w środku wieża z kościoła ruiny naszej. To wydaje się trudne do zaakceptowania i teraz jest to troszkę podważone, ale za jakiś czas ktoś może wymyśleć nową koncepcję.
8: Tutaj rozszyfrowanie było jedną wielką zagadką tej pieczęci.
7: Tak, i ona, to rzeczywiście wszystko wskazuje na to, że tam ukryty jest kościół, nasza romańska ruina, a to oznacza, że to jest najstarszy obraz naszego najcenniejszego zabytku, najstarszy, jaki w ogóle można sobie wyobrazić z tamtych czasów.
8: To jest bardzo wielki, potężny symbol na Wrocławia. Panie Edmundzie, w tej książce zabiera pan czytelników w podróż po naszym mieście sprzed wielu, wielu lat. Jaki to był świat? Jak wyglądało życie mieszkańców, ulice, miejsca, które dzisiaj znamy, a które wtedy były w zupełnie innej formie? Mhm.
7: Przede wszystkim trzeba powiedzieć, że ten świat się zmieniał przez te 8,5 wieku. Nie sposób tego ująć, więc generalnie. Raz byliśmy miastem, które mogło uchodzić za wzorzec dla innych. Byliśmy przecież w średniowieczu wzorcem prawnym dla miast okolicznych, które tworzyły się i tworzyły własne samorządy na wzór Inowrocławia, nie wyłączając Bydgoszczy, co bydgoszczanie wolą pomijać.
8: Taki psztyczek w nos wtedy.
7: Tak. No Bydgoszcz jest o ponad 100 lat młodsza, to nie ma co porównywać. I wtedy więc to, co się działo na ulicach, to jest przedmiot dumy dla badacza i współczesnego także inowrocławianina. Dlatego jak często prowadzam wycieczki i obserwujemy na Królówce te rzeźby tych tak zwanych rzaczków, to mówię sobie, i to napisałem też, czasami daję takie swoje prywatne sygnały też w tej książce, czemu nie, że szkoda, że tam nie ma wizerunków ludzi, którzy rzeczywiście wtedy mogli chodzić po mieście. Tylko są takie wyimaginowane rzaczki, które mogą być w każdym mieście. A więc średniowiecze to jest ten okres, który daje nam takie poczucie i dumy, i tu możemy powiedzieć, że wtedy po mieście chodziła elita, także finansowa, biorąc pod uwagę skalę krajową. Tu chodzili ludzie, którzy mieli takie majątki, których dzisiaj można przyrównać tylko do tych najbogatszych Polaków z kulczykami i tak dalej.
8: O tym samym pomyśleliśmy, panie. A kogo z miast tych rzaczków pan by umieścił? Tak teraz na...
7: O, wszystko jest napisane tutaj.
8: Bo my dzisiaj możemy powiedzieć przedpremierowo, przed oficjalną premierą.
7: Ponieważ one są na Królówce, między innymi, a Królówka z całą pewnością nosiła nazwę ulicy Tkaczy albo Tkackiej, co też w świadomości mieszkańców nie istnieje. My mówimy królówka, królówka, królówka. A wcale nie wiemy, czy ta odkryta przeze mnie nazwa tkaczy jest pierwotna. Może jeszcze wcześniej była jakaś inna. Musimy pamiętać, że nikt formalnie tych nazw nie uchwalał. Nigdzie tego nie ma. To są nazwy zwyczajowe. Ale są. Potem była to nazwa bydgoska, potem i dopiero od 1919 roku mamy królowej Jadwigi. Ale do czego zmierzałem? Do czego innego. Chciałem powiedzieć, że tam można by więc tych tkaczy umieścić. Ale także przedstawicieli rzemiosł, które były rzadkie wtedy. Tu byli płatnerze, mieczownicy, złotnicy, ludzie, którzy świadczą o tym, ich obecność świadczy o tym, że miasto nie było tuzinkowe. Bo w tuzinkowym mieście to jakie są rzemiosła? No rzeźnicy są, bo to muszą być piekarze, bo muszą być szewcy, muszą być... Ale u nas były to rzadkie rzemiosła. A już nie mówię o kupcach bardzo, bardzo też zasobnych w majątek, bo rachunki, jakie zachowały się z ich transakcji, to są sumy niewyobrażalne. A więc tych ludzi bym umieścił. A z innych epok, potem jest epoka upadku, więc to już jest gorsza sytuacja. Można by potem sięgnąć do wieku XIX, gdy powstała kopalnia soli, a potem i cały przemysł, uzdrowisko i stacja kolejowa. I z tej epoki też można by pokazać rodzące się mieszczaństwo, takie średnie, ale dobrze rozumiane. Polskie też już w dużej mierze kupiectwo.
8: Które miejsce w Nowrocławiu według Pana ma najbardziej niedocenioną historię? Z tych, które Pan zna, z tych, które Pan opisywał. Historię, którą mieszkańcy mogliby bardziej poznać.
7: O. Ale pytanie...
8: Takie pytania u ludzi, Pan?
7: No to co, niełatwe pytanie.
8: To oczywiście, że nie.
7: Tak sobie przebiegam w myśli. Wszystko. Przebiegam przez sprawy związane z solą, ale one dosyć przecież były eksponowane, łącznie z solankami. Przemysł w ogóle, przemysł szklany na przykład, może jest mało znany rzeczywiście, zwłaszcza jego początki. A później już to było spopularyzowane, bo nasza huta Irena zawsze była głośna, głośno było o niej. Może sfera związana z transportem, czyli nasz węzeł kolejowy. I sięgnijmy na przykład do czasów okupacji niemieckiej. Tam była największa działalność podziemna wśród tych kolejarzy. Oni mieli co robić, bo musieli obserwować, jakie idą na przykład na wschód transporty, ale nie ograniczali się do tego. I tu mało znane są takie fakty, że nasi kolejarze organizowali też poważne, sabotażowe, dywersyjne akcje. Łącznie z wykolejaniem wagonów, żeby Niemcom popsuć szyki. Myślę, że to jest mało znany aspekt z dziejów tych najnowszych miasta.
8: To można powiedzieć, tacy pozytywni rebelianci byli nasi nowoczesni kolejarze.
7: W ogóle jak powiemy sobie, że miasto w tamtych czasach, w czasie okupacji, było ogołocone z inteligencji, która była wywieziona. W to miejsce przybyli osadnicy z Niemiec. To wydawałoby się, że to będzie już tak zniemczone miasto, że tu nic w zakresie konspiracyjnej działalności się specjalnie nie wydarzy, bo jest zbyt niebezpiecznie. A jednak udało się znaleźć, to nie moje dzieło, to dwaj panowie napisali specjalną książkę na ten temat.
4: Zostańcie z Meloradiem Inowrocław. Do usłyszenia.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Inowrocław.
4: Jakub Kozłowski, przed nami kolejny magazyn reportera. Jakie historie kryją się za ulicami, budynkami i mieszkańcami Inowrocławia? O tym w swojej nowej publikacji pisze Edmund Mikołajczak. Co możecie znaleźć w książce Inowrocław, historia ludzi i spacer po mieście? Posłuchajcie sami.
7: Mówię o panu Lucjanie Dąbku, nie żyje już, i Alojzy Nowickim, też nie żyje, którzy napisali książkę o podziemiu wojskowym tutaj i doszukali się około 300 nazwisk. 300 mieszkańców miasta ryzykowało życie, żeby szkolić się, żeby prowadzić wywiad, żeby angażować się w tajne nauczanie. To jest duma, to jest powód do dumy.
8: Rozmawiałem kilka miesięcy temu z naszym kronikarzem, panem Jerzym Moganowskim, którego serdecznie pozdrawiamy. Pytałem się mu o zainteresowanie młodych ludzi ogólnie i na Wrocławiu, no to mówisz, z przykrością stwierdził, że się nie interesują za bardzo historią naszego miasta. Czy mieszkańcy według pana, jako historyka, regionalisty, dobrze znają historię Inowrocławia? Czy wciąż ona kryje jeszcze jakieś tajemnice? No, jak każde miasto, można powiedzieć.
7: Może się nasi słuchacze, widzowie trochę obrażą, bo ludzie są różni.
8: Oczywiście.
7: Są tacy, którzy są wielkimi pasjonatami i dużo wiedzą. Ale tak przeciętny mieszkaniec, no to niestety. A już młodzież, też są tacy, którzy się interesują, ale przeciętny jest słabo zorientowany. Nawet tak wspaniałe rzeczy z naszej historii, jak fakt, jacy tu ludzie przewinęli się przez miasto, jakich mamy rodaków i nowowrocławian z urodzenia, nie wiedzą, że król Łokietek na przykład, czy królowa Węgier Fenenna urodzona tutaj na zamku, to wszyscy tutaj wychowywali się, oni się wychowywali tutaj, a niektórzy, bo dzisiaj trzeba powiedzieć, jest młodzież, zwłaszcza po maturze, wybywa z miasta i po studiach nie wracają. Wtedy też to było takie zjawisko, przecież myśmy nie byli miastem uniwersyteckim, na przykład w czasach zaborów albo przed wojną, ale była pewna równowaga, bo także wartościowi ludzie przybywali do miasta. I oni potrafili wnieść nowego ducha w to życie miejskie. Tak jak na przykład dr Krzymiński. Z Wielkopolski zwłaszcza sporo jest takich właśnie ludzi, jak Wilkoński na przykład. To są ludzie, którzy tu się nie urodzili, a na pewno są...
8: Dla mieszkańców Nowowrocławia, Solanek zwłaszcza, wielka postać.
7: Oczywiście. Ale w świadomości przeciętnego mieszkańca słabo to wszystko znajduje odbicie i stąd ta książka ma, mam taką nadzieję, wypełnić pewną lukę.
8: Panie Edmundzie, mówi pan o spacerach, spotkaniach z mieszkańcami, wycieczkach. Gdyby miał pan zabrać czytelników na jeden spacer po Inowrocławiu, dokąd by ich pan zaprowadził? Takie jedno miejsce, ale może być też wiele. Odhaczanie punktu.
7: O, tak, tak. Bo idąc w jedno miejsce, bo przypuśćmy, że mamy takich kuracjuszy czy gości miasta, którzy nie lubią chodzić albo nie mogą, to można ich zaprowadzić w takie miejsce, wokół którego można zbudować pewną narrację i pokazać kawał historii. Na pewno tym miejscem będzie romańska bazylika. Na pewno tym miejscem może być wejście do Solanek. Przecież tam jak obejrzymy się dookoła, to mamy mnóstwo obiektów. To widzimy Solanki ze najstarszymi obiektami, widzimy najstarszy basen, nowe obiekty solankowe, kawałek ulicy Solankowej, gdzie mieszkali bardzo ciekawi ludzie. Widzimy kawałek Wilkońskiego, widzimy kościół Józefa i wokół tego można zbudować narrację, jak to wszystko wyglądało w XX wieku i jak miasto się rozwijało w tę stronę. Także jest takich miejsc sporo. Królówka oczywiście też.
8: A czy w tej książce jest więcej historii miasta, czy właśnie historii tych ludzi, którzy je tworzyli?
7: Starałem się zachować pewną równowagę, dlatego książka jest zbudowana z takich trzech części. Pierwsza to są, i tak mniej więcej po 130 stron każda. Pierwsza to jest historia, oczywiście. Niezbyt uszczegółowiona, ale to, co mi się wydawało najważniejsze. Od pierwszej wzmianki do 1990 roku. Mniej więcej tak to, taką cenzurę przyjąłem, bo o czasach super najnowszych, tych ostatnich tam dwóch, trzech dekadach, to pomijamy w tej części historycznej. To niech się zajmą następni.
8: Teraz się to tworzy właśnie.
7: Tak, to
8: bym
7: zbyt subiektywnie. To musi, historia musi się odleżeć. Druga część to są właśnie ludzie. Ale przy okazji ludzi wychodzą nam pewne fakty, więc wzbogacamy tę pierwszą część, tylko w inny sposób. a trzecia to jest spacer po mieście, taki lżejszy, gdzie sobie podzieliłem miasto na takie, nazwijmy to, sektory, tak dosyć subiektywnie i w sposób zupełnie subiektywny to, co miałem w głowie, opisuję, co tam jest ciekawego, co kiedyś się tam działo i znów historia jest wzbogacana, tylko z jeszcze innej strony. Także jak przeczytamy całość, to mamy chyba ten Inowrocław dobrze przedstawiony, na ile mi się to udało zrobić. Czytelnik musi to ocenić, czy to, ten wybór, bo to jest swego rodzaju wybór, jest trafny, czy moje wyczucie w tej kwestii jest poprawne.
8: Czy jest jakaś postać związana z Inowrocławiem albo z Inowrocławia, o której dziś mówi się zdecydowanie za mało z pana perspektywy? Albo postaci?
7: Aha. Najpierw powiem pewien mały plusik. Przez wiele lat mało mówiliśmy o założycielu miasta, a każdy przyzna, że to jest ważna postać dla miasta, czyli Kazimierz I Konradowicz. W ogóle nie istniał w pamięci przez całe lata.
8: Mamy teraz piękny mural od kilku lat.
7: Tak, ale kiedyś była tylko malutka uliczka na osiedlu Solno tam. I to wszystko, całe upamiętnienie. A dzisiaj mamy już tablicę na poczcie, mamy mural, mamy zapowiedzi pomnika, dużo się o Kazimierzu mówi i sporo też pisze. I on już dociera do tej świadomości pomału. Gorzej z Łokietkiem, który przecież zasługuje na tutaj na promocję jeszcze większą, bo to jest postać ważna dla całego kraju, niesamowicie, odnowiciel państwa przecież. Lepiej wykorzystał tę szansę Brześć, mając oczywiście tę podstawę, że nasz kochany Władysław był księciem brzesko-kujawskim długi czas, ale tutaj się z całą pewnością urodził, choć oczywiście nie mamy bezpośredniego dowodu w postaci jakiegoś aktu, no nie ma, ale tutaj mieszkali jego rodzice, no więc szansa na to, że urodził się gdzie indziej jest prawie żadna, a już na 100% wychowywał się tutaj. I to słabo jest u nas udokumentowane. Mamy ulicę Łokietka, mamy, no chwała Bogu, ale ulica Łokietka może być w każdym mieście, bo to jest król i to jest postać o zasięgu krajowym. Natomiast my nie zdajemy sobie sprawy, że my mamy szczególne do niego prawo. I to...
8: Powinno to wybrzmieć u nas.
7: No Henryk Arctowski, chociaż 3 lata tylko tu się uczył w naszym gimnazjum, to jest postać światowego formatu, uczony tej miary, którym powinniśmy się chwalić, bo on właściwie kształcił się za granicą potem cały czas. Więc nasze gimnazjum jest jedyną szkołą na terenie Polski udokumentowaną, może jeszcze chodził jako dziecko gdzieś w Warszawie, bo stamtąd pochodzi, ale z całą pewnością te 3 lata spędzone w Inowrocławiu to jest jedyny jego kontakt z polskim szkolnictwem, nie polskim wtedy, ale w sensie takim, że na naszych ziemiach, bo państwo było niemieckie, zdobywał wiedzę. I to na tyle ten pobyt tu był ciekawy, że dojrzała w nim stopniowo polska świadomość narodowa.

0: Henryk Arctowski, przecież pochodzący z niemieckiej rodziny, a więc on przyszedł na świat jako Heinrich Arzt, jeszcze bez tej polskiej końcówki. Tutaj dojrzała polskość jednak. On zobaczył, co tutaj może miał. Miał też nauczycieli polskich, którzy jeszcze byli wtedy, i kolegów. I potem przyjął nazwisko już spolszczone, ale tu już za granicą. Arctowski. To jest niesamowita sprawa.
1: Jeszcze ktoś? Z takich postaci, można powiedzieć, ogólnopolskich? Czy właśnie on się tak najbardziej wybija teraz?
0: Na pewno jest więcej. Niektóre są zupełnie mało znane. Jest znakomity prawnik Zygmunt Cybichowski. Znamy Stefana Cybichowskiego, bo to architekt, twórca wielu kościołów, około setki kościołów, między innymi kościoła Józefa. Ten modernizm w jego wykonaniu tutaj mamy w Inowrocławiu, ale jego brat Zygmunt to był znakomity prawnik, sędzia z sądu Trybunału Rozjemczego w Hadze. To był taki sędzia o znaczeniu europejskim, ale mało mamy, nie kojarzymy go z Inowrocławiem za dużo. Trochę więcej profesor Moll, który tu się wychowywał, urodził się w Kowalewie, ale tu się wychowywał, tu kończył szkołę, zdał maturę i potem został autorem pierwszego w Europie środkowo-wschodniej przeszczepu serca.
1: Panie Edmundzie, wróćmy jeszcze do okresów naszego miasta. Wspominał pan, że był on też wzorem do naśladowania dla sąsiednich miast. Który właśnie okres miasta uważa pan za najbardziej fascynujący? Czy to jest właśnie ten XVI-XVII wiek?
0: Nie, to zdecydowanie wcześniej. Mhm. Nasze miasto uzyskało prawa miejskie w XIII wieku. No, 1238-9. Potem te inne miasta kujawskie, takie jak Brześć, Radziejów, czy Pakość, czy potem też Bydgoszcz, one były wzorowane na tym prawie inowrocławskim. Można mówić, że prawo niemieckie w wersji magdeburskiej czy lubeckiej na Kujawach było prawem w wersji inowrocławskiej. Ta pieczęć, która jest na pierwszej stronie, wracamy do niej. Tak, wracamy do niej. Ona jest dowodem na to, że na początku XIV wieku istniała Rada Miejska, istniał samorząd, a ta Rada miała też kompetencje sądowe, bo w ogóle wtedy kompetencje Rady były większe niż dzisiaj. Dzisiaj jest więcej powodów do różnych kłótni, a w sumie te kompetencje są znacznie mniejsze niż kiedyś. Sądownictwo, książę, który założył miasto, dał olbrzymi samorząd mieszczanom. Najpierw on był ograniczony do wójta, ale mieszczanie nie chcieli takiego mieć jednego tylko nad sobą i doprowadzili do powstania Rady Miejskiej. Więc nasza Rada Miejska istniała z całą pewnością na początku XIV wieku, a może i jeszcze wcześniej. Potwierdzona jest dla XIV wieku. To mamy co najmniej 720 lat. Nasi radni może nie zawsze zdają sobie sprawę, że tyle lat nasza Rada Miejska funkcjonuje.
1: Panie Edmundzie, czy są miejsca, obok których przechodzą nasi mieszkańcy, bywalcy Inowrocławia, obojętnie, a o których historii w ogóle nie wiedzą, może być fascynująca na przykład, taka ciekawa, porywająca, a którą teraz może pan zdradzić, bo nasi widzowie, słuchacze na pewno by się chcieli dowiedzieć.
0: Jakie to obiekty?
1: Oczywiście.
0: Inowrocław ma pecha, jeśli chodzi o obiekty, bo wiele z tych obiektów, które byłyby, spełniały te warunki, o których mówimy, już nie istnieje. Szkoda. Bo na przykład szkoła Staszica powstała w latach 80. XIX wieku, a więc no powiedzmy ma 140 lat temu powstała. To przeżyła kilka etapów. To był bardzo ważny gmach dla historii Inowrocławia. Tam się odbywały posiedzenia Rady Miejskiej też.
2: To na tyle w tym magazynie. Melo Radio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom spokojnego tygodnia i zostańcie na 98.1 FM.
3: To jest tydzień. To jest tydzień.

0: Radio Inowrocław. Słuchaj na 98.1 FM. Reklama. Szukasz porządnej stali? Potrzebujesz blach, rur, prętów zbrojeniowych albo ogrodzenia? Zajrzyj do hurtowni Stali Tosia w Przedbojewicach, minutę od zjazdu z obwodnicy Inowrocławia w stronę Kruszwicy. Mamy stal czarną, słupki, balustrady, ozdoby ogrodowe. U nas też precyzyjne wypalanie plazmą i usługi koparką oraz traktorem. Sprawdź nas w Przedbojewice 32B. Zadzwoń 795 588 581. Tosia. Solidność, wybór i profesjonalizm. Razem z Tosią zbudujesz wszystko. Masz ogród i chcesz, żeby wyglądał wyjątkowo. Potrzebujesz kamienia do swojego projektu? Odkryj InnoStone. Największy punkt w Inowrocławiu. W naszej ofercie kamień elewacyjny i murowy, ścieżkowy i ozdobny żwir, otoczaki i bryły szklane, kora kamienna i granitowa kostka kamienna, monolity, głazy i fontanny. Nie zapomnieliśmy również o gabionach, agrowłókninach i agrotkaninach, które idealnie dopełnią Twój projekt. Odwiedź nas w Przedbojewicach 32D. Telefon 798 177 746. InnoStone. Kamień, kostka, ogród. Zainspiruj się naturą.
1: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.

to cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: że radio to speed dating, sprawdź, żebyś potem znowu nie mówiła lato mija, ja niczyja. Konrad Straczek, zapraszam.
1: Autopromocja. Reklama. Codziennie tysiące mieszkańców miasta i powiatu inowrocławskiego zaczynają swój dzień na KI24 Info. To nie przypadek. Wszystko masz pod jednym adresem. KI24 Info.

0: portalem KI24.info.
1: Amazon Prime daje od 23 do 26 czerwca oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
2: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na Amazon.pl.
3: W Leroy akcja na płytki trwa. To dobry czas na letni remont, bo teraz 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na gresy i glazurę wydajesz. Odkryj naszą nową kolekcję płytek. Przy zakupie za 1500 będziesz 300 zł do przodu. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
4: O reklamie. Melo Radio Melo Wrocław. Słuchaj na 98.1 FM.
5: Sponsorem programu jest właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę off-road.

Pausa Magnetic w Melo Radio w weekendowym Melo. Przy tym numerze jajecznica robi się sama. Pozdro dla wszystkich, którzy teraz kombinują coś z sobotnim śniadaniem. Dla tych, którzy przewracają naleśniki na drugą stronę albo smarują kanapki własnoręcznie przygotowywanym w zeszłym sezonie dżemem truskawkowym. Dzisiaj podobno bardzo gorąco ma być. Najgorętszy dzień od wielu tygodni i niewykluczone, że najgorętszy na wiele kolejnych. 35 stopni mogą wskazywać termometry, więc to jest dobry moment, żebyście pokazali, ile pokazują u was. Czekam na wasze głosówki, zdjęcia przy naszym WhatsAppie. meloradio.pl, tam go znajdziecie.

0: weekendowym Melo Eben z numerem Hollow. Jeśli wasze konta po piątkowym Melo są tak puste jak tytuł tej piosenki, której słuchaliście przed momentem, to wbijajcie na meloradio.pl. Mamy dla was szybką kasę, którą chętnie podreperujemy wasze ubytki.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę offroad. Reklama.
2: Nieważne, ile masz lat i jak patrzysz na świat. Dobry wzrok to zespół optometrystów, którzy zadbają o Twój komfort widzenia. Oferujemy szeroki wybór opraw i szkieł najwyższej jakości. Terapię widzenia u najmłodszych. Dogodny system rad i okulary progresywne już od 499 zł. Zapraszamy Królowej Jadwigi 4 w Inowrocławiu. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: Już jest! Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
4: Płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
5: Ekstra sobota! Kaufland Kart Ekstra.
6: W tę sobotę masło ekstra z polskiej mleczarni Mlekowita złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3, 6 na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów 21,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, Ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
8: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
9: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie Ci z głowy wszystko poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
10: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy Hali Stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy Hali Stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
11: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od czwartku do soboty. Jaja z chowościółkowego Moja Kurka rozmiar M 30 sztuk. 20,99 za opakowanie. Oraz karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs. 9,99 za kilogram. A do tego z lady tradycyjnej świeża ćwiartka tylna kurczaka. 5,99 za kilogram.

0: w zależności od sklepu. Biedronka.
1: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
2: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
5: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.

kto jedzie z nami na Tomorrowland, kto jedzie z nami bawić się przy jego muzyce. Alok w Melo Radio w weekendowym Melo, Bibi Rexa razem z nim. Deep in Your Love zatytułowany jest ten gorący numer, który być może zagra prosto z main stage Alok oczywiście w tym roku w belgijskim Boom, a my zabieramy was tam i czekamy na wasze zgłoszenia. Wysyłajcie zdjęcia, wysyłajcie filmy, pokażcie nam z kim i dlaczego chcecie tam pojechać. Udowodnijcie, że naprawdę na to zasługujecie. No i sprawdźcie, komu już udało się dołączyć do naszej Melo ekipy, kto z nami będzie zbierał te wspaniałe emocje. A oczywiście możecie z tym się zapoznać w naszych socialach. Zapraszamy. A to Justin. Money.

0: Died in Your Arms to jeden z gorących numerów tego poranka w weekendowym Melo Komodo grało dla was przed momentem, a z Gorzyc w Podkarpackim dostaliśmy zdjęcie, 29 stopni tam teraz, pozdrawiamy Podkarpacie, fajnie, że jesteście razem z nami, u nas też dużo gorących numerów dzisiaj.
1: A już o 11 zagramy.
0: Punktualnie o 11 Thomas Gray, Rumors. Musi być gorąco. Lato, lada moment. Jutro astronomiczne, pojutrze w kalendarzu.

0: Autopromocja. Reklama. Szukasz porządnej stali? Potrzebujesz blach, rur, prętów zbrojeniowych albo ogrodzenia? Zajrzyj do hurtowni stali Tosia w Przedbojewicach, minutę od zjazdu z obwodnicy Inowrocławia w stronę Kruszwicy. Mamy stal czarną, słupki, balustrady, ozdoby ogrodowe. U nas też precyzyjne wypalanie plazmą i usługi infoparką oraz traktorem. Sprawdź nas. Przedbojewice 32B. Zadzwoń 795 588 581. Tosia. Solidność, wybór i profesjonalizm. Razem z Tosią zbudujesz wszystko.
1: Czetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future.
2: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę. Mięsne specjały. Filety z piersi polskiego kurczaka. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Karuzel. Kilogram. Teraz tylko 14,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni. 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł w pożyczce 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy. Ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
4: Odkryj miejsce, gdzie poranek pachnie lasem, a wieczór odbija się w spokojnej tafli wody. Odwiedź ośrodek wypoczynkowy Julia w Samociążku nad Zalewem Koranowskim. To idealne miejsce na weekend, urlop i rodzinny relaks. Czekają domki, pokoje oraz sprzęt wodny. A gdy chcesz świętować, do dyspozycji masz salę bankietową, restaurację i chatę grillową. Ośrodek wypoczynkowy Julia w Samociążku nad Zalewem Koranowskim. Więcej na juliabydgoszcz.pl. Julia. Miejsce spokojne natury.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
7: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie poleci. Polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.

0: miliony. Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A pyszny, soczysty arbuz. Cena sprzed obniżki 7,99. Teraz jedynie złoty 99 za kilogram. Tak, tylko złoty 99.
1: Tanio tutaj jest stokrotka.
2: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
1: Citroën.
3: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
4: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z Puls.

wczoraj, 27 czerwca na pergole przy Hali Stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy Hali Stulecia. Bilety na e-bilet.pl.

lato od jutra, tak tak, ale dzisiaj taki piękny before lata, można by powiedzieć. No to pokażcie, że jesteście na lato gotowi. Japonki czy klapki? Czekam na wasze foty na naszym WhatsAppie. Inni gadają, my już gramy. Thomas Gray, Rumors.

How Does It Feel, Dub Dog Sfezo i Zark w Melo Radio. Tak, gramy wam po 11:00, przypominając, że ten sezon wakacyjny, to nadchodzące lato, to będzie niezwykły czas zbierania muzycznych wspomnień, przeżywania emocji w najpiękniejszych muzycznych miejscach. Przede wszystkim tego kraju, bo myślę sobie o Sunrise Festival, o Bałtyku, o Kołobrzegu. Zabieramy was tam 31 lipca. Wspaniali artyści pojawią się, wśród nich Afrojack, Hardwell czy James Hype, ale będzie też Sigala. Paloma Faith zaśpiewa razem z nim. Lullaby przed wami.

0: Sunrise Festival na trasie Moving to the Sun, Urzela, który pojawi się tam oczywiście ze swoimi hitami, hitmaker, jak zresztą sam sobie w bio napisał na Instagramie. No i taka prawda, Moving to the Sun podbija listy na całym świecie. Czy naszą już podbiło? Sprawdźcie 30 Meloradia na player meloradio.pl. Zaraz wracamy.
1: Autopromocja. Już w lipcu zabierzemy Cię na Tomorrowland. Zagrają sami najlepsi: David Guetta, Calvin Harris, Hardwell, Miss Monique, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Autopromocja. Reklama.
2: Szukasz nowoczesnego i trwałego ogrodzenia? Zadzwoń do RecoSteel. Oferujemy szeroki wybór asortymentu. Ogrodzenia panelowe, palisadowe, bramy, furtki, rury i profile ocynkowane. A wszystko to w atrakcyjnych cenach. Darmowy projekt i wycena. U nas kupisz ogrodzenia na raty. Zaufały nam już tysiące klientów. RecoSteel. Sosnowiec koło Mogilna. Telefon 694 221 533. Zapraszamy do kontaktu.
3: Twoje auto zasługuje na najlepszą ochronę i wygląd. Zabezpiecz lakier folią ochronną PPF i zapomnij o zarysowaniach.
4: Chcesz nowy kolor? Zmienimy go folią w dowolnym odcieniu.
3: Polerowanie i powłoki ceramiczne to blask i ochrona na lata.
4: Dodaj stylu, przyciemnimy szyby i zapewnimy więcej prywatności.
3: Imperial Detailing Studio, Inowrocław, ulica Świętego Mikołaja 7.
4: Zadzwoń 570 771 571.
3: Zadbaj z nami o swoje auto.
5: Nieważne, ile masz lat i jak patrzysz na świat, dobry wzrok to zespół optometrystów, którzy zadbają o Twój komfort widzenia. Oferujemy szeroki wybór opraw i szkieł najwyższej jakości. Terapię widzenia u najmłodszych. Dogodny system rad i okulary progresywne już od 499 zł. Zapraszamy Królowej Jadwigi 4 w Inowrocławiu. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Kochasz dwa kółka? My też. Rowery to nasza pasja. Bike Pasja. Zapraszamy do sklepu i serwisu rowerowego. Bike Pasja, Inowrocław, Wałowa 19. Wiodące marki rowerów, a także części, akcesoria, serwis i zawsze fachowe doradztwo. Bo rowery to nasza pasja. Transport zakupionych rowerów do 25 km gratis. Zapraszamy też do sklepu internetowego na www.bikepasja.pl. Bike Pasja. Rowery to nasza prawdziwa pasja.
7: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velo. Zdejmie Ci z głowy wszystko poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
8: Już jest! Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands. Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
9: Super, super. Super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę arbuz drobnopestkowy tylko 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, arbuz drobnopestkowy tylko 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, a polskie szparagi zielone pęczek 500 gramów jedynie 8,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
11: Czy można powtórzyć pytanie?
10: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
11: Tak.
10: Brawo!
12: teraz wagacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
14: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Polskie ziemniaki wczesne 74% taniej. Złoty 29 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 20 czerwca. Cena przed obniżką 4,99.
15: Codzienne zakupy to wyzwanie. Ceny idą w górę i w dół. Za to w Biedronce idą w dół i w dół. A od 15 czerwca sprawdź w swojej Biedronce nowe ceny regularne świeżego mięsa. Na przykład schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs. Teraz w nowej cenie regularnej 15,95 za kilogram. Oraz karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs. Teraz w nowej cenie regularnej 18,49 za kilogram. I to są właśnie biedronkowe ceny. Szczegóły oferty na biedronka.pl. Biedronka.
16: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
17: Bo w Media Expert taniej masz.
18: Po reklamie.

Połączenie tego numeru z filmem, który stał się viralem, to jest po prostu jakiś kosmos. Weiss, Tontone, Iggy z numerem Astronomia. Pewnie ten viral widzieliście i to nieraz. Nie wiem, czy wy też, ale ja jeszcze ani raz nawet truskawek w tym roku w ogóle nie jadłem. Sezon trwa w najlepsze. Podobno około 15 zeta za kilogram się teraz płaci. Nie wiem, szczerze mówiąc, czy to dużo, czy mało. Dajcie znać, jak u was. I czy truskawki to rzeczywiście wasz ulubiony letni przysmak? Bo tak nieśmiało przypominam, że lato już od jutra. A my będziemy grać w tym czasie dla was najgorętszą muzykę idealną na wakacje. Run, Run, River, David Guetta przed wami za lokiem.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: takich mamy super artystów. Fuka i Liwka, Enklawa z numerem Chcę Więcej. Jeśli chcecie więcej, to zostańcie z nami, bo ruszamy punktualnie o 12 z kolejną porcją gorącej muzy na sobotnie przedpołudnie. Ale tuż nie, tuż będzie zaraz popołudnie. Więc popołudnie, tak, nie uciekajcie daleko.
1: A już o 12 zagramy
0: Body Talk od Ale

0: Tak wam zaraz zagramy.
1: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
2: Dobrze dla kolegów, jesteśmy zmęczeni właśnie po tańcu w pracy, więc taki obialek by się przydał teraz.
3: Adrian i chłopaki, szybka kasa leci już do was!
2: Dziękujemy!
1: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Inno Stone. Największy punkt w Inno Wrocławiu. W naszej ofercie kamień elewacyjny i murowy, ścieżkowy i ozdobny żwir, otoczaki i bryły szklane, kora kamienna i granitowa kostka kamienna, monolity, głazy i fontanny. Nie zapomnieliśmy również o gabionach, agrowłókninach i agrotkaninach, które idealnie dopełnią Twój projekt. Odwiedź nas w Przedbojewicach 32D. Telefon 798 177 746. Inno Stone. Kamień, kostka, ogród. Zainspiruj się naturą.
1: Już jest! Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.

0: cena sprzed obniżki 19,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A różne rodzaje makaronu Lubella, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,79 za opakowanie przy zakupie 3.
1: Tanie tutaj jest 100-krotka.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
7: Od mnóstwa okazji na weekendowe zakupy, jak masło ekstra marki Auchan 50% taniej, tylko 2,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,98. Czy mięso mielone wieprzowe marki Auchan 500 gramów, drugi tańszy produkt gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta 19-20 czerwca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
8: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
9: Widaron.
8: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
9: Widaron.
8: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
9: Widaron.
8: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
9: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
10: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
11: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
12: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
13: Barbara, kupiłem taniej.
0: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
7: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
14: Po reklamie. Meloradio Inowrocław. Słuchaj na 98,1 FM.

najgorętsza muzyka na to gorące popołudnie już teraz. Buddy Talk, Kale Farben. Lato, lada moment. A my już o tym przypominamy teraz. Inni gadają, my już wam gramy. Zróbcie głośniej, fajny numer, opoka, siema.

fajnie się ich słucha i fajnie ogląda się te wszystkie rolki, w których się po prostu spotykają Martin Garrix z Edem Sheeranem. Repeat It to jeden z najgorętszych numerów ostatnich tygodni. Czekaliśmy na niego długo i warto było. Jeśli czekacie na Olivera Heldensa w tym roku, no to doczekacie się. Z Mel Radiem będziecie mogli go zobaczyć parę razy, bo Oliver Heldens na Tomorrowland zagra. Zagra też po Tomorrowland na Sunrise Festival, ale tu w tym swoim nieco bardziej technicznym, mocnym wcieleniu jako High Low. No i ciekaw jestem, której postaci Olivera Heldensa lubicie, którą lubicie bardziej, której oczekujecie bardziej. Dajcie znać, jeśli jesteście jego fanami. U nas Turn Me On teraz się pojawi.

0: Hard to be Humble i Mikolas i Trips, i taka energia leci do was właśnie od Melo Radia w ramach weekendowego Melo. Kiedy widzisz, że termometry pokazują 30 stopni, to co robisz? Jakie masz pomysły? Jakie masz plany? Dajcie znać, co u was. Czekam przy WhatsAppie.
1: Autopromocja. Tylko Melo Radio wysyła swoich słuchaczy na Tomorrowland. Dołącz do naszej ekipy i pojedź do Belgii tak jak...
2: Patrycja, Kasia, jedziecie na Tomorrowland z Melo Radio.
3: Naprawdę?
2: Naprawdę.
4: Kaśka,
1: wiekujcie. Już teraz wejdź na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Autopromocja. Reklama.
5: Codziennie tysiące mieszkańców miasta i powiatu inowrocławskiego zaczynają swój dzień na KI24 Info. To nie przypadek. Wszystko masz pod jednym adresem. KI24 Info. Najnowsze wiadomości z całego regionu. Sport, fotorelacje, rozrywka. Bądź zawsze na czasie z portalem KI24 Info.
6: Nieważne, ile masz lat i jak patrzysz na świat. Dobry wzrok to zespół optometrystów, którzy zadbają o Twój komfort widzenia. Oferujemy szeroki wybór opraw i szkieł najwyższej jakości. Terapię widzenia u najmłodszych. Dogodny system rad i okulary progresywne już od 499 zł. Zapraszamy Królowej Jadwigi 4 w Inowrocławiu. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: Każdy z nas ma swoje smaki. Ale swojskie smaki smakują każdemu. Zapraszamy do sklepu Swojskie Smaki przy ulicy Barcińskiej 54A w Pakości. Przez cały tydzień, także w niedzielę, czekają na Was swojskie ciepłe wędliny, wyroby z dziczyzny, konina, wiejskie kurczaki i kaczki oraz garmażerka. Swojskie Smaki to gwarancja jakości i najlepszego smaku. Sprawdź koniecznie. Swojskie Smaki przy ulicy Barcińskiej 54A w Pakości.
8: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
9: Czy można powtórzyć pytanie?
8: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
9: Tak.
8: Brawo!
10: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
13: W tę sobotę masło ekstra z polskiej mleczarni Mlekowita. Złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3. 6 na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów. 21,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: Mamo, kto jest najlepszy na Zielonej Murawie?
15: My, jak upieczemy szynkę na ruszcie z delikatesów centrum.
16: Polska mistrzem grilla. Do środy szynka wieprzowa bez kości kilogram 11,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 18,99. A pomidory 3,99 kilo z delikartą. Cena przed obniżką 9,99. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
17: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
18: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
19: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
19: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
2: Sprytnie.
19: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
20: odkryj miejsce, gdzie poranek pachnie lasem, a wieczór odbija się w spokojnej tafli wody. Odwiedź ośrodek wypoczynkowy Julia w Samociążku nad Zalewem Koronowskim. To idealne miejsce na weekend, urlop i rodzinny relaks. Czekają domki, pokoje oraz sprzęt wodny. A gdy chcesz świętować, do dyspozycji masz salę bankietową, restaurację i chatę grillową. Ośrodek wypoczynkowy Julia w Samociążku nad Zalewem Koronowskim. Więcej na juliabydgoszcz.pl. Julia. Miejsce spokojne z natury.
21: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
22: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloOne. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
23: Po reklamie.

Bless, Cameron Watch i Kisses. To jest numer, który podbił 30 Meloradia, ale teraz to już nie jest ich czas. Teraz podbijają to zestawienie nowi artyści. Sprawdźcie na player meloradio.pl, jak poszło im wczoraj w trakcie naszej listy live prosto z nad Wisły. Pozdro Olek, mam nadzieję, że to było dla ciebie fajne doświadczenie. Dla naszych słuchaczy z pewnością tak, bo miłe recenzje do nas spływają. Ellie Oaks z propozycją do was teraz leci, nową propozycją. Numer rozszedł się wiralem po świecie. No i to jest jedna z jego wersji. Posłuchajcie.

0: Shine On, Arayo w Melo Radio w weekendowym Melo. No powiem tak, bardzo w temacie. Konrad wysłał fotę 30 stopni w cieniu, wino w Wrocławiu. Wow, no aleś mi zaimponował. Kto da więcej? Czekam na wasze foty. Pokażcie, ile u was dzisiaj pokazują termometry. No i co tam porabiacie w ogóle po południu, w sobotę?
1: A już od 13 zagramy.
0: Inni będą gadać, a my wam zagramy Don't Want Your Love.
1: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Jak dobrze znam mojego tatę. Wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super cenie na Allegro.
5: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla najlepszego taty to Allegro.
6: Co masz?
7: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
6: Chipsy Lays? Dzięki.
7: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
6: Ej, przecież każdy wychodzi ze stopkafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
7: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.

0: pestkowy? Tylko 3,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. A polskie szparagi zielone, pęczek 500 gramów, jedynie 8,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
2: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę Ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja Ci ustawię kieszonkowe, a Ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.
5: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
6: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach MediaExpert i na mediaexpert.pl.
7: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
8: Widaron.
7: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
8: Widaron.
7: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
8: Widaron.
7: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
8: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
9: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
10: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.

0: sklep Biedronka.
1: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód czteroletnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
2: Skoda.
3: Kup golarkę Philips S7882 wyposażoną w technologię Skin IQ, która redukuje tarcie na skórze w zestawie ze stacją czyszczącą za 499 zł lub w wygodnych ratach. RRSO 0%.
4: MediaMarkt.
3: Świętuj Dzień Ojca z MediaMarkt tylko do 23 czerwca z kuponem MyMediaMarkt w aplikacji 15% taniej przy zakupie minimum dwóch produktów objętych akcją. Szczegóły w regulaminie.
4: MediaMarkt.
5: Po reklamie. Meloradio i Wrocław.

Czekaliśmy na taki weekend. Pozdrawiamy tych, którzy dzisiaj nad wodą. Illenium, Ellie Goulding, Don't Want Your Love na dobry początek. Inni gadają, a my już do was wysyłamy muzę. Two ships in the night, teardrops in an innocent ocean, four walls painted white.

I Can't Wait, Bob Sinclair i Chiesa w Melo Radio, a ja wbijam na meloradio.pl, klikam w zakładkę konkursy i akcje i tam wielki baner Jedź na Tomorrowland z Meloradiem, baner, który mogliście widzieć również w waszych miastach, bo tak, zapraszamy was serdecznie do belgijskiego Boom, chcemy z wami przeżyć to niezwykłe wydarzenie, przeżyć z wami piękne chwile w takim towarzystwie jak Armin van Buuren, David Guetta czy Lost Frequencies. Dajcie tylko znać, z kim chcielibyście pojechać na Tomorrowland, z jaką osobą, dlaczego właśnie z nią, dorzućcie zdjęcie, film i powalczcie o to, by być tam razem z nami. Oni tam będą. Między innymi Dimitri Vegas, Mockingbird przed wami.

0: śpiewali i wykrakali. 30 stopni dzisiaj pokazują termometry, a może nawet i więcej. Pokażcie, gdzie jesteście i jak u was dzisiaj wygląda to preludium lata, bo to astronomiczne od jutra, w kalendarzach pojutrze się pojawi. Model Kiewudarski przed momentem, lubię cię jak lato. GIF, Sean Baker za chwilę.
1: Reklama. Jak zaoszczędzić 35 zł w Biedronce? To proste. Od czwartku 18 do soboty 20 czerwca zrób zakupy za minimum 149 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, 35 zł. Wykorzystasz go od 22 do 24 czerwca przy zakupach za minimum 199 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Akcja dotyczy jednorazowej transakcji. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
2: Odkryj miejsce, gdzie poranek pachnie lasem, a wieczór odbija się w spokojnej tafli wody. Odwiedź ośrodek wypoczynkowy Julia w Samociążku nad Zalewem Koronowskim. To idealne miejsce na weekend, urlop i rodzinny relaks. Czekają domki, pokoje oraz sprzęt wodny. A gdy chcesz świętować, do dyspozycji masz salę bankietową, restaurację i chatę grillową. Ośrodek wypoczynkowy Julia w Samociążku nad Zalewem Koronowskim. Więcej na juliabydgoszcz.pl. Julia. Miejsce spokojne z natury.
3: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum 2 produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki po eobuwie. Wie.
4: Daleko jeszcze?
3: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
4: Wow, jaki błękitny.
5: A to nasz hotel przy samej plaży.
3: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
5: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Scala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
3: Falkensteiner Resort Punta Scala. Tu zaczyna się lato.
6: Mamo! Kto jest najlepszy na Zielonej Murawie?
7: My! Jak upieczemy szynkę na ruszcie. Z delikatesów centrum.
8: Polska mistrzem grilla. Do środy szynka wieprzowa bez kości kilogram 11,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 18,99. A pomidory 3,99 kilo z delikartą. Cena przed obniżką 9,99. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
9: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w salonie? Niskich cenach?
10: Czy można powtórzyć pytanie?
9: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków wcale niskich cenach?
10: Tak.
9: Brawo!
11: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.

0: Teraz przed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A pyszny, soczysty arbuz. Cena sprzed obniżki 7,99. Teraz jedynie złoty 99 za kilogram. Tak, tylko złoty 99.
1: Tanio tutaj jest 100-krotka.
2: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
3: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
4: Skoda.
5: Notino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
6: Notino. Today is yours. Feel good.
7: Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli. 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, Europejski. Europejski samochód roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
8: Zaprasza Auto Frelick. Salon Mercedes-Benz w Bydgoszczy. Nowotoruńska 27.
9: Marian, a ty komu kibicujesz?
10: No jak komu, Barbara? Niskim cenom w Media Expert na weekendzie kodów rabatowych. Jest! Mamy to!
9: Mistrz.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
12: Gastorama. Teoria
13: i praktyka.
12: W teorii miał być nowy grill,
13: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl. Let's
14: go! Świętuj Dzień Ojca z MediaMarkt. Tylko do 23 czerwca. Z kuponem MyMediaMarkt w aplikacji 15% taniej przy zakupie minimum 2 produktów objętych akcją. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
15: O reklamie.

podłodze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

Tak, tak, tak, Axel Ingrosso w tym roku na Sunrise Festival. Nie możemy się doczekać, to będzie pewnie jeden z najlepszych setów tegorocznej edycji. Kto czeka, ręka w górę, dajcie znać, czy na nich, czy może na kogoś innego z tego pięknego, niezwykłego line-upu czekacie najbardziej. No i która scena cieszy was i intryguje najmocniej. Nie ukrywam, że będąc tam w zeszłym roku, White Stage i te house'owe brzmienia zrobiły swoje. Zresztą Oliver Heldens wtedy akurat grał, kiedy miałem przyjemność tam się bawić. W tym roku też się pojawi na Red Stage z nieco mocniejszym repertuarem jako High Low. Dajcie znać, czy się wybieracie na Sunrise Festival razem z nami. Będziemy was tam zapraszać, będziemy dawać zaproszenia, a może już macie swoje. Kygo Khalid i Save My Love przed wami.

0: Andrea Bocelli, David Guetta. No takiej współpracy to się nikt nie spodziewał. DNA w Melo Radiu. Ależ pięknie tego się słucha. Ależ to cudownie brzmi, takich numerów, które zaskakują. To ja będę miał jeszcze dla was sporo po godzinie 14, ale zaczniemy sztosem.
1: A już o 14 zagramy
0: absolutnym hitem ostatnich miesięcy, Beauty and the Beat. W tej bajce w rolach głównych Justin Bieber i Nicki Minaj. To oni już za chwilę w waszych głośnikach.
1: Reklama.
2: Szukasz nowoczesnego i trwałego ogrodzenia? Zadzwoń do RecoSteel. Oferujemy szeroki wybór asortymentu. Ogrodzenia panelowe, palisadowe, bramy, furtki, rury i profile ocynkowane. A wszystko to w atrakcyjnych cenach. Darmowy projekt i wycena. U nas kupisz ogrodzenia na raty. Zaufały nam już tysiące klientów. RecoSteel. Sosnowiec koło Mogilna. Telefon 694 221 533. Zapraszamy do kontaktu.
3: Twoje auto zasługuje na najlepszą ochronę i wygląd. Zabezpiecz lakier folią ochronną PPF i zapomnij o zarysowaniach. Chcesz nowy kolor? Zmienimy go folią w dowolnym odcieniu. Polerowanie i powłoki ceramiczne to blask i ochrona na lata. Dodaj stylu, przyciemnimy szyby i zapewnimy więcej prywatności. Imperial Detailing Studio i Nowrocław, ulica Świętego Mikołaja 7. Zadzwoń 570 771 571. Zadbaj z nami o swoje auto.
4: Nieważne, ile masz lat i jak patrzysz na świat, dobry wzrok to zespół optometrystów, którzy zadbają o Twój komfort widzenia. Oferujemy szeroki wybór opraw i szkieł najwyższej jakości. Terapię widzenia u najmłodszych. Dogodny system rad i okulary progresywne już od 499 zł. Zapraszamy Królowej Jadwigi 4 w Inowrocławiu. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Kochasz dwa kółka? My też. Rowery to nasza pasja. Bike Pasja. Zapraszamy do sklepu i serwisu rowerowego. Bike Pasja, Inowrocław, Wałowa 19. Wiodące marki rowerów, a także części, akcesoria, serwis i zawsze fachowe doradztwo. Bo rowery to nasza pasja. Transport zakupionych rowerów do 20%.

0: precyzyjne wypalanie plazmą i usługi koparką oraz traktorem. Sprawdź nas przed Bojewice 32B. Zadzwoń 795 588 581. Tosia. Solidność, wybór i profesjonalizm. Razem z Tosią zbudujesz wszystko.
1: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velo. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościiubezpieczenia.pl/konkurs.
2: Masz ogród i chcesz, żeby wyglądał wyjątkowo. Potrzebujesz kamienia do swojego projektu? Odkryj InnoStone, największy punkt w Inowrocławiu. W naszej ofercie kamień elewacyjny i murowy, ścieżkowy i ozdobny żwir, otoczaki i bryły szklane, kora kamienna i granitowa kostka kamienna, monolity, głazy i fontanny. Nie zapomnieliśmy również o gabionach, agrowłókninach i agrotkaninach, które idealnie dopełnią Twój projekt. Odwiedź nas w Przedbojewicach 32D. Telefon 798 177 746. InnoStone. Kamień, kostka, ogród. Zainspiruj się naturą.
3: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę. Mięsne specjały. Filety z piersi polskiego kurczaka. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Karuzel. Kilogram. Teraz tylko 14,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się promki z targów na biału. Produkty roślinne chłodzone typu jogurt i pudding marki Alpro w promocji 2 plus 2 gratis. Oferta ważna do 20 czerwca.
5: Carrefour w sumie najlepszy jest.
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
9: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie w aplikacji Modivo.
10: Szukasz idealnego prezentu na dzień taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego z aplikacją Empik 50% zniżki na drugi, tańszy produkt z kolekcji dzień taty. Empik.
11: O reklamie. Meloradio Inowrocław.

0: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
1: No siemanko, siemanko, tu weekendowe melo, tu opoka, tu najgorętsza muzyka na to sobotnie popołudnie. Rozgrzewamy się przed dobrym melo w towarzystwie Justina Biebera i Nicki Minaj.

mówcie co chcecie, ale bez niej ten numer nie byłby tak dobry. Rebeka Gomez, nie mylić z Seleną. Jej pseudonim artystyczny to Becky G. Panie w ogóle nie są ze sobą spokrewnione tak swoją drogą, a za ten numer odpowiada niemiecki DJ producent Topic. Chociaż z powodzeniem można by go podpisać pod Urzelem, prawda? Bo takie latynoskie brzmienia w nim były. Chociaż w Topiku płynie bałkańska krew, a więc gorące śródziemnomorskie rytmy nie są mu wcale obce. I to przecież słychać w numerze Sorry Papi. Takich gorących numerów na lato i wakacje mamy i będziemy mieć dla was więcej, bo cały czas śledzimy wszystkie nowości i chętnie po nie sięgamy. Lubimy sięgać również po muzykę Davida Guetty, Never Going Home Tonight.

0: Hollow, Eben. Jakby zabrał nas do jakiejś innej zaczarowanej krainy tym utworem. Ale spokojnie, spokojnie. W weekend można lewitować ponad ziemią. To nie jest zabronione, jak najbardziej. Odrywajcie się od ziemi, unoście wysoko, wysoko i cieszcie wolnym czasem. Tym bardziej, że taka piękna pogoda dzisiaj na zewnątrz. Tu kolor za chwilę.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
2: Reklama.
3: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
4: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
3: Doskonale, kupujemy.
5: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
7: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy Hali Stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy Hali Stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
9: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
11: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
12: Od mnóstwa okazji na weekendowe zakupy. Jak masło ekstra marki Auchan 50% taniej. Tylko 2,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,98. Czy mięso mielone wieprzowe marki Auchan 500 gramów. Drugi tańszy produkt gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta 19-20 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
13: Notino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
14: Notino. Today is yours. Feel good.
15: Castorama. Teoria
16: i praktyka.
15: W teorii przydałoby się odmalować salon.
16: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
15: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
16: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
17: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
18: Citroen. Ale jesteś zadowolony.
19: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
18: Aha.
19: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
18: Wow.
19: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
18: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
20: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
21: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze.
2: zawsze. Do soboty. Karkówka grillowa pakowana próżniowo Czas na Grill Mega Paka 14,99 za kilogram. A tylko z kartą Moja Biedronka. Mozzarella Delicate Classic 125 gramów. Złoty 49 za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Limit dzienny 8 sztuk na kartę. Oraz wszystkie kiełbasy śląskie Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. Biedronka.
21: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na CCC.eu.
22: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
23: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
24: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdecare.pl. Czekamy na twoją historię.
25: O reklamie. Meloradio, Inowrocław. Słuchaj na 98,1 FM.

Nie mogę cię zapomnieć, Agnieszka Helińska w weekendowym Melo. Tak mówią wszyscy, którzy choć raz bawili się z nami w trakcie dobrego Melo. Ono startuje oczywiście dzisiaj o godzinie 20. Zaczynamy jak zawsze w soboty The Best of Tomorrowland. To właśnie wtedy pojawiają się te sety, które najbardziej kochacie i kojarzycie z zeszłorocznej edycji tego niezwykłego wydarzenia. A potem przejmują stery tacy artyści jak Skytek, Armin van Buuren czy Korolowa. Szczegóły na player meloradio.pl. Zajrzyjcie do całego line-upu. A skoro już o Tomorrowland wspomniałem, John Summit, znacie gościa? Będzie tam w tym roku. U nas jest już teraz z numerem All The Time.

0: Sad Girls. Mam nadzieję, że wśród was same uśmiechnięte dziewczyny i chłopaków radosnych też nie brakuje. Mamy sobotę, za chwilkę zmiana za sterami. Bawcie się dobrze. Piotr Gopoka, cześć.
1: A już o 15 zagramy
0: Loco Loco, Gordo i Renie Zonneveld.

0: Autopromocja. Tylko Melo Radio wysyła swoich słuchaczy na Tomorrowland. Dołącz do naszej ekipy i pojedź do Belgii, tak jak...
1: Patrycja, Kasia, jedziecie na Tomorrowland z Melo Radio.
2: Naprawdę?
1: Naprawdę.
0: Już teraz wejdź na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
3: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
0: Nie znajdziesz w nim ani jednej kalorii.

0: Każdy z nas ma swoje smaki, ale swojskie smaki smakują każdemu. Zapraszamy do sklepu Swojskie Smaki przy ulicy Barcińskiej 54A w Pakości. Przez cały tydzień, także w niedzielę, czekają na Was swojskie ciepłe wędliny, wyroby z dziczyzny, konina, wiejskie kurczaki i kaczki oraz garmażerka. Swojskie Smaki to gwarancja jakości i najlepszego smaku. Sprawdź koniecznie. Swojskie Smaki przy ulicy Barcińskiej 54A w Pakości.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Dariusz Szpakowski. Wielkie mistrzostwa. Wielka piłka. Wielka widownia. To i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora. I tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
6: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Wpadaj do Lidla, bo niskie ceny codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus.

0: daleko jeszcze?
1: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
0: Wow, jaki błękitny.
2: A to nasz hotel przy samej plaży.
1: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
2: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
1: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A kiełbasa śląska Grillhouse z Sokołów jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum 2 produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki po eobuwie. Wie.
5: Szukasz idealnego prezentu na dzień taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego do 25% zniżki na wybrane zestawy Lego z aplikacją Empik. W tym m.in. serię Speed Champions i Technik. Empik.
6: Ruszyła wyprzedaż w TTT. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zniżki.

0: Nowa wiertarko-wkrętarka Parkside Performance 12V z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, europejski samochód roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
3: Zaprasza Autofrelik. Salon Mercedes-Benz w Bydgoszczy. Nowotoruńska 27.
4: Castorama.
5: Teoria
6: i praktyka.
5: W teorii miał być nowy grill,
6: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Po reklamie.
7: Meloradio i Wrocław. Słuchaj na 98.1 FM.

0: Sponsorem programu jest właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę offroad.
1: Mam nadzieję, że klima w waszych chórkach, tak jak w moim studiu, działa, bo gorąco nie tylko na dworze, ale gorąco też będzie muzycznie w Melo po 15. Loco Loco na dobre wejście w tę godzinę. Za chwilę też Waiting All Night. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

0: Magnetic w Meloradiu na 14 minut po 15. Tak, podkręcamy tempo. Wakacje coraz bliżej, a jak wakacje, to też Tomorrowland. Kto chce pojechać tak jak Patrycja i Kasia?
1: Patrycja, Kasia, jedziecie na Tomorrowland z Meloradiem.
2: Naprawdę?
3: Oh my god!
2: Kaśka, szykuj te kiny!
0: Szykuj cekiny, szykuj brokaty, a wy z kim byście pojechali na Tomorrowland i dlaczego? Pokażcie to nam na meloradio.pl. Wchodźcie już teraz na stronę i zgłaszajcie się do zabawy.

0: Tak podkręcamy tempo w Melo na 26 minut po 15, a ja za chwilę powiem wam, co zrobić, żeby ustrzec się przed komarami, no bo te wielkimi krokami się do nas zbliżają. Rihanna nam też zagra to jeszcze przed 16, zostańcie z Melo.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę off-road. Reklama.
2: Codziennie tysiące mieszkańców miasta i powiatu inowrocławskiego zaczynają swój dzień na KI24 Info. To nie przypadek. Wszystko masz pod jednym adresem. KI24 Info. Najnowsze wiadomości z całego regionu. Sport, fotorelacje, rozrywka. Bądź zawsze na czasie z portalem KI24 Info.
3: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
4: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej.
5: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
6: Kto Leroy, bo niskie ceny ma.
7: To dobry czas na letni remont, bo teraz bateria umywalkowa Simplon za 287, a rektyfikowany gres szkliwiony Urban 59,7 x 59,7 cm już za 39,97 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu w niskich cenach. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
8: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 4,99 za kilogram oraz czereśnie na wagę 14,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
9: Codziennie
10: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy, ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
11: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
12: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599 z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
13: Sekunda po sekundzie, informacja po informacji, zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia, blisko ludzi. Tak właśnie wygląda TeleExpress. TeleExpress, tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad. Dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17:00 w TVP1 i TVP Info.
14: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloOne. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
15: Jak okazje na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz klapki damskie Kubota tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 93,49.
16: Jak tak, to Allegro.
17: Castorama. Teoria
18: i praktyka.
17: W teorii przydałoby się odmalować salon.
18: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
17: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
18: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
19: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego z aplikacją Empik 50% zniżki na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Taty. Empik.
20: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
9: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst. Urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdecare.pl. Czekamy na twoją historię.
20: Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, europejski samochód roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
21: Zaprasza Auto Frelik. Salon Mercedes-Benz w Bydgoszczy. Nowotoruńska 27.
22: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
23: Po reklamie.

Tak, podkręcamy tempo na antenie Meloradia na 18 minut przed 16. Lato coraz goręcej się robi, no i też coraz więcej komarów się pojawia. Zastanawialiście się kiedyś, co zrobić, żeby się ich pozbyć, no oprócz tych wszystkich sprayów? No to okazuje się, słuchajcie, bo ostatnio zrobili kilka eksperymentów, że komary najchętniej lecą m.in. do kobiet w ciąży, ale i do osób, które są po spożyciu takiego pewnego złotego trunku. No czyli można powiedzieć, że te komary to w sumie tacy nieźli imprezowicze. A my podkręcamy tempo i gramy wam świeżynki. Lumix Self Aware to już teraz przed nami.

0: Tak, podkręcamy tempo w Meloradiu jeszcze przed 16, no i gramy wami w furkach i gdzieś być może nad jeziorem, może ktoś na przykład w basenie się odważył popływać, bo już tak się ciepło zrobiło, no kto wie, kto wie.
1: A już o 16 zagramy
0: Zokerię. No pochwalcie się w sumie, jeżeli ktoś na przykład już gdzieś sobie basen rozstawił przed chatą, to dajcie znać na WhatsAppie Melo, odnośnik do niego na meloradio.pl. Punktualnie o 16 zagramy, bo kiedy inni gadają, my podkręcamy tempo.

0: Reklama. Szukasz nowoczesnego i trwałego ogrodzenia? Zadzwoń do RecoSteel. Oferujemy szeroki wybór asortymentu. Ogrodzenia panelowe, palisadowe, bramy, furtki, rury i profile ocynkowane. A wszystko to w atrakcyjnych cenach. Darmowy projekt i wycena. U nas kupisz ogrodzenia na raty. Zaufały nam już tysiące klientów. RecoSteel. Sosnowiec koło Mogilna. Telefon 694 221 533. Zapraszamy do kontaktu.
1: Luna. Pralnia chemiczna Luna poleca swoje usługi. Czyścimy każdy rodzaj odzieży. Czyszczenie odzieży roboczej. Czyścimy skóry. Pierzemy dywany, poduszki i kołdry. Magiel, pranie wodne. Pralnia chemiczna Luna. Skwer handlowy, Aleja 800-lecia 27. Telefon 665 042 313. Luna.
2: Nieważne, ile masz lat i jak patrzysz na świat. Dobry wzrok to zespół optometrystów, którzy zadbają o Twój komfort widzenia. Oferujemy szeroki wybór opraw i szkieł najwyższej jakości. Terapię widzenia u najmłodszych. Dogodny system rad i okulary progresywne już od 499 zł. Zapraszamy Królowej Jadwigi 4 w Inowrocławiu. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: Kochasz dwa kółka? My też. Rowery to nasza pasja. Bike Pasja. Zapraszamy do sklepu i serwisu rowerowego. Bike Pasja, Inowrocław, Wałowa 19. Wiodące marki rowerów, a także części, akcesoria, serwis i zawsze fachowe doradztwo. Bo rowery to nasza pasja. Transport zakupionych rowerów do 25 km gratis. Zapraszamy też do sklepu internetowego na www.bikepasja.pl. Bike Pasja. Rowery to nasza prawdziwa pasja.
4: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
5: A, ale mi gorąco, Barbara.
6: Mnie też, Marian.
5: To co, klima?
6: Koniecznie. Zobacz, jakie mają w Media Expert super oferty na klimatyzację. Na przykład jak kupimy klimatyzację TCL w promocji, to za złotówkę telewizor dostaniemy.
5: O, wspaniale. I panowie z Media Expert zamontują.
6: No przecież.
5: No.
7: Sprawdź rewelacyjne oferty na klimatyzację z Media Expert. Na przykład kup klimatyzator z pompą ciepła TCL Split z usługą montażu w cenie, a Smart TV Lean dostaniesz za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Jakie klapki i

0: 13,99 przy zakupie 3 opakowań. Kurczak biesiadny rzeźnik, cena przed obniżką 15,99. Teraz 9,99 za kilogram. A kalafior, cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 4,99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Kolejny dzień z mundialem w TVP. Holandia, Szwecja, Niemcy, Wybrzeże Kości Słoniowej, Tunezja, Japonia. Oglądaj od 18.40 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A kiełbasa śląska Grillhouse z Sokołów jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, europejski samochód roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
5: Zaprasza Autofrelik. Salon Mercedes-Benz w Bydgoszczy. Nowotoruńska 27.
6: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Do sobotu.

0: gotówki. 3,29 za każde opakowanie przy zakupie dwóch. A akcję kończy sześciopak lodów Kaktus Big Patek Jungle. 14,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka.
1: Po reklamie.

W biforze przed dobrym melo nie zwalniamy ani na moment. Andy Dust i Zocharia na dobre wejście w 16. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

Użel w Meloradio, a kto chciałby posłuchać go na żywo, to szybciej niż później może to zrobić, bo wielkimi krokami zbliżamy się do wakacji i do Sunrise Festival, a on tam będzie. Będzie też m.in. Rehab, Sigala, Sony Fodera, będzie też Hardwell, no wy też możecie być, słuchajcie Melo, żeby zgarnąć u nas wlotki na to wydarzenie. Ja też będę, mam nadzieję, że wszyscy razem sobie zbijemy piąteczkę, no bo tam będzie naprawdę znakomity wakacyjny czas.

0: Martin Garrix, Ed Sheeran, to już 25 minut po 16, tak podkręcamy tempo w Meloradiu, ale z tym tempem też lepiej nie przeginać, a szczególnie w centrum miasta, o czym powiem wam za chwilę. Zagra nam też Velvet, to już za moment.
1: Reklama. Twoje auto zasługuje na najlepszą ochronę i wygląd. Zabezpiecz lakier folią ochronną PPF i zapomnij o zarysowaniach. Chcesz nowy kolor? Zmienimy go folią w dowolnym odcieniu. Polerowanie i powłoki ceramiczne to blask i ochrona na lata. Dodaj stylu, przyciemnimy szyby i zapewnimy więcej prywatności. Imperial Detailing Studio, Inowrocław, ulica Świętego Mikołaja 7. Zadzwoń 570 771 571. Zadbaj z nami o swoje auto.
2: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
1: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
3: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
4: Od mnóstwa okazji na weekendowe zakupy, jak masło ekstra marki Auchan 50% taniej, tylko 2,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,98. Czy mięso mielone wieprzowe marki Auchan 500 gramów, drugi tańszy produkt gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta 19-20 czerwca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kup

0: zapewnić w zależności od sklepu.
1: Biedro. Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, europejski samochód roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
2: Zaprasza Autofrelik. Salon Mercedes-Benz w Bydgoszczy. Nowotoruńska 27.
3: Sekunda po sekundzie. Informacja po informacji. Zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo. W rytmie dnia. Blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres. Tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad. Dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17:00. W TVP1 i TVP Info.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do -50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie.
7: Odkryj miejsce, gdzie poranek pachnie lasem, a wieczór odbija się w spokojnej tafli wody. Odwiedź ośrodek wypoczynkowy Julia w Samociążku nad Zalewem Koronowskim. To idealne miejsce na weekend, urlop i rodzinny relaks. Czekają domki, pokoje oraz sprzęt wodny. A gdy chcesz świętować, do dyspozycji masz salę bankietową, restaurację i chatę grillową. Ośrodek wypoczynkowy Julia w Samociążku nad Zalewem Koronowskim. Więcej na juliabydgoszcz.pl. Julia. Miejsce spokojne z natury.
8: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
9: Skoda.
10: Castorama. Teoria
11: i praktyka.
10: W teorii miał być nowy grill,
11: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka Parkside Performance 12 V z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
13: Lidl, to się opłaca.
14: I to jest piękna gra!
15: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
14: Tak!
15: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: Uwaga! Super promocja w Teddy.
17: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
18: Po reklamie.

ma ten numer swój klimacik. Kuchę 2115 i Francis i Taki Mały Ja. Tak podkręcamy tempo w Melo na 19 minut do 17. Ale z tym tempem to też nie ma co przesadzać, a już na pewno nie, jeżeli jeździcie quadem po centrum Lublina, bo właśnie taka sytuacja ostatnio się wydarzyła. Facet uciekał przed policją, bo nie zatrzymał się do kontroli drogowej, no więc zaczął śmigać tym quadem ulicami Lublina, przez centrum, w końcu go złapali. No typ ewidentnie poczuł się jak w GTA, no to teraz biorąc pod uwagę, że może posiedzieć 5 lat, przyda mu się jeszcze mod Herlodes z Simsów na dobrego prawnika.

0: Wally Lopez w Melo Radio jeszcze przed 17, tak podkręcamy tempo. Wally Lopez też na tegorocznym Sunrise Festival od 31 lipca do 2 sierpnia w Kołobrzegu. Będzie się działo tak jak i u nas po 17.
1: A już o 17 zagramy
0: Graceland. Tak, punktualnie zagramy o 17, bo kiedy inni gadają, to my podkręcamy tempo. Po 17 pobawimy się też w Podejmij Wyzwanie, więc już teraz przygotujcie sobie telefony.
1: Reklama. Szukasz porządnej stali? Potrzebujesz blach, rur, prętów zbrojeniowych albo ogrodzenia? Zajrzyj do hurtowni stali Tosia w Przedbojewicach, minutę od zjazdu z obwodnicy Inowrocławia w stronę Kruszwicy. Mamy stal czarną, słupki, balustrady, ozdoby ogrodowe. U nas też precyzyjne wypalanie plazmą i usługi linkoparką oraz traktorem. Sprawdź nas. Przedbojewice 32B. Zadzwoń 795 588 581. Tosia. Solidność, wybór i profesjonalizm. Razem z Tosią zbudujesz wszystko.
2: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velo. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
3: Masz ogród i chcesz, żeby wyglądał wyjątkowo. Potrzebujesz kamienia do swojego projektu? Odkryj InnoStone. Największy punkt w Inowrocławiu. W naszej ofercie kamień elewacyjny i murowy, ścieżkowy i ozdobny żwir, otoczaki i bryły szklane, kora kamienna i granitowa kostka kamienna, monolity, głazy i fontanny. Nie zapomnieliśmy również o gabionach, agrowłókninach i agrotkaninach, które idealnie dopełnią Twój projekt. Odwiedź nas w Przedbojewicach 32D. Telefon 798 177 746. InnoStone. Kamień, kostka, ogród. Zainspiruj się naturą.
4: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Czy można powtórzyć pytanie?
4: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Tak.
4: Brawo!
6: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
9: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
10: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
11: Marian, a ty komu kibicujesz?
12: No jak komu, Barbara? Niskim cenom w Media Expert na weekendzie kodów rabatowych. Jest! Mamy to!
11: Mistrz. Bo w Media Expert taniej masz.
13: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj.

0: obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych Valior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A kiełbasa śląska Grillhouse z Sokołów jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
3: Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, europejski samochód roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
4: Zaprasza Auto Frelik. Salon Mercedes-Benz w Bydgoszczy. Nowotoruńska 27.
5: Uwaga! Super promocja w Teddy. Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
6: Po reklamie.
7: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
8: 321-321-777. Już za chwilę podejmij wyzwanie. W Melo potrzebuje jednej odważnej osoby. 321-321-777. Konrad Traczyk, witajcie.

0: Wyzwanie.
1: Tak, podkręcamy tempo w Meloradiu na 14 minut po 17. Meduza za nami, a teraz będziemy podejmowali wyzwanie, a dokładniej to nie ja, a będzie to wyzwanie podejmował Dawid. Siemanko, Dawid.
2: Cześć, cześć, witam.
1: Przyznaj ty mi się, znaczy mi się przyznałeś, ale przyznaj się słuchaczom, co ty teraz robisz, gdzie ty teraz jesteś, między czym a czym?
2: Jedziemy właśnie z kościoła po ślubie na wesele, na salę weselną.
1: A no właśnie, i Dawid stwierdził, że jeszcze przed dobrym melo weselnym w międzyczasie jeszcze zadzwoni do Meloradia, żeby podjąć wyzwanie. To jest pracowity chłopak. Dawid, czy ty jesteś gotowy na to wyzwanie?
2: Jak najbardziej.
1: No to idealnie. Dawid, wakacje zaczynamy w piątek, no mniej niż tydzień nam został. No tak byś miał takie wakacyjne must have przygotować, takie rzeczy, które trzeba ogarnąć, no powiedzmy 5 rzeczy, to co by to musiało być do walizki?
2: No to tak, dla prawdziwego Polaka na pewno parawan nad morze.
1: No, wiadomo, miks.
2: Tak, do tego proponowałbym lodówkę turystyczną.
1: Okej, okay, fajny pomysł też.
2: Moim zdaniem kot piknikowy.
1: Aha.
2: No, jeżeli się liczą, to zimne napoje do tej lodóweczki.
1: Wiadomka. No i jeszcze jedna rzecz.
2: No i piąta rzecz, powiem szczerze, może taka latarka turystyczna, o, żeby zawsze można było sobie wieczorem jeszcze posiedzieć chwilkę przy namiocie czy nad jeziorem.
1: Albo jakieś wakacje z duchami zrobić. Bardzo mi się podobają te twoje propozycje. Dawid, ja do tej walizki w takim razie dorzucam ci jeszcze skiety od Meloradia, no i możesz jeszcze kogoś pozdrowić.
2: W takim wypadku pozdrawiamy parę młodą, Krzysia i Agatę, i wszystkich weselników, abyśmy się bawili do białego rana.
1: I tego wam oczywiście życzę, i tego, żeby jutro o poranku głowa nie bolała.
0: Podejmij wyzwanie.

0: modelki i włodarski i lubię cię jak lato w Melo. 26 minut po 17. No, lato w powietrzu zdecydowanie czuć, bardzo ciepło. A jak wy ten czas spędzacie? Dajcie znać na WhatsAppie Meloradio. Czekam na wasze głosówki, na wasze wiadomości. Odnośnik do WhatsAppa macie na meloradio.pl. Jak mija wam ta sobota? Dajcie znać. A u nas za chwilę Rise Up.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
2: Reklama.
3: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
4: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
3: Doskonale, kupujemy.
5: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
7: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
6: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
7: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
6: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Od 3 lat opiekuje się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
10: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
11: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
12: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
13: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
14: Money!
15: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
14: Wygrałam w Cherry Money.
15: Cherry Money?
14: Nowy ekspres los.
15: Co za sztos! Pula na wygrane w ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
16: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
17: Od mnóstwa okazji na weekendowe zakupy, jak masło ekstra marki Auchan 50% taniej, tylko 2,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,98. Czy mięso mielone wieprzowe marki Auchan 500 gramów, drugi tańszy produkt gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta 19-20 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
18: Kolejny dzień z mundialem w TVP. Holandia, Szwecja, Niemcy, Wybrzeże Kości Słoniowej, Tunezja, Japonia. Oglądaj od 18.40 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
19: Czetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jettura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jettur. Drive your future.
12: Szukasz stylizacji na lato? Wskakuj na Allegro. Od strojów kąpielowych i sukienek po sandały i sneakersy. Monari, Crocs, Triumph, Ezotic 4F i wiele innych znajdziesz w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
20: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka Parkside Performance 12 V z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
21: Lidl, to się opłaca.
22: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
23: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce.

0: 4 sztuki. 3,29 za każde opakowanie przy zakupie dwóch. A akcję kończy 6-pak lodów Kaktus Big Patek Jungle. 14,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka.
1: Inomax, Inowrocław zaprasza.
2: Studio Disney i Pixar prezentuje Toy Story 5.
3: Kopę latko w boju.
4: Ty ducha we mnie masz.
2: Wasze ulubione zabawki. Buzz, Woody, Jessie i reszta paczki powracają w kolejnej części kultowej serii Toy Story 5. Tylko w kinach od 17 czerwca.
1: Po reklamie. Meloradio Inowrocław. Słuchaj na 98,1 FM.

To 19 minut do 18 i to Robin Schulz w Melo Radio. Tak właśnie podkręcamy tempo. Okazuje się, że podkręcamy to tempo też między innymi przy grillowaniu, bo dostałem wiadomość od Sandry na WhatsAppie, która pozdrawia z działki, gdzie smażą się karkóweczki, kiełbaski i inne przekąski, no aż by człowiek zjadł. Ciekawie też u Wiktorii, która napisała, że słucha Melo ze swoim chłopakiem Marcinem w kamperze, bo taki sobie weekendowy wypad zrobili. Before też rozkręcony u ekipy z Wrocławia. Kamil podesłał mi fotkę ze swoimi ziomkami, a wieczór się dopiero przecież rozkręca. A my oczywiście podkręcamy tempo. Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat to już teraz przed nami.

Ostatnio noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: Urzel w Meloradiu jeszcze przed 18, a jeżeli chcecie zobaczyć go na żywo, to już teraz wbijajcie na meloradio.pl i zgłaszajcie się, żeby razem z nami pojechać na Tomorrowland. Napiszcie i pokażcie z kim i dlaczego chcecie to zrobić.
1: A już o 18 zagramy
0: All the Time. Na meloradio.pl czekamy na wasze zgłoszenia, a punktualnie o 18:00 All the Time u nas, bo kiedy inni gadają, my gramy.
1: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
2: No wynajęłabym pokój hotelowy tylko po to, żeby zamówić jedzenie do łóżka i ignorować świat.
3: Ewelina, 200 zł w tym momencie lecą do ciebie.
2: Dzięki wielkie.
1: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio. Autopromocja. Reklama.
4: Codziennie tysiące mieszkańców miasta i powiatu inowrocławskiego zaczynają swój dzień na KI24 Info. To nie przypadek. Wszystko masz pod jednym adresem. KI24 Info. Najnowsze wiadomości z całego regionu. Sport, fotorelacje, rozrywka. Bądź zawsze na czasie z portalem KI24 Info.
5: Nieważne ile masz lat i jak patrzysz na świat. Dobry wzrok to zespół optometrystów, którzy zadbają o Twój komfort widzenia. Oferujemy szeroki wybór opraw i szkieł najwyższej jakości. Terapię widzenia u najmłodszych. Dogodny system rad i okulary progresywne już od 499 zł. Zapraszamy Królowej Jadwigi 4 w Inowrocławiu. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
7: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
6: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
7: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
6: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Każdy z nas ma swoje smaki, ale swojskie smaki smakują każdemu. Zapraszamy do sklepu Swojskie Smaki przy ulicy Barcińskiej 54A w Pakości. Przez cały tydzień, także w niedzielę, czekają na Was swojskie ciepłe wędliny, wyroby z dziczyzny, konina, wiejskie kurczaki i kaczki oraz garmażerka. Swojskie Smaki to gwarancja jakości i najlepszego smaku. Sprawdź koniecznie. Swojskie Smaki przy ulicy Barcińskiej 54A w Pakości.
10: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
11: Czy można powtórzyć pytanie?
10: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
11: Tak.
10: Brawo!
12: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
14: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.

0: dimineața. ISK, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód czteroletnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
2: Skoda. Nie, pilot nie jest do jedzenia.
3: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst. Urlop rodzicielski to nie to samo.

0: 99. Teraz 9,99 za kilogram. A kalafior cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 4,99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Ale jesteś zadowolony.
3: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
2: Aha.
3: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
2: Wow.
3: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
2: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
4: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
5: O reklamie. Meloradio Inowrocław. Słuchaj na 98.1 FM.
6: Sponsorem programu jest właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę off-road.
7: Jones Summit na dobry początek, za chwilę też m.in. Avicii, Bob Sinclair czy Bryska w przygotowanej przeze mnie playce. To wszystko po 18. Konrad Straczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

James Hype na antenie Melu Radia, 14 minut po 18, a już w poniedziałek ktoś z was będzie mógł usłyszeć ten dźwięk. Dźwięk, który będzie oznaczał, że będziecie mogli z bankomatu wypłacić 200, czyli szybką kasę od Meloradia. Już teraz wchodźcie na meloradio.pl i napiszcie, na co takie siano by się wam przydało. A przed wakacjami myślę, że takich wydatków jest sporo. Meloradio.pl, tam zaglądajcie i tam zgłaszajcie się do naszej zabawy. W poniedziałek szansa na kasę.

0: La La La w Melo Radio, tak podkręcamy tempo, 26 minut po 18. Takie La La La też będzie można sobie zrobić razem z Rehabem na Sunrise Festival, bo on się tam wybiera od 31 lipca do 2 sierpnia w Kołobrzegu. Będzie gorąco, będzie Rehab, będzie Scooter, będzie Sigala, będzie Morten, James Hype. Mógłbym tak długo jeszcze wymieniać. Wy też możecie być na Sunrise Festival. Słuchajcie uważnie Melo Radia, bo co jakiś czas rozdajemy wam wlotki na to wydarzenie.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę off-road. Autopromocja. Już w lipcu zabierzemy cię na Tomorrowland. Zagrają sami najlepsi: David Guetta, Calvin Harris, Hardwell, Miss Monique, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradio.

0: Reklama.
1: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
2: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
1: Doskonale, kupujemy.
3: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Jeśli lato we Wrocławiu,

0: 20. Deep House. Mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na Pergoli przy Hali Stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
1: Ale sztosy.
2: Ale co?
1: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
3: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
4: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
5: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Kolejny dzień z mundialem w TVP. Holandia, Szwecja, Niemcy, Wybrzeże Kości Słoniowej, Tunezja, Japonia. Oglądaj od 18.40 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
7: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
0: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na Pergolę przy Hali Stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na Pergoli przy Hali Stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
8: Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, europejski samochód roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
9: Zaprasza Autofrelik. Salon Mercedes-Benz w Bydgoszczy. Nowotoruńska 27.
10: Wyjeżdżasz i potrzebujesz bagażu na już? Torba, walizka, a może pojemny plecak? Pakuj się na Allegro. Puccini, Witchen, Ochnik, Samsonite i wiele innych kupisz teraz w super cenach. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
11: Uwaga! Super promocja w Teddy.
12: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej, ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy, pełen pomysłu.
13: O reklamie. Autopromocja. Wbijaj.

to Fragma w Melo, a my doczekaliśmy się, słuchajcie, Laguna 2.0. Wszystko dlatego, że ostatnio w Gdańsku pewna pani zadzwoniła, no i powiedziała, że uwaga, w parku ktoś miał przywiązać do drzewa zwierzaka, który przypomina lisa lub psa, i to zwierzę jest tam już kolejny dzień. Co się okazało? Że był to pluszowy miś. No pani ewidentnie wcześniej zaczęła weekend.

0: Jeszcze przed 19, tak podkręcamy tempo w Melo Radio. Jest to Jonas Low i Rita oraz spać jeszcze nie idziemy. Mam nadzieję, że wy też. Dajcie znać, co ciekawego robicie dzisiaj wieczorem w nocy na WhatsAppie Melo Radio. Odnośnik do niego na meloradio.pl.
1: A już o 19 zagramy
0: Good Boys Cut Away. Może ktoś jeszcze nie ma na przykład pomysłu na sobotni wieczór i na sobotnią noc, to podrzucajcie swoje pomysły, co wy robicie. Niech się inni inspirują, a my zagramy punktualnie o 19, bo kiedy inni gadają, my podkręcamy tempo.

0: Twoje auto zasługuje na najlepszą ochronę i wygląd.
1: Zabezpiecz lakier folią ochronną PPF i zapomnij o zarysowaniach.
0: Chcesz nowy kolor? Zmienimy go folią w dowolnym odcieniu.
1: Polerowanie i powłoki ceramiczne to blask i ochrona na lata.
0: Dodaj stylu, przyciemnimy szyby i zapewnimy więcej prywatności.
1: Imperial Detailing Studio i Nowrocław, ulica Świętego Mikołaja 7.
0: Zadzwoń 570 771 571.
1: Zadbaj z nami o swoje auto.
2: Money, money, money!
3: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
2: Wygrałam w Cherry Money.
3: Cherry Money?
2: Nowy Ekspres Los.
3: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
4: I to jest piękna gra!
5: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i zdrapki. To zawsze trafiony prezent.
4: Tak!
5: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, europejski samochód roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
7: Zaprasza Autofrelik. Salon Mercedes-Benz w Bydgoszczy. Nowotoruńska 27.
8: Uwaga! Super promocja w Teddy. Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład

Ale dobrze, zaczniemy 19. Good Voice Hathaway. Na początek za chwilę też Ain't Nobody Loves Me Better. A ja nazywam się Konrad Traczyk. Cześć, witajcie i zapraszam.

0: Ale Farben w Meloradiu na kwadrans po 19:00. Coraz bliżej do Tomorrowland, na który wy możecie pojechać razem z Meloradiem. Wystarczy, że na meloradio.pl napiszecie i pokażecie nam, z kim i dlaczego chcecie jechać, tak jak to zrobiły Patrycja i Kasia.
1: Ja czekam najbardziej na występ Amelie Lenz, ale z Kasią kochamy Kolsza, ale chcę też zobaczyć te całą grupę fantastycznie bawiących się ludzi.
0: No tych na pewno nie zabraknie, wasz też nie może zabraknąć. Meloradio.pl, tam możecie się zgłaszać.

Tumel Radio i to Robin Schulz i Better Times u nas, 27 minut po 19. A Karolina napisała na WhatsAppie Melo Radia, że bardzo przyjemnie się tego słucha, wracając z plaży. No to się bardzo cieszę, za chwilę też dla was coś przyjemnego zagram, będzie świeżynka w naszej playce, ale zanim to, to jeszcze przed 20, m.in. Sibul.

0: Reklama. Masz ogród i chcesz, żeby wyglądał wyjątkowo. Potrzebujesz kamienia do swojego projektu? Odkryj InnoStone. Największy punkt w InnoWrocławiu. W naszej ofercie kamień elewacyjny i murowy, ścieżkowy i ozdobny żwir, otoczaki i bryły szklane, kora kamienna i granitowa kostka kamienna, monolity, głazy i fontanny. Nie zapomnieliśmy również o gabionach, agrowłókninach i agrotkaninach, które idealnie dopełnią Twój projekt. Odwiedź nas w Przedbojewicach 32D. Telefon 798 177 746. InnoStone. Kamień, kostka, ogród. Zainspiruj się naturą.
1: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seat.

0: Max Inowrocław zaprasza.
1: Studio Disney i Pixar prezentuje Toy Story 5.
2: Kopelatko w boju.
3: Ty ducha we mnie masz.
1: Wasze ulubione zabawki. Buzz, Woody, Jessie i reszta paczki powracają w kolejnej części kultowej serii Toy Story 5. Tylko w kinach od 17 czerwca.
4: Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, Europejski Samochód Roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
5: Zaprasza Autofrelik. Salon Mercedes-Benz w Bydgoszczy. Nowotoruńska 27.
6: Po reklamie. Meloradio Wrocław na 98,1 FM.

0: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
1: Tak, podkręcamy tempo w Melo Radio i oczywiście jak zawsze gramy wam świeżynki podczas weekendu. No, doskonale go znacie. Nathan Dave nieraz pojawiał się już na naszej antenie w różnych numerach. No a teraz mamy kolejny. Razem z nim Tom Hall i Billy Young. On and On, taki jest tytuł tego numeru. No i jak też Nathan Dave napisał na swoich socialach, wrzucił taki hymn z anty, aby uczcić 10. jego rok rezydencji właśnie. No także będzie bardzo, bardzo gorąco. Zresztą przekonajcie się teraz o tym sami. On and On, Nathan Dave, Tom Hall, Billy Young. Gramy!
0: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

Kompletka i tańcz w Mel Radio. A wy też tego wieczora i tej nocy tańczcie, bawcie się, bądźcie niegrzeczni, róbcie co tylko macie ochotę. No i bądźcie też z Melo, bo u nas za chwilę The Best of Tomorrowland. Także długa noc przed nami. Jutro się słyszymy. Hej!

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Super weekend z znajomymi, grillek i później żużel.
2: Możesz po pracy wybierać się do bankomatu i wyciągać z niego szybką kasę od Meloradia.
1: Super, fajnie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Autopromocja. Reklama.
3: Kochasz dwa kółka? My też. Rowery to nasza pasja. Bike Pasja. Zapraszamy do sklepu i serwisu rowerowego. Bike Pasja, Inowrocław, Wałowa 19. Wiodące marki rowerów, a także części, akcesoria, serwis i zawsze fachowe doradztwo. Bo rowery to nasza pasja. Transport zakupionych rowerów do 25 km gratis. Zapraszamy też do sklepu internetowego na www.bikepasja.pl. Bike Pasja. Rowery to nasza prawdziwa pasja.
4: Szukasz porządnej stali? Potrzebujesz blach, rur, prętów zbrojeniowych albo ogrodzenia? Zajrzyj do hurtowni Stali Tosia w Przedbojewicach, minutę od zjazdu z obwodnicy Inowrocławia w stronę Kruszwicy. Mamy stal czarną, słupki, balustrady, ozdoby ogrodowe. U nas też precyzyjne wypalanie plazmą i usługi kopalką oraz traktorem. Sprawdź nas. Przedbojewice 32B. Zadzwoń 795 588 581. Tosia. Solidność, wybór i profesjonalizm. Razem z Tosią zbudujesz wszystko.
5: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wybór był prosty. Zawsze jest w biegu i lubi mieć rękę na pulsie, więc nowego smartwatcha kupiłam na Allegro.
6: Jak prezent dla taty, to Allegro. Na przykład smartwatch Oppo Watch X3 za 1499 zł.
7: Notino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
8: Notino. Today is yours. Feel good.
9: Inomax, Inowrocław zaprasza.
10: Studio Disney i Pixar prezentuje Toy Story 5.
11: Kopelatko w boju.
12: Ty ducha we mnie masz.
10: Wasze ulubione zabawki. Buzz, Woody, Jessie i reszta paczki powracają w kolejnej części kultowej serii Toy Story 5. Tylko w kinach od 17 czerwca.
13: Uwaga! Super promocja w Teddy.
14: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej, ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłu.
15: I to jest piękna gra!
16: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
15: Tak! Wiedziałem!
16: Graj w punktach Lotto w aplikacji.

said, who got the funk?

wysyła słuchaczy na Tomorrowland w Belgii. Słuchaj nas codziennie. Wejdź na meloradio.pl. Napisz i pokaż, z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Rano obudzi największego śpiocha.

0: pali najlepszą imprezę. Melo Radio. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Melo Radio Inowrocław. Słuchaj na 98.1 FM.
1: Come find a place to rehab your thoughts and dreams within Cyberpunk Radio.
0: To jest Rehab Cyberpunk Radio w Melo Radio. Dobre Melo w Melo Radio. Melo.
1: A place where curiosity

Cyberpunk Radio in the mix.

0: to promocja.
1: Są słowa, które w każdym języku brzmią tak samo. Słowa, które znaczą tylko jedno. Impreza! I ja was właśnie na takie weekendowe tyryty zapraszam. Soboty i niedziele od 10. Weekendowe Melo, pokaz strzała.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Codziennie tysiące mieszkańców miasta i powiatu inowrocławskiego zaczynają swój dzień na KI24 Info. To nie przypadek. Wszystko masz pod jednym adresem. KI

0: portalem KI24info.
1: Masz ogród i chcesz, żeby wyglądał wyjątkowo. Potrzebujesz kamienia do swojego projektu? Odkryj InnoStone. Największy punkt w InnoWrocławiu. W naszej ofercie kamień elewacyjny i murowy, ścieżkowy i ozdobny żwir, otoczaki i bryły szklane, kora kamienna i granitowa kostka kamienna, monolity, głazy i fontanny. Nie zapomnieliśmy również o gabionach, agrowłókninach i agrotkaninach, które idealnie dopełnią Twój projekt. Odwiedź nas w Przedbojewicach 32D. Telefon 798 177 746. InnoStone. Kamień, kostka, ogród. Zainspiruj się naturą. Po reklamie.
2: Meloradio Inno Wrocław. Słuchaj na 98.1 FM.

Dobre Melo. Dobre Melo. Turn up the volume. Skytech Melo Radio. Skytech. Dobry wieczór, moi drodzy, witam was z Skytech. To jest 77. odcinek This is Skytech. W tym tygodniu nowa muzyka od Tiesto, Cascade, Topic i wielu, wielu innych. A na początek nowy numer od Kevina DeVriesa, Stylo i Ellie and Danny. Numer nazywa się In The Night i nadchodzi w labelu Davida Getty, Future Rave. Gdziekolwiek jesteście, usiądźcie wygodnie, zaczynamy.

słuchacie. This is Skytech. Nowy numer Good Boys i Koralowej, The Present. Tuż przedtem tajski producent 22 Bullets z numerem Calling, Lights. A już za moment Luke i Vision V z numerem Weekend. Dajcie głośniej.

słuchacie, this is Skytech. Belgijski producent Greg Della razem z Danem Soleil, Leave My Fears Behind. Tuż przedtem Topic i Sara, Tic Tac. A już za chwilę Gum Gum z Rosji oraz Don't Blink numerem Hard Decision w remiksie Don't Blink. Dajcie głośniej.

SkyTech legendy powróciły Alesso i One Republic in Your Eyes. Tuż przedtem Cascade i Boon z numerem Comes Back Around. A już za moment legendarny Tiesto wraz z Oliwią Sebastianelli. Don't Lose Your Head. Dajcie głośniej.

Jedź na Tomorrowland z Meloradiem, Cyril, Armin Van Buren, Lost Frequencies, David Guetta i mnóstwo innych najlepszych DJ-ów. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.

0: Autopromocja.
1: A ten znowu wierci, nawet w niedzielę. No i jeszcze tego brakowało. Niedziela, gdy boli cię głowa po sobotnim melo, może dać w kości. Ale ja mam na to sposób, który zadziała lepiej niż rosół i proszki. Załóż słuchawki albo odpal głośniki na full i pokaż sąsiadowi, co to jest weekendowe melo. Nie smuć się i zatrać się w tym, co najlepsze. Konrad Traczyk, zapraszam od 15.
2: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
0: Nie znajdziesz w nim ani jednej kalorii.

follow Coralova on Instagram at coralova.dj.

edition of Zone. To jest Robin Schulz. Dobre Melo w Melo Radio. Prawdziwe